0: RMF FM.
1: Pewne zwycięstwo. Pierwsza bramka zdobyta już po 25 sekundach. Piłkarze Arsenalu rozpoczęli mecz, wymieniali podania przed polem karnym Manchesteru City. W końcu świetne zagranie do Calafioriego i Włoch otworzył wynik spotkania. No a gdy kilka minut po przerwie trzeciego gola dla kanonierów strzelił Odegaard, to już właściwie było po meczu. Drużyna z Manchesteru chyba uświadomiła sobie, że tego wygrać się po prostu nie da. Ten mecz to jest takie symboliczne otwarcie piłkarskiego sezonu w Anglii. W kolejny weekend grać już będzie Premier League.
0: A więc kanonierzy już z trofeum na początek nowego sezonu. Dar młodzieży, który zakończył historyczną wyprawę do Nowego Jorku na obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych, zamiast ruszyć od razu w dalszą podróż, trafi teraz do stoczni. Najprawdopodobniej właśnie podczas pobytu pod Nowym Jorkiem uszkodzone zostały płaty śruby. Nasz reporter Stanisław Pawłowski przeżył tę nawałnicę na pokładzie. Jak ją wspomina?
2: Na kotwicowisku było ciasno, a wszystko wydarzyło się w kilka chwil. Pamiętam gwałtowny przechył daru młodzieży i rzeczy spadające z biurka. Następnego ranka rozmawiałem z komendantem Michałem Sadowskim.
3: Uderzenie było dosyć nagłe, szybkie. Było widać, że idzie szkwał, dlatego też natychmiast zamówiliśmy silniki, które były w gotowości.
2: Wokół stało wiele innych żaglowców, które również zaczęły wlec kotwicę i dryfować. Miejsca na manewrowanie było bardzo mało.
3: Tutaj bardzo ważna jest precyzja, żeby tak manewrować między tymi statkami, żeby nie doszło do żadnej kolizji. A sam pan widzi, jak dużo tych statków tu jest, jak one się ustawiają. Nie zawsze ustawiają się w tym samym kierunku.
2: Kolizji udało się uniknąć, ale później wykryto uszkodzenie śruby, dlatego dziś po przepłynięciu Atlantyku dar młodzieży trafi w Szczecinie do stoczni na naprawę.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Spacer po lesie to wielka przyjemność, warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jakich? Oto nasz reporter pytał Annę Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Często możemy złapać kleszcza, ale nie tylko w lesie. Oczywiście jeśli chodzimy po jakiejś gęstwinie, po wysokich trawach w lesie, prawdopodobieństwo przyniesienia kleszcza z lasu do domu jest wysokie, ale to również się może zdarzyć na skwerze, w mieście, gdzieś na jakichś terenach zielonych, dlatego ubierzmy się odpowiednio, nie dopuszczając do tego, że ten kleszcz wgryzie nam się w ciało, a jeżeli wracamy do domu, to zwykła taka rolka do ubrań. Możemy obczyścić swoje ubranie, sprawdzić taką rolką do ubrań i taki kleszcz, jeśli jeszcze nie jest wgryziony w ciało, możemy go usunąć z ubrania. Wytrzepmy też ubranie przed wejściem do domu lub na przykład w łazience i obejrzyjmy ciało tak, żeby nie dopuścić do długotrwałego przebywania tego kleszcza na ciele, na skórze, ponieważ im dłużej taki kleszcz jest wgryziony w skórę, tym większe niebezpieczeństwo, na przykład boreliozy.
6: Dlaczego z psem trzeba być na smyczy? No przecież to tak fajnie, on sobie pobiega po lesie, cóż złego może się stać?
5: Nawet jeśli uważamy, że nasz pies jest bardzo spokojny, że to typowy kanapowiec, rzadko przejawia jakąś nadmierną energię, to pamiętajmy, że jest to zwierzę i może się odezwać instynkt. Instynkt łowcy, który na przykład widząc chociażby sarnę, czy jakieś inne dzikie zwierzę, nagle zacznie gonić za tą sarną.
6: Coś ucieka, trzeba to gonić.
5: No właśnie.
6: I co się wtedy stanie?
5: Może dojść na przykład do pogryzienia przez naszego psa takiej sarny. Może być tak, że długo goniąc to zwierzę, będzie ono zamęczone. Ale może być też tak, że ten pies bez smyczy biegający po lesie wypadnie na szosę, która przebiega niedaleko lasu i po prostu wpadnie pod samochód. Więc i dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt, i dla bezpieczeństwa psów, idźmy do lasu z psem na smyczy.
6: Jeżeli zgubię się w lesie, panikować?
5: No pierwszą reakcją może być oczywiście panika, ale spróbujmy zachować spokój. Często właśnie tylko spokój może nas uratować. Możemy przyjrzeć się liniom energetycznym i iść wzdłuż nich. Możemy odnaleźć jakąś ścieżkę i iść wzdłuż niej, oczywiście w jednym kierunku, cierpliwie, bo wcześniej czy później ta ścieżka wyprowadzi nas z lasu. Może do zabudowań. Możemy też stanąć usiąść i posłuchać sobie, czy w oddali nie słychać jakiegoś ruchu kołowego.
6: Odwróćmy się tyłem do tego parkingu. Udawajmy, że nie ma tego parkingu z tyłu. I teraz jesteśmy w lesie. I jak się tu odnaleźć?
5: Na przykład mamy tutaj taką przed nami ścieżkę, taki leśny.
6: I możemy sobie tą ścieżką pójść, tak? Jeżeli będziemy iść ścieżką, co nam to da?
5: Albo po pierwsze dojdziemy gdzieś do krańca lasu, albo dojdziemy do podziału oddziałów leśnych.
6: Cóż to jest podział oddziałów?
5: Do granicy oddziałów, na którym będzie słupek oddziałowy.
6: Takie betonowe małe słupki, które są jakby na rogu ścieżek.
5: No właśnie, ten betonowy słupek to jest trochę jak tabliczka z adresem na bloku, czyli taki leśny adres. Patrząc na te numery, każdy oddział ma swój numer, patrząc na numery napisane, narysowane na takim słupku oddziałowym, pozwolą nam zlokalizować, oczywiście my się nie musimy na tym znać, chyba że mamy odpowiednie aplikacje w telefonie, ale jeśli nawet się nie znamy, no gdzie jesteśmy, widzimy ten adres, ale nie wiemy nadal, gdzie jesteśmy, możemy zadzwonić do służb ratunkowych, czyli na numer 112, albo najlepiej do wpisanego w telefonie numeru do leśniczego, lub do nadleśnictwa ogólnie, podając taki numer ze słupka oddziałowego, leśnik, każdy leśnik będzie doskonale wiedział, gdzie jesteśmy i przyjdzie nam z pomocą.
6: A jeżeli idę jakąś boczną, cienką ścieżką, tutaj nie widać żadnego słupka, jak sobie radzimy?
5: No w lasach państwowych wcześniej czy później, idąc taką ścieżką, dojdziemy do takiego
6: czyli
5: słupka.
6: Iść w jednym
5: tak,
6: kierunku.
5: Tak, nie panikujmy, no właśnie.
6: Nie zawracać, nie kluczyć.
5: Nie kluczmy. Tak, idźmy prosto tą ścieżką. Wcześniej czy później albo dojdziemy do skraju lasu, albo do takiego słupka oddziałowego, no mówimy oczywiście o lasach państwowych, albo też czasem nie musimy znaleźć słupka. Idąc taką ścieżką, może natkniemy się na stos drewna, a na tym stosie drewna są takie tabliczki, czyli jeżeli mamy taką tabliczkę...
6: Mały kawałek plastiku przytwierdzony do drewna.
5: Tak, i ta tabliczka zawiera również informacje, w jakim leśnictwie się znajdujemy, więc też
6: tam, tam jest tylko jakiś numer.
5: Tak, to jest dla nas, dla osoby postronnej to jest jakiś nic nie mówiący numer.
6: Czyli ale... jeżeli się zgubię w lesie i widzę stos drewna, podejść do tego stosu, znaleźć plastikową tabliczkę, zadzwonić na numer 112, powiedzieć zgubiłem się w lesie, ale stoję przy stosie drewna i tu jest numer 74 i tak dalej. I operator 112 będzie wiedział, co z tą wiedzą zrobić?
5: Myślę, że tak, że skontaktuje się z nadleśnictwem, na terenie którego będziemy, i leśnik już pomoże tym służbom ratunkowym nas odnaleźć. Także pan redaktor namalował jakby w wyobraźni to, co powinniśmy zrobić, i to jest taki najlepszy, spokojny sposób na to, żeby odnaleźć no, powrotną drogę do lasu, być może z pomocą tych właśnie służb ratunkowych lub leśników, ale po to też leśnicy są, między innymi i strażnicy leśni, aby służyć pomocą.
6: A tutaj słychać gdzieś w tle, nie wiem, czy mikrofon to zbiera, słychać piłę, tam jest jakaś wycinka. Też możemy próbować iść na słuch?
5: Jak najbardziej. Czyli i odgłosy tego ruchu kołowego mogą świadczyć o tym, że niedaleko jest szosa, a więc też jakiś ratunek, ale również piły. No, są ludzie, którzy prawdopodobnie wiedzą, gdzie się znajdują i pomogą nam wyjść z tego lasu.
6: Często się zdarzają takie zaginięcia?
5: Na szczęście nie, ale nawet jeśli ktoś uważa, że bardzo dobrze zna dany las i wybierze się na grzyby, powinien po pierwsze poinformować bliskich przed wyjściem do lasu, gdzie idzie. Też nie wychodźmy za późno, żeby zmierzch nas nie zastał. I nawet czasami, jeśli bardzo dobrze znamy dany kompleks leśny, może się zdarzyć, że zagubimy tę drogę. Gdzieś zapatrzymy się, czy za jagodami, czy za grzybami. Dlatego warto mieć naładowany telefon przy sobie, nawet powerbanka, wodę, jakiś prowiant, żeby w razie czego po prostu no, wyjść w lepszej kondycji z tego lasu.
6: Już są jagody?
5: Są jagody już. Grzyby nawet już są. Już widzieliśmy prawdziwki, także można...
6: Już prawdziwki?
5: Tak, mimo tego, że no, jest sucho w lesie, ale kilka tygodni temu trochę padało. W związku z tym grzyby już są.
6: Prawdziwki, co jeszcze?
5: No ja widziałam tylko prawdziwki, ale może tutaj słuchacze już widzieli na przykład pieprznika jadalnego, czyli tak zwaną kurkę.
6: A kurka lubi piasek.
5: No tak, są siedliska ulubione przez dane grzyby.
6: Kurki nie szukamy w cieniu.
5: Tak, no raczej słonecznie, gdzie jest odsłonięty teren. Wśród muchu często się rzuci ta kurka. Także możemy czerpać z bogactwa lasów na różne sposoby.
6: No już żółciaki widziałem gdzieniegdzie.
5: Całkiem możliwe.
0: Usłyszał Dominik Smaga od Anny Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Dziś powinna zapaść decyzja o terminie kontroli firmy transportowej po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. To ważny krok w kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie, tak Donald Trump komentuje porozumienie obronne Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. W faktach także odliczanie. Do końca wakacji zostały już tylko 2 tygodnie. Firma transportowa, której autokar brał udział w tragicznym wypadku na terenie Węgier, przejdzie kontrolę. Jak przekazał RMF FM, pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski, kontrole w tej firmie były prowadzone już wcześniej.
2: 11 razy kontrolowaliśmy autobusy tego przewoźnika i w 2 przypadkach Inspekcja Transportu Drogowego zanotowała naruszenia przepisów prawa, które zakończyły się i mandatem, i wszczęciem postępowania administracyjnego. Natomiast chciałbym to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Znakomita większość przewoźników ma do dyspozycji dobrej klasy autobusy w dobrej kondycji technicznej i tutaj naprawdę nie chciałbym wywoływać psychozy strachu. Doszło do dramatu, doszło do katastrofy, natomiast z roku na rok poprawia się kultura poszanowania przepisów prawa i autobusy, które przewożą dzieci, młodzież, osoby starsze do różnych miejsc docelowych, są w coraz lepszym stanie technicznym, statystyki nie kłamią.
1: W tragicznym wypadku poprzedniej nocy zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalu na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie pochodzili z Podkarpacia. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Hiszpańska minister zdrowia wygwizdana w Ceucie. Podczas wizyty na hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej część lekarzy i mieszkańców wyraziła swój sprzeciw wobec działań rządu. Ceuta od 2 tygodni zmaga się z kryzysem migracyjnym. Na ulicach i plażach przebywa nawet kilka tysięcy nielegalnych migrantów. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w mieście? To sprawdzał nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Monika Garcia między innymi spotkała się z władzami Ceuty i omówiła sytuację zdrowotną w autonomicznym mieście. Wykluczyła wystąpienie zapaści systemu zdrowia w hiszpańskiej eksklawie, choć przyznała, że istnieją obszary szczególnie obciążone, takie jak oddziały ratunkowe oraz oddziały chorób wewnętrznych i chirurgii. Przedstawicielka rządu została wygwizdana między innymi przez grupę medyków, która domaga się polepszenia sytuacji w mieście. Od początku kryzysu migracyjnego szpitale i przychodnie w Ceucie udzieliły pomocy ponad 5800 migrantom. Jak podają hiszpańskie media, policja prowadzi również śledztwa dotyczące napaści seksualnych na nastoletnie migrantki, które pod koniec lipca przekroczyły granicę. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Aktualny obraz faktów.
1: Donald Trump jest zadowolony z porozumienia obronnego Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. Państwa podpisały w Mekce umowę zakładającą, że atak na jedno z nich będzie traktowany jak atak na wszystkie. Trump ocenił, że to ważny pierwszy krok w kierunku pokoju i większej współpracy na Bliskim Wschodzie. Porozumienie ma wzmacniać bezpieczeństwo sygnatariuszy i, jak podkreślają jego uczestnicy, nie jest wymierzone przeciwko żadnemu konkretnemu państwu. Przed nami 2 ostatnie tygodnie sierpnia. W miniony weekend w faktach sprawdzaliśmy, czy już czujecie zbliżający się powoli koniec wakacji.
4: Już czuję, że jest coraz to bliżej września. Pracuję w edukacji, już mam coraz to...
5: Już zebrania, już przygotowania?
4: Tak. Za 2 tygodnie już się zacznie. No są zebrania, będą rady. Tak,
5: kiedy
4: tak,
5: ta pierwsza rada?
4: No pod koniec sierpnia będzie.
5: Ale jeszcze wakacje.
4: No jeszcze by tak, no oczywiście chciałabym jeszcze poczuć wakacje do końca sierpnia w zasadzie.
6: Zobaczymy jeszcze, jak plany się rozwiną. Ja myślę, że czas jeszcze pokaże.
4: I od września zacząć z pełną parą, że tak powiem.
1: Usłyszał od mieszkanek Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalistę ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
7: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
8: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
7: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
8: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
7: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem? No i jak się do jednej i drugiej przygotować?
8: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą. Nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć. Wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożniej, bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
7: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening, co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
8: Przede wszystkim zacznijmy, to jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji, wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach, to znaczy zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
7: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
8: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
7: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
8: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest, natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć, bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower. Z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
7: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
8: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
7: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
8: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności i wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie, ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
7: takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
8: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć, natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
7: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
8: Zakwasy na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból, ewidentnie po wysiłku, najczęściej gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
7: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
8: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
7: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
8: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało. Stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
1: Tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF24.
1: Nie będzie tak szybka i sprawna.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli,

będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.

0: Na zegarach czwarta, słuchamy faktów RMF FM, na które zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Rządowy samolot wieczorem wylądował w Budapeszcie. Specjalny zespół oceni stan zdrowia poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Później ważne wieści dla kierowców. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest Krajowa 16 w Podlaskiem. Za chwilę szczegóły. Będą też doniesienia ze Śląska. W kanale Gliwickim pojawiły się śnięte ryby. Po wczorajszym tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z sanktuarium w Medjugorje do Polski, doleciał wieczorem zespół pomocy humanitarnej. Ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych i w porozumieniu z lekarzami węgierskimi podjąć decyzję o transporcie rannych do Polski. Tak mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Będziemy się starać w pierwszej kolejności lokować pacjentów jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, w Rzeszowie, ale po ocenie przez naszych medyków stanu zdrowia i możliwości transportu. Również mamy do dyspozycji ośrodki wysokospecjalistyczne, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest szpital MSWiA w Warszawie w pierwszej kolejności i szpital wojskowy Instytut Medyczny, szpital na Szaserów również w Warszawie.
1: Powiedziała wiceminister. Zapewniła, że wszyscy Polacy, którzy ucierpieli, otrzymają pomoc państwa. Oprócz zespołu medycznego będzie też pomoc konsularna. W tym tragicznym wypadku zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Ostrzegamy kierowców teraz na Krajowej 16 w Podlaskiem. Jedna osoba nie żyje po tym, jak osobówka uderzyła w drzewo na odcinku Augustów-Sejny w pobliżu miejscowości Przewięź. Droga jest tam teraz zablokowana. Utrudnienia także na S5 w Wielkopolsce. Na węźle Gniezno-Południe pali się ciężarówka. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. Śnięte ryby pojawiły się w kanale Gliwickim. Od początku sierpnia w wodach kanału wzrasta liczebność złotej algi. Wdrożone zostały działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. O szczegółach Anna Kropaczek.
3: Wczoraj 34 kg, dziś rano 157 kg śniętych ryb odłowiono z 6 sekcji kanału Gliwickiego. Informacje podały Wody Polskie w Gliwicach. Kanał Gliwicki oraz zbiornik Dzierżno-Duże są pod stałą obserwacją. Badania wykazały bowiem dynamiczny wzrost liczebności złotej algi od początku sierpnia. Ograniczony został przepływ wód w dół kanału, wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Są to działania zgodne z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu do Spraw Odry. Kolejne posiedzenie tego zespołu jest zaplanowane na wtorek.
1: Te fakty zebrała nasza reporterka Anna Kropaczek.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Jeżeli wypoczywacie pod Tatrami, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przypomina policja. Jakie są największe grzechy turystów?
5: Nieprzygotowanie do wyjścia w góry, wychodzenie bardzo późno, wychodzenie w klapkach, w japonkach na szlak tatrzański. Bardzo często brak właściwego nadzoru nad dziećmi. Codziennie poszukujemy kilkoro dzieci. Więc ja cały czas apeluję do państwa, wybierając się do miejscowości turystycznych, nie tylko Zakopanego, ale do każdej innej. Pamiętajmy o tym, żeby sprawować właściwy nadzór nad dziećmi, które pozostają pod naszą opieką.
1: Apelował rzecznik zakopiańskich policjantów Roman Wieczorek. A teraz w faktach doniesienia ze świata medycyny. Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo rozwoju urologii jest ogromne. Rewolucja dokonała się w walce z dwoma największymi przeciwnikami mężczyzn. Rakiem prostaty i rakiem pęcherza moczowego, podkreśla urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny.
6: Panie profesorze, czy są jakieś nowe, obiecujące terapie w leczeniu raka prostaty czy pęcherza moczowego?
7: Bezwzględnie tak. Dynamika rozwoju urologii, zwłaszcza urologii małoinwazyjnej w ostatnich czasach, a jednocześnie badania naukowe zmierzające do zastosowania leczenia metodą immunoterapii, stwarzają podstawy, by z przekonaniem wyrazić opinię, że żyjemy w czasach, w których ewolucja w dziedzinie leczenia chorób o potencjale onkologicznym dotyczącym raka gruczołu krokowego i raka pęcherza już się dokonała. I jest jedną z większych w dziejach sytuacją, w której ten przełom nastąpił. W dziedzinie raka gruczołu krokowego, w dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów. pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu. Jeżeli chodzi o raka pęcherza moczowego, to również leczenie chirurgiczne z możliwością odtworzenia ciągłości dróg moczowych u tych, u których choroba jest zaawansowana, naciekająca, to już jest standard, również z wykorzystaniem technik znikomo inwazyjnych. Wreszcie różnego rodzaju formy immunoterapii dopęcherzowej, no i okołooperacyjne leczenie również oparte na immunoterapii stwarza dużą szansę na uzyskanie doskonałej miejscowej kontroli i wydłużenia życia u przeważającej większości tych, którzy są przez nas leczeni.
6: Jeżeli mielibyśmy mieć takie rady właśnie, no mówimy tu o mężczyznach. Idzie mężczyzna do lekarza, robi PSA, które powinien robić no przynajmniej po 40, tak?
7: Ja uważam,
6: czy jeszcze wcześniej?
7: Ja uważam, że po 40 obowiązkowo, zwłaszcza ten, u którego w rodzinie w relacji ojciec-syn, brat-brat wystąpił rak gruczołu krokowego. Natomiast w każdym innym przypadku po 50 roku życia raz w roku oznaczenie stężenia PSA powinno być standardem. Przy czym musimy pamiętać też o tym, że PSA nie jest markerem nowotworu prostaty. To nie jest marker nowotworowy. PSA jest markerem prostaty, czyli różne stany znajdujące się w obrębie gruczołu krokowego, w tym łagodny rozrost, w tym powiększenie, które jest wynikiem łagodnego rozrostu, wreszcie wiek, ryzyko obecności stanów zapalnych zarówno gruczołu krokowego, jak i układu moczowego mogą wywierać wpływ na wartość tego testu. Innymi słowy, istnieje pewna grupa mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA, o których nie jest. Stwierdza się zmianę o potencjale onkologicznym, a też istnieje pewna grupa mężczyzn, u których stężenie PSA mieści się w granicach normy laboratoryjnej i mają oni raka. Co zrobić, żeby zwiększyć czułość tego testu, a nie ograniczać swoistości? No przede wszystkim PSA jest testem, który musi być skojarzony z badaniem fizycznym, z badaniem urologicznym i w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specjalnie z punktu widzenia klinicznego, wsparty badaniem metodą rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego. Wówczas na tej podstawie urolog podejmuje decyzję, czy mamy do czynienia z kandydatem, u którego diagnostykę trzeba rozszerzyć o pobranie próbki z gruczołu krokowego, czyli na przykład biopsji. I wówczas jest wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, które uzyskuje się w wyniku biopsji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zawierają one bądź nie komórki o potencjale onkologicznym.
6: Czyli ta ścieżka takiej właśnie osoby, takiego mężczyzny, który ma podwyższone PSA, powinna wyglądać w ten sposób, że wykonuje kolejne badania. Prawda?
7: Tak, tak, absolutnie tak. To znaczy,
6: żeby wykluczyć, że nie ma złośliwych komórek, tak?
7: Oczywiście. Z tym, że musimy też pamiętać o tym, jaki jest cel biopsji gruczołu krokowego, bo u części mężczyzn biopsję wykonujemy z intencją wykluczenia problemu. U części mężczyzn wykonujemy biopsję z intencją poszukania problemu, mając głębokie przesłanki uzyskane na podstawie badań pozostałych, że ten problem istnieje. Wreszcie istnieje niewielka, ale jednak grupa chorych, u których kliniczne cechy, czyli zarówno badanie laboratoryjne, jak i badanie fizyczne, jak i badanie obrazowe, silnie sugerują wystąpienie procesu zaawansowanego. Wówczas ta biopsja ma na celu potwierdzenie choroby.
6: I wtedy co dalej?
7: No wszystko zależy to jeżeli od tego, w jakim stopniu, jeżeli wynik jest korzystny i nie pokazuje na obecność choroby, to wcale nie oznacza, że w toku kolejnego badania nie zaistnieją wskazania do powtórnej biopsji gruczołu.
6: Czyli taka osoba co jakiś czas powinna robić właśnie te badania?
7: Wtedy już zostaje pod opieką urologiczną i serwis, który otrzymuje, jest wprost proporcjonalny do tego, w jaki sposób ta obserwacja dalej przebiega. Natomiast znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
6: powolny,
7: do narządu...
6: Powolny to znaczy, jaki czas ma pacjent?
7: Od postaci,
6: miesiąc, rok?
7: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi czy trzeci, dawniej określany w skali Gleasona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy.
1: Tłumaczył urolog profesor Piotr Chłosta w rozmowie z Ewą Kwaśny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach piąta, to oznacza fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Będzie kontrola w firmie przewozowej, której autokar z polskimi pielgrzymami poprzedniej nocy uległ poważnemu wypadkowi na Węgrzech. To był pracowity, długi weekend dla ratowników TOPR. Ich pomocy potrzebowało ponad 50 osób. Od dziś tankujemy taniej. O północy na stację paliw wrócił program CPN, czyli ceny paliw niżej. Po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada kontrolę w firmie przewozowej.
2: Jutro podejmę decyzję co do terminu kontroli i ta firma na pewno zostanie przez inspektorów skontrolowana. W ciągu ostatnich 6 lat autokary, autobusy tej firmy były 11-krotnie kontrolowane przez inspektorów transportu drogowego. Ostatnia taka kontrola odbyła się 24 lutego 2025 roku.
1: Przekazał wczoraj wieczorem RMF FM pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Marek Konkolewski. Dodał, że 9 kontroli skończyło się wynikiem pozytywnym dla firmy, a 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty. Właściciel firmy transportowej, która organizowała wycieczkę do Medjugorje, Tadeusz Dykas, powiedział reporterowi RMF FM, że autokar był gotowy na tak długą trasę.
3: Na miesiąc temu było przeprowadzone badanie techniczne. Autokar spełniał wszelkie wymogi techniczne.
1: Zapewnił Dykas. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Kierowca, który prowadził autokar, został zatrzymany przez węgierską policję. Dziś w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy. Do środy flagi państwowe na budynkach urzędu i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów o podjęcie podobnych działań upamiętniających ofiar. Zaapelowała też o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, prosząc o rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy. Pracowity, długi weekend dla ratowników TOPR. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. 14 osób zostało przetransportowanych do szpitala śmigłowcem LPR. Niestety jeden z turystów zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka i mimo reanimacji zmarł. Ratownicy używali także samochodów i pojazdów terenowych. Tylko jednej nocy wykonano 6 kursów do szpitala. Od północy ponownie na stacjach paliw obowiązuje program CPN, czyli ceny paliw niżej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Co na to kierowcy?
4: Myślę, że to jest znacząca różnica. Przy obecnych cenach myślę, że to jest w porządku. I jednak to paliwo jest bardzo drogie obecnie.
5: Ja dużo tankuję, bo dużo jeżdżę. Ja to odczuję na przykład.
6: Kiedy ja dużo nie jeżdżę, więc dla mnie, jeśli to tam będzie nawet po 8,59, to mnie to nie rusza. Dla osób, które, nie wiem, jeżdżą codziennie do pracy, tak, i na pewno na to wydają sporo pieniędzy, to na pewno to odczują.
7: Mało pan jeździ?
6: Mało, mało. Weekendowo praktycznie i czasem w piątki.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Program CPN ma obowiązywać do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
8: Razem tworzymy fakty.
1: Nie wynik jest najważniejszy, liczy się dobra atmosfera. To wspólne wnioski po wczorajszym meczu RMF FM z drużyną LZS Izbiszcze w ramach naszej wakacyjnej akcji FIFA Rafa. Po rzutach karnych wygrała drużyna z Podlasia, niesiona ogromnym dopingiem swoich kibiców.
9: Bardzo jesteśmy zadowoleni w ogóle, że tutaj RMF przyjechał, odwiedziło nas. Kibicuje dla męża, kibicuje, córka właśnie też piłkę gra.
10: Wynik nie jest ważny, ważna jest atmosfera.
11: Oczywiście, że tak. Najważniejsza jest atmosfera. Wspólne spędzenie czasu, pogranie w piłkę.
10: Tutaj rozmawiałem z kibicami i podobno taka atmosfera jak dzisiaj, jak nie ma nawet RMF-u, no to jest praktycznie jak na każdym waszym meczu.
11: Tak, na każdym meczu jest dużo kibiców, jest bardzo dużo takiej rodzinnej atmosfery, jakiś grill, ognisko, cokolwiek robimy, żeby tylko się spotkać co niedzielę.
10: Jak ktoś nas słyszy i ma ochotę z wami pograć, zapraszacie.
11: Oczywiście, że tak, każdego chętnego.
1: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zwycięzcom gratulujemy. I tu kończymy te fakty z nowymi informacjami z Polski i świata. Wracamy punktualnie o 6. To są najważniejsze o poranku. Przedstawiać wam będą Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i dobrze, mamy godzinę szóstą. Czas poznać najważniejsze fakty. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Dziś decyzja o możliwym transporcie do Polski części rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.
2: Na początek ustalenie reportera RMF FM.
1: Zginęło 12 osób. Pamięć ofiar zostanie dzisiaj uczczona na Podkarpaciu.
2: W faktach również wielkopolski swarzędz.
1: Policja zatrzymała wczoraj mężczyznę podejrzanego o postrzelenie kobiety.
2: A na koniec worek polskich medali na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W najbliższych godzinach zapadną pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, takie są główne ustalenia po nocnym spotkaniu w ambasadzie w Budapeszcie. Wzięli w nim udział także przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych.
2: W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3.
1: 12 osób zginęło. 10 jest w stanie bardzo ciężkim. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia.
2: Pasażerowie wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Nasz reporter Michał Dobrołowicz o poranku zbiera najnowsze informacje.
1: Dzień dobry. Jaki jest dokładny plan na najbliższe godziny?
3: Jeszcze przed południem przedstawiciele polskiego rządu mają odwiedzić z zespołem pomocy humanitarnej wszystkie 4 węgierskie szpitale, te szpitale, w których przebywają Polacy, którzy ucierpieli w wypadku. Właśnie na podstawie tych wizyt i konsultacji tam na miejscu z lekarzami zapadną decyzje, którzy ranni najszybciej będą mogli wrócić do Polski. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że w czasie tych powrotów medycy mogą wykorzystać m.in. wojskowy samolot CASA.
4: Mamy również do dyspozycji 2 samoloty wyposażone i przystosowane do transportu chorych, do transportu ofiar wypadku. Ze względu też na niewielką odległość niektórych tych ośrodków, placówek medycznych od granicy i od Polski, mamy też, postanowiliśmy w stan gotowości karetki.
3: W najbliższych godzinach zapaść powinna też decyzja o tym, kiedy rozpocznie się kontrola w firmie transportowej, której autokar brał udział w wypadku na terenie Węgier. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
1: W Miszkolcu, czwartym co do wielkości mieście Węgier, hospitalizowani są najciężej ranni w wyniku niedzielnego wypadku.
2: Tam także odbywa się identyfikacja ofiar. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
1: Paweł, jak wygląda sytuacja w tym mieście?
5: Tu w Miszkolcu do późnych godzin wieczornych rodziny poszkodowanych osób oczekiwały na informacje dotyczące stanu zdrowia najbliższych. Choć praca służb tu na miejscu jest oceniana dość dobrze, dużym problemem jest bariera językowa.
6: Najgorsze to, że nie mogą się porozumieć między ludźmi z wypadku, dlatego jesteśmy tutaj, córka. Będziemy tłumaczyć, ile tylko możemy. Co możemy pomóc, to pomożemy.
5: Mówiła mi Sabina Sabo z Polonii mieszkającej w Miszkolcu. Działający tu samorząd narodowości polskiej zorganizował noclegi dla rodzin osób, które ucierpiały w wypadku. Miejscowy szpital oraz policja są jednak dość oszczędne w przekazywaniu jakichkolwiek informacji. Do placówki wpuszczani są tylko członkowie rodzin w asyście policji i tłumacza. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
2: Żałoba na Podkarpaciu po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech.
1: Dzisiaj pamięć ofiar zostanie uczczona m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
2: Anna Kropaczek, w faktach, Aniu, co zaplanowano?
7: W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim i jego delegaturach, powiedział Bartosz Gubernat, rzecznik urzędu w Rzeszowie.
8: My opuszczamy do połowy wysokości masztu flagi państwowej na urzędzie. Takie samo działanie będzie w podległych nam delegaturach Urzędu Wojewódzkiego.
7: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów w regionie o podjęcie podobnych działań, a do organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych o dostosowanie ich charakteru do powagi sytuacji oraz o poprzedzenie ich minutą ciszy.
1: A w porannych faktach będziemy łączyć się z naszym dziennikarzem, który jest w Lubenii na Podkarpaciu.
2: To właśnie stamtąd pochodziło najwięcej pielgrzymów podróżujących autokarem, który uległ wypadkowi.
1: To fakty w RMF FM. Późnym wieczorem policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o postrzelenie kobiety w podpoznańskim Swarzędzu.
2: Poszukiwania 51-latka trwały od soboty. Podejrzany został zatrzymany na terenie Swarzędza, przekazała wielkopolska policja.
1: Stan rannej kobiety jest ciężki.
9: W faktach RMF FM o sporcie.
1: 8 medali zdobyli polscy lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
2: Ostatniego dnia zmagań srebrny krążek w biegu na 1500 metrów dołożyła Klaudia Kazimierska. No i to pierwszy medal mieszkającej na co dzień w Stanach Zjednoczonych biegaczki.
1: Dorobek biało-czerwony w całej imprezie to 6 srebrnych medali i 2 brązowe.
2: Tym razem naszym lekkoatletom nie udało się zdobyć krążka z najcenniejszego złotego kruszcu. Co ciekawe, aż 7 z nich zdobyły kobiety.
1: W klasyfikacji medalowej triumfowali Włosi z 22 medalami.
2: No i już o 6.30 fakty sportowe RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Ostrzegamy zmotoryzowanych w Małopolsce. 5-kilometrowy korek utworzył się na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli fragmencie A4 na jezdni w stronę Katowic między węzłami Południe i Łagiewniki.
2: Tam zdarzyły się 4 samochody osobowe. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.
1: Utrudnienia również na trasie S5 między węzłami Gniezno Południe i Łubowo.
2: Tam z kolei na jezdni w stronę Poznania zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas.
1: Wrócił rządowy program CPN. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje najwyżej 6,41, 98 7,20, a oleju napędowego 7,37 zł.
2: Rząd będzie regulował ceny do końca wakacji. Co sądzą sami kierowcy?
3: Za krótko, 2 tygodnie tylko.
4: My, rolnicy, to potrzebowaliśmy tego wsparcia 2-3 tygodnie wcześniej. Sianokosy, żniwa, wszystkie prace żniwne.
5: Długo wyczekiwane na pewno, tak mogę powiedzieć.
6: Ten CPN daje jakąś ulgę?
5: Tak, oczywiście, tak. Tak, jak najbardziej. To jest jakaś tam ulga w budżecie i cieszymy się na każdy grosz, który obniżka jest na stacjach.
6: No dobrze by było, żeby na stałe pewnie zostało.
5: Oczywiście.
1: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: A w kolejnych faktach farma wiatrowa Baltica 2.
1: 40 kilometrów na północ od Łeby powstaje największa z polskich morskich farm wiatrowych, na której wiosną przyszłego roku staną gigantyczne wiatraki.
7: Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę. Będzie ich 107, jednocześnie na obszarze, który jest porównywalny do miasta Gdyni.
2: W faktach RMF FM odwiedzamy dzisiaj ten morski plac budowy. Szczegóły w faktach za pół godziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za nami. Wczoraj udało się zdobyć jeszcze jeden medal.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Wicemistrzynią kontynentu w biegu na 1500 metrów została Klaudia Kazimierska. Do złota zabrakło jej sekundy.
11: Teraz, wbrew pozorom, dla mnie będzie to łatwiejsze, że ten pierwszy medal odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i otworzyłam swój własny worek z medalami, więc teraz chciałabym zdobywać medale europejskie, ale też na świata, na mistrzostwa świata.
10: Podium nie wywalczyła nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów. No, przed startem zmiana składu z powodu lekkiego urazu na starcie zabrakło Natalii Bukowieckiej. A nasz bilans w Birmingham to łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Skromniej wygląda dorobek pływaków. Z Mistrzostw Europy w Paryżu przewiozą 2 medale, w tym złoto Katarzyny Wasik.
12: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy, którą miała, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Oczywiście trzeba na spokojnie zobaczyć przyczyny tego.
10: Tak mówił główny trener naszej kadry Bartosz Kizierowski. Górnik Zabrze z kompletem punktów w Ekstraklasie. Wczoraj trzeci mecz i trzecie zwycięstwo. Zabrzanie pokonali u siebie Wisłę Kraków 2-1. Mecz kończyli w 10. Krakowia wreszcie z bramkami po 3 meczach bez gola. Wczoraj 2 trafienia i zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa 2-1. Raków za to na ligowym dnie. Na razie 3 rozegrane spotkania i 3 porażki.
13: Zarówno Ekstraklasa, jak i rozgrywki w Europie są ważne dla nas i tu nie możemy też szukać usprawiedliwienia, że w Europie przyszliśmy hammerbi i teraz będziemy szczęśliwi, w Ekstraklasie będziemy oddawali punkty, no nie na tym to polega i oczywiście jest to martwiące.
10: Podsumował trener Dawid Kroczek, 1 gol rozstrzygnął losy meczu w Lublinie, Motor wygrał z GKS-em Katowice. A w Anglii mecz o tarczę wspólnoty zakończony przekonującym zwycięstwem Arsenalu nad Manchesterem City. Londyńczycy wygrali 3-0, pierwszy gol zdobyty w ekspresowym tempie już w 25 sekundzie.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24. To jest poniedziałek, to jest 17 dzień sierpnia. Piotr Salak, kłaniam się. Zaczynamy nasz poranek informacyjny. Zaczynamy oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weliński już są z nami. Jest siódma.
1: 45 osób w szpitalach, z czego 10 w ciężkim stanie.
2: 12 osób zginęło. Fakty o 7. Zaczynamy od tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, którymi z pielgrzymki wracali mieszkańcy Podkarpacia.
1: Zbieramy najnowsze informacje o stanie poszkodowanych.
2: W faktach też raport z hiszpańskiej Ceuty.
1: Oraz farmy wiatrowej na Bałtyku.
2: Wszędzie tam są nasi specjalni wysłannicy. Zespół pomocy humanitarno-medycznej wraz z przedstawicielami polskiego rządu o poranku wznowił pracę na terenie Węgier. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Właśnie ten zespół ma dzisiaj zdecydować, którzy ranni w wypadku polskiego autokaru w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju.
2: Michał razem z nami w porannych faktach.
3: Dzień dobry.
2: Michale, ile osób poszkodowanych w tym wypadku jest wciąż w węgierskich szpitalach?
3: 45 osób, wszyscy to Polacy. 10 osób jest w stanie bardzo ciężkim, pozostali mają lekkie obrażenia. Stan dwóch rannych był na szczęście na tyle dobry, że jeszcze wczoraj opuścili szpitale.
1: Czym teraz zajmuje się Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej?
3: Za chwilę członkowie tego zespołu mają rozpocząć pierwszą wizytę dzisiaj w pierwszym z czterech węgierskich szpitali, w których są ranni Polacy. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk w nocy w mediach społecznościowych zapowiedziała, że już jest plan dokładnej współpracy ze stroną węgierską.
4: Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju. Uzgadniamy też kwestie logistyczne, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
3: Polacy ranni w wypadku autokaru mają zostać w pierwszej kolejności przewiezieni do szpitali w Rzeszowie i w okolicy. Poszkodowani w wypadku na Węgrzech to właśnie pielgrzymi z Podkarpacia. W gotowości są też warszawskie placówki, wśród nich Wojskowy Instytut Medyczny.
2: A przed szpitalem w Miszkolcu jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.
1: Dzień dobry. Co obecnie dzieje się w tym miejscu?
5: No dziś przy szpitalu zdecydowanie większy ruch. Węgierskie służby nie informują jednak o stanie osób poszkodowanych, jedynie podkreślają, że polscy pacjenci są pod najlepszą opieką. Węgierskie media natomiast ujawniają szczegóły wczorajszej nocnej akcji ratunkowej. Według tej relacji strażacy najpierw weszli do pojazdu przez okna autobusu i do godziny 3 wydobyli 35 osób, ale kilku pasażerów zostało uwięzionych pod 24-tonowym pojazdem. By wydobyć kolejnych, potrzebne było użycie dźwigów. Poszkodowani zostali zabrani do czterech placówek w Egerze, Debreczynie, Niericzchazie i Miszkolcu. I to właśnie w tym ostatnim mieście znajdują się osoby w najcięższym stanie. Sprzed szpitala w Miszkolcu Paweł Konieczny.
2: To miał być bardzo gorący weekend w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej.
1: Według zapowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych na miasto mogła ruszyć kolejna fala masowej migracji z Maroka. Tak się jednak nie stało.
2: W Ceucie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Na ulicach Ceuty zobaczyć można było więcej patroli wojska Gwardii Cywilnej. W sobotę dzień okrzyknięty w mediach społecznościowych tym, kiedy granica miała zostać otwarta, tuż przy granicy pojawiły się właśnie opancerzone samochody hiszpańskiego wojska. Ostatecznie nie doszło do zapowiadanego szturmu. To jednak nie kończy kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Polska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim dynamicznie wchodzi w fazę realizacji.
1: Kluczowymi projektami są już widoczne z plaży wiatraki farmy Baltic Power, czyli grupy Orlen, i Kanadyjczyków z Northland Power, projekty Bałtyk Pol Energii i Equinora oraz największa z polskich morskich farm wiatrowych.
2: Baltika, realizowana przez polską firmę PGE i duńską Ørsted. Ona dziś pod lupą faktów.
8: Znajdujemy się około 40 kilometrów od brzegu morza na terenie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Tuż za mną widać jeden ze statków instalacyjnych. Jest przy monopalu.
9: Te monopale widać w tej chwili także za panią, dosyć mocno utkane na tym obszarze. To będą naprawdę gigantyczne konstrukcje, jakie tutaj staną. Turbiny, których górna krawędź sięgać będzie wysokości ponad 250 metrów.
8: Morskie turbiny o mocy 14 MW każda, to są takie olbrzymie kolosy. Możemy to porównać do Pałacu Kultury i Nauki. Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę. Będzie ich 107.
1: Czym są monopale?
2: Jak wyglądają konstrukcje, które wspierać mają te gigantyczne turbiny wiatrowe? Sprawdźcie na filmie na rmf24.pl.
1: A z Beatą Głuszcz, dyrektor do spraw komunikacji Ørsted Polska na farmie Baltica 2, rozmawiał Tomasz Staniszewski.
2: No a ta nowa energia dziś w faktach RMF FM powróci.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W Radiu RMF 24 oczywiście na bieżąco informacje o tym, co stało się na Węgrzech, kiedy poszkodowani w katastrofie autobusu będą mogli wrócić do kraju, jak wygląda chociażby sprawa kosztów leczenia, kiedy poznamy wstępne przyczyny wypadku. O tym wszystkim będziemy mówić. Ważna informacja jeszcze w poniedziałek. 6,41 za litr benzyny, 7,37 za litr diesla.

0: 9 minut po godzinie 7 poranny program w Radiu RMF 24 w poniedziałek 17 sierpnia. Właśnie teraz polskie służby rozpoczynają pracę na terenie Węgier po tym tragicznym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami, przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę. Na autostradzie M3 doszło do tragedii, zginęło 12 osób, 10 kolejnych jest w stanie ciężkim, 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Przenieśmy się teraz przed szpital w Miszkolcu, tam jest nasz reporter, specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co się dzieje w tej chwili tam na miejscu, jak wygląda sytuacja?
1: Cały czas próbujemy uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące stanu poszkodowanych, ale węgierskie służby są dosyć oszczędne w podawaniu tych informacji i to może zacznę od tego, jak wyglądała sytuacja wczoraj. Cisza i spokój, można powiedzieć, przy szpitalu. Dziś jest zdecydowanie większy ruch, zdecydowanie więcej osób. Wczoraj taka typowa niedziela i nie mieliśmy zbyt wielu okazji do tego, aby od jakichkolwiek służb uzyskać jakiekolwiek informacje. Był tu z nami tylko taki nieoficjalny rzecznik szpitala, który próbował oczywiście po węgiersku nam cokolwiek przekazać. Pojawiły się działaczki Polonii, które okazały się tłumaczami i w ten sposób mogliśmy mieć jakikolwiek dostęp do informacji. Polscy poszkodowani w tym wypadku trafili do czterech szpitali w Egerze, Debreczynie, Nieriszthazie i właśnie w Miszkolcu. I właśnie tutaj, w Miszkolcu, najwięcej osób poszkodowanych w stanie ciężkim przebywa. No i tutaj też takie miejsce, o którym nie chcielibyśmy mówić, to kostnica, w której przechowywane są ciała osób, które zginęły w tym wypadku. Wczoraj taka smutna sytuacja, gdy przyjechaliśmy na miejsce, pani Joanna podeszła do nas, pytała, co się dzieje z jej szwagrem. Nie miała żadnych informacji, objeździła wszystkie szpitale, nigdzie nie wiadomo było, gdzie on jest. Tutaj w Miszkolcu zaczęła także pytać i z przedstawicielem policji oraz z tłumaczem weszła do szpitala, nie znalazła swojego szwagra. Okazało się, niestety, że szwagier zginął w tym wypadku, a na sprowadzenie ciała Polacy prawdopodobnie będą musieli czekać ze względu na te wszelkie procedury nawet 2 tygodnie, więc dodatkowa trauma dla tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich w tym wypadku. Jak słyszeliśmy w faktach, rozpoczął się objazd po tych szpitalach polskich służb, które wczoraj późnym wieczorem przybyły na teren Węgier. Będą spotykać się z pacjentami, z Polakami, którzy ucierpieli w tym wypadku i sprawdzać, kto nadaje się do tego, aby wrócić do Polski, kto musi tutaj jeszcze zostać przez jakiś czas. Wiemy także o tych podstawowych informacjach od policji, że przesłuchano i zatrzymano kierowcę autobusu, który prawdopodobnie podczas tej jazdy zasnął, co było przyczyną tego wypadku. Jest on zatrzymany, natomiast drugi kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. I to są te wszelkie informacje, które na razie dosyć oszczędnie Węgrzy nam przekazują tu na miejscu, ale oczywiście będziemy cały czas na bieżąco sprawdzać, jak ta sytuacja wygląda.
0: Paweł, jeszcze parę pytań. Czy to jest duży szpital, ten przed którym stoisz, ten szpital w Miszkolcu?
1: Tak, to jest ogromny kompleks. Miszkolc to miasto czwarte co do wielkości, jeśli chodzi o Węgry. Ogromny kompleks, w którym właśnie leczeni są polscy pacjenci. Ja tylko dodam właśnie, że tutaj jest, kiedyś nazywaliśmy to ERKO, szpital ratunkowy, oddział ratunkowy, w którym są nasi pacjenci. Oni są też na 2 oddziałach, między innymi neurochirurgicznym, na których są leczeni, na którym cały czas mają, jak podkreślają Węgrzy, bardzo dobrą opiekę.
0: Czy już widziałeś jakichś przedstawicieli polskich, czy to Ministerstwa Zdrowia, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy oni dopiero mają się pojawić w Miszkolcu?
1: W Miszkolcu prawdopodobnie pojawią się już na samym końcu, to będzie ostatni punkt ich objazdu, z tego względu, że tutaj są najciężej ranne osoby. Na razie polscy przedstawiciele jadą do szpitali, w których są osoby lżej ranne, które być może w najbliższym czasie będą w stanie opuścić ten kraj. Ja niebawem pojawię się w Nieriszthazie. Do tych wszystkich miejscowości mniej więcej jest godzina drogi z Miszkolca. No i w Nieriszthazie jest najwięcej tych najlżej rannych, którzy będą mogli prawdopodobnie już niebawem opuścić szpitale i udać się do Polski. No i tam, miejmy nadzieję, uda nam się porozmawiać z polskimi przedstawicielami, którzy przybyli na Węgry.
0: Z tego, co mówiłeś, są już przedstawiciele rodzin tych osób poszkodowanych w wypadku. Czy one mają jakąkolwiek szansę, żeby dostać informację, gdzie leżą ich poszkodowani, ich bliscy, gdzie leżą te osoby, do których przyjechały, czy jest jakiś punkt informacyjny?
1: nie ma czegoś takiego. Tutaj, co jest ważne, wczoraj w momencie, kiedy przewieziono osoby ranne do szpitali, stworzono takie ręcznie pisane listy nazwisk z dokumentów, które dane osoby miały przy sobie, ale też, powiedzmy, nie każdy akurat przy sobie takie dokumenty miał. Niektórzy mieli je w bagażach gdzieś w schowku, zatem kilka osób nie udało się zidentyfikować. No właśnie tak było w przypadku szwagra pani Joanny, która szukała go w kilku placówkach medycznych tutaj na terenie Węgier. Zatem no, było to naprawdę trudne, jeśli chodzi o poszukiwanie. Niektórzy przyjeżdżali właśnie już odwiedzając wcześniej trzy szpitale. Tutaj jeden z panów mówił mi, że już zrobił 400 kilometrów i cały czas szuka, w którym miejscu znajduje się jego rodzina. Udało się wczoraj na szczęście znaleźć poszkodowaną osobę na oddziale ratunkowym tutaj na miejscu w Miszkolcu. Natomiast no właśnie cały czas te problemy, przede wszystkim z tłumaczeniem na język węgierski, były największe. Ta bariera językowa okazała się wręcz nie do przejścia. Tutaj mocno działali przedstawiciele polskiej Polonii, którzy przybyli na miejsce i do późnych godzin wieczornych cały czas tłumaczyli to wszystko, co chciały przekazać służby. Była także policja, która w asyście już takiego oficjalnego tłumacza weszła na oddział z osobami z rodziny, bo dodajmy, że do szpitala nam nie wolno wejść. Tam mogą wejść tylko osoby właśnie najbliższe i tylko w asyście policji, tylko w asyście tłumacza.
0: Bardzo dziękuję. Paweł Konieczny, nasz specjalny wysłannik do Miszkolca, miejscowości szpitala, w którym przybywają ofiary poszkodowani w tej sobotnio-niedzielnej katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

23 minuty po godzinie 7 poranny program w radiu RMF24 i dość zaskakujące oświadczenie Donalda Trumpa. Prezydent USA przekazał, że ze względu na jego bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem nakazał ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno zgodziły się uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, powiedział Trump. Ćwiczenia te są nie tylko kosztowne, przy czym znaczna część tych kosztów jest pokrywana przez Stany Zjednoczone, jak zwykle dodał prezydent, ale wysyłają sygnał, który jest całkowicie niewłaściwy i wrogi wobec kraju, który, odkąd Donald Trump jest prezydentem, tak pisze sam o sobie, nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek, napisał gospodarz Białego Domu na swojej platformie Truth Social. Donald Trump zwrócił też uwagę, że pewien czas temu zapytał prezydenta Korei Południowej Lee Jae-myunga, czy chciałby dołączyć do USA w procesie, jak to nazwał, denuklearyzacji Islamskiej Republiki Iranu, a południowo-koreański przywódca odmówił. Pomimo tych zapowiedzi prezydenta USA, Ministerstwo Obrony Korei Południowej zapewniło, że doroczne wspólne manewry ze Stanami Zjednoczonymi będą przebiegać normalnie. Jak przekazano, uczestniczy w nich 18 tysięcy żołnierzy amerykańskich i południowo-koreańskich. Do faktów na naszej antenie zostało 6 minut. Po faktach oczywiście więcej powiemy troszkę o tym, co się działo na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, a po 8 Mariusz Błaszczak w naszym warszawskim studiu.

0: Teraz ważne informacje dla kierowców podróżujących po Wielkopolsce. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weliński już na Was czekają. 7:30, fakty.
1: Śmiertelny wypadek na Krajowej 10 w Śmiłowie między Piłą i Wyżyskiem w Wielkopolsce.
2: Tam doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Trasa jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów.
1: Rozpoczęła się wizyta zespołu pomocy humanitarno-medycznej z przedstawicielami polskiego rządu w szpitalu w węgierskim Egerze. Dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Jest to jedna z czterech lecznic, w których przebywają Polacy ranni w wypadku polskiego autokaru. Na miejscu są medycy oraz przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych.
1: Po wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, w węgierskim szpitalach przebywa wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób lekarze określają jako bardzo ciężki.
2: Dzisiaj ma zapaść decyzja o możliwym powrocie pierwszych poszkodowanych do kraju.
1: To był pracowity weekend dla ratowników TOPR.
2: Ich pomocy potrzebowało ponad 50 osób. Niestety jeden z turystów, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka, zmarł.
1: 14 kolejnych osób trzeba było przetransportować do szpitala śmigłowcem LPR.
2: Jak podkreślił TOPR, podczas tylko jednej nocy wykonano aż 6 takich kursów do szpitala.
1: Czy PiS rozważa zmianę kandydata na premiera Przemysława Czarnka na innego polityka? Gdzie znajduje się Marcin Romanowski?
2: Czy w Prawie i Sprawiedliwości znają kolejne kroki byłego wiceministra sprawiedliwości? Czy polityk zostanie zawieszony w partii?
1: Między innymi o to Piotr Salak zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS.
2: Ale wcześniej o pomocy Polakom poszkodowanym w wypadku na Węgrzech.
1: 7:40 połączymy się z Cezarem Tomczykiem, wiceministrem obrony narodowej.
2: Już teraz zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Najważniejsze tematy w poranku radia RMF 24.

0: Za 24 minuty będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Troszkę o tym, co się działo w Birmingham, bo mamy 8 medali na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Patryku, co to by było, gdyby naszych pań nie było w Birmingham? Aż się boję pomyśleć.
1: Byłaby bieda.
0: Bieda by była straszna.
1: Nasze lekkoatletki fantastyczne. 7 z tych 8 medali to jest właśnie zasługa naszych pań. Także pod tym względem wyglądało to bardzo dobrze. Lepszy troszeczkę wynik niż na poprzednich Mistrzostwach Europy, ale ci, którzy troszkę narzekają, mogą powiedzieć, że po raz pierwszy od Göteborgu 2006 nie zdobyliśmy żadnego złotego medalu, bo ten dorobek to 6 srebrnych, 2 brązowe.
0: I dlatego po raz jesteśmy pierwszy... tak daleko w klasyfikacji medalowej.
1: Brak złotych medali jest tutaj istotny, ale liczba medali myślę, że się broni. To nie jest zły wynik, 8 medali, ale też po raz pierwszy w XXI wieku nie zdobyliśmy żadnego medalu w konkurencji rzutowej. No zawsze, czy rzut dyskiem, czy rzut młotem, no dawały nam te medale. Tutaj akurat się nie udało, więc...
0: Ale było blisko, jeśli chodzi o szczepnika. Naprawdę było blisko.
1: No, centymetr. Prawda? Zdecydował o tym, że Dawid Wegner nie załapał się na podium. Takich sytuacji było więcej. Przypomnę, że mielibyśmy kilka złotych medali, gdyby nie to, że na przykład Pia Skrzyszowska przegrała o 0,001 sekundy na 100 metrów przez płotki. Ja się pytam, po co liczyć do tysięcznej części sekundy?
0: No, trzeba było dać 2 złote, prawda?
1: Myślę, że chyba byłoby to lepsze. 0,02 zabrakło Ewie Swobodzie. Sekundę Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów wczoraj późnym wieczorem. No to już jest sporo tak naprawdę. To się wydaje, że to jest tylko sekunda, ale na bieżni widać już różnicę. 2 centymetry zabrakło Marii Rzodzik. Także to nie jest tak, że...
0: Ale tutaj Marii Rzodzik bym bronił, bo powiem ci szczerze, że jeszcze miesiąc temu myślałem, że nie ma szansy na to, że ona wystartuje w Birmingham, bo przecież pamiętasz oczywiście ten upadek w Londynie, ten bolesna kontuzja szyi, kręgosłupa. No wydawało się, że to jest przerwa kilkumiesięczna tak naprawdę.
1: Zresztą też trudny był ten konkurs w skoków z wyż. Tam akurat w Birmingham było dosyć chłodno, a wiadomo, kiedy jest zimno, trudniej rozgrzać te swoje ciało, trudniej się przystosować.
0: Dziewczyny widziałem w kurtkach puchowych,
1: było
0: w śpiworach. Rzeczywiście to dziwnie wyglądało, jak na mistrzostwa.
1: Początek też Marii Rzodzik na pierwszej wysokości, 2 zrzutki, dopiero trzeci skok udany, a im dalej w las, im dalej w konkurs, tym lepiej sobie radziła, no i kolejny medal przynosi do naszej reprezentacji.
0: A kto wygrał klasyfikację medalową?
1: Włochy. To jest, myślę, mała niespodzianka, szczególnie, że jednak Wielka Brytania u siebie, kiedy ma takie zawody, no to raczej byli nastawieni na to, że wygrają. A tutaj proszę, dla Włochów. No my ex aequo z Hiszpanią, jeśli chodzi o liczbę medali. Także naprawdę to nie jest zły wynik. Troszkę brakuje tego złota, bo to zawsze byśmy troszeczkę inaczej rozmawiali. Ale to jest solidny występ. Myślę, że widać też w naszej reprezentacji taką zmianę pokoleniową, że są jeszcze te najstarsze gwiazdy, a powoli wchodzi ta młodzież. I myślę, że też nam dużo radości przyniesie. Także taki okres przejściowy, a mimo to 8 krążków. Chociaż przypomnę, były takie mistrzostwa 2018 rok Berlin, gdzie 7 złotych medali mieliśmy, a łącznie 12. Także zależy, jaki sobie przyjmiemy punkt odniesienia.
0: Już od wielu lat wiemy, że Europa nie jest najmocniejszym kontynentem, jeśli chodzi o lekką atletykę, że to co najważniejsze dzieje się zawsze, czy na Mistrzostwach Świata, czy podczas Igrzysk Olimpijskich. Natomiast muszę ci powiedzieć, że oprócz tych rekordów mistrzostw, które też tam się pojawiły w Birmingham, na mnie największe wrażenie zrobił Szwed. Nie pamiętam, jak się nazywał ten, który wygrał 10 tysięcy metrów. To jak to rozegrał, to jak pobiegł, jak zdublował swoich konkurentów, jak znakomicie, jak odważnie pobiegł ten dystans. Byłem pod ogromnym wrażeniem, ale rozumiem, że teraz...
1: To nie jest taki pierwszy wybór kibiców, myślę, lekkoatletyka. Jeśli chodzi o lekkoatletykę, to 10 tysięcy. Niektórzy narzekają, że to powinno się, że tak powiem, wyrzucić ze stadionu te 10
0: tysięcy. I biegać na ulicy, wiem.
1: Na ulicy, bo trochę to długi jest bieg, ale jak widać też potrafi być emocjonujący.
0: Ale te 10 tysięcy było rzeczywiście fascynujące. Rozumiem, że skończyliśmy Mistrzostwa Europy, ale już za chwilę znowu lekkoatletyczne święto, jeśli chodzi o Polskę.
1: No i będzie można cieszyć się tymi medalami razem z biało-czerwonymi, bo już w najbliższy weekend memoriał Kamili Skolimowskiej na Śląsku. W sobotę w centrum Katowic pierwsza część imprezy, druga w niedzielę na Stadionie Śląskim. Także raz, szansa jeszcze na dobre wyniki, bo ta bieżnia naprawdę jest dobra na Stadionie Śląskim. 2, właśnie szansa na świętowanie. 3, będą nie tylko polskie gwiazdy, ale też największe gwiazdy z zagranicy, bo to jest element diamentowej ligi, czyli tej grupy najważniejszych na świecie meetingów. Także zapowiada się bardzo interesująco.
0: Żeby tylko pogoda dopisała, bo wiesz, że idzie zmiana pogody i rzeczywiście szykują się poważne zmiany, żeby tylko nam ta...
1: Adamem Nawałką musiał sportowo tutaj zakończyć, czyli no nie przejmujmy się tym, na co nie mamy wpływu w kontekście sportu, bo zdaję sobie sprawę, że pogoda dla wielu osób ma duże znaczenie.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Fakty sportowe. Dziękuję. Na naszej antenie oczywiście o 8:30.
2: RMF 24.

0: Za 10 minut. Za 10 minut będzie godzina 8. Tymczasem komunikaty z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikaty, w zasadzie ostrzeżenia. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla 8 województw. I tak, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie i mazowieckie, czyli południe i centrum kraju. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, co sprawi, że w najbliższych dniach znacznie się ochłodzi. Dziś jedynie południowo-wschodnia część kraju pozostanie jeszcze w takiej cieplejszej masie powietrza. Tam może być nawet 30 stopni. W pozostałej części kraju już bym na tyle się nie nastawiał. Maksymalna temperatura to według synoptyków 20-21 stopni na północy, 22 stopnie na zachodzie, w centrum około 25. Całkiem przyjemnie, ale niebo zachmurzone. Najwięcej takich zjawisk prognozowanych będzie na południu i na południowym zachodzie kraju, tych prognozowanych złych zjawisk. Tam może spaść nawet 35 mm deszczu, a podczas burz możliwy jest grad. Burze będą się pojawiać również na Pomorzu, ale tam z kolei deszczu będzie mniej, ledwie do 15 mm. IMGW też ostrzega przed silnymi porywami wiatru. Podczas burz na północy te porywy wiatru mogą sięgać nawet 55 km na godzinę, w innych regionach 85, a na południu 90 km na godzinę. Pamiętamy o tym oczywiście, pamiętamy o przywiązaniu, schowaniu, o zabezpieczeniu wszystkich przedmiotów, które wiatr może gdzieś zanieść i zniszczyć. Będziemy Was informować oczywiście na bieżąco w radiu RMF24, także o pogodzie.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty o 8. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński czekają na Was.
1: Na początek ustalenie reportera RMF FM w sprawie identyfikacji kolejnej ofiary wypadku autokaru na Węgrzech.
2: Dziś sytuację rannych oceni Polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.
1: Stan 10 poszkodowanych jest bardzo ciężki.
2: A już za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
1: Dzisiaj u Piotra Salaka, wiceprezes PiS, Mariusz Błaszczak
2: i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: Identyfikowana została 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się reporter RMF FM.
2: Ofiary to mieszkańcy Podkarpacia. W tamtejszej gminie Lubenia jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Właśnie z gminy Lubenia ma pochodzić najwięcej spośród 12 ofiar tego tragicznego wypadku. Do wczorajszego wieczora zidentyfikowanych zostało 6 osób. Ich bliscy byli informowani przez specjalny 3-osobowy zespół z psychologiem. W ten sam sposób ma być poinformowana rodzina 7 ofiary, której tożsamość udało się ustalić dzisiaj. To usłyszałem przed chwilą od rzecznika podkarpackiej wojewody, który zapewnia, że podkarpackie szpitale są gotowe na przyjęcie tych rannych, których stan zdrowia pozwoli na transport do Polski, a takie transporty mogą się zacząć jeszcze dziś.
1: Do końca dnia Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej z przedstawicielami polskiego rządu odwiedzi wszystkie 4 węgierskie szpitale, do których trafili Polacy ranni w wypadku autokaru.
2: W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3.
1: Powtórzmy, w węgierskich szpitalach jest wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
2: Z członkami zespołu, który jest na Węgrzech, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Witamy.
4: Dzień dobry.
2: Ale co wydarzy się w kolejnych godzinach?
4: W każdym szpitalu zaplanowana jest weryfikacja, kto z rannych jeszcze dzisiaj może zostać przetransportowany tutaj do kraju. Konsultacje z lekarzami już ruszyły w szpitalu w węgierskim Egerze, a w planie są potem wizyty w lecznicach m.in. w Miszkolcu i w Debreczynie. Plan zakłada, że do wieczora znany będzie możliwy harmonogram transportu osób poszkodowanych do Polski.
1: Przed miejscowym szpitalem w Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
2: Witamy, Pawle. Co wiadomo o stanie zdrowia leczonych tam Polaków?
5: W tutejszym szpitalu znajdują się osoby, które doznały najcięższych obrażeń. Jak poinformowała placówka, to 9 pacjentów. Dwie osoby w stanie bardzo ciężkim przebywają na oddziale intensywnej terapii. Kolejne na neurochirurgii oraz traumatologii. W oświadczeniu, które opublikowała placówka, czytamy, że zapewnione są wszelkie niezbędne zasoby profesjonalne, medyczne i techniczne, niezbędne do leczenia poszkodowanych. Sprzed szpitala w Miszkolcu, Paweł Konieczny.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Piotr Salak i dzisiaj wyjątkowo dwóch gości.
0: Dzisiaj poranna rozmowa RMF FM, szczególna oczywiście w naszym warszawskim studiu, Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący. Ale mamy też połączenie z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem obrony. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, wiemy, że poleciał wojskowy samolot na Węgry, wiemy, że czekają kasy również do transportu. Jak pan się spodziewa, kiedy będzie decyzja o ewentualnym transporcie rannych, poszkodowanych do Polski?
6: Szanowni państwo, dziś zaplanowana jest ocena stanu zdrowia i wtedy zapadną decyzje co do ewakuacji medycznej. Tak jak pan powiedział, w gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej, który został wydzielony na polecenie ministra obrony, oraz 2 zespoły medyczne z ambulansami. Przygotowane są też szpitale, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowy Instytut Medyczny. Oczywiście przygotowane jest też wsparcie psychologów wydzielone przez Dowództwo Generalne oraz właśnie przez Wojskowy Instytut Medyczny. Jedno jest pewne i o tym chciałbym zapewnić, nikt nie zostanie bez pomocy.
0: Panie ministrze, czy też rodziny, jeżeli będą potrzebowały transportu, czy może i żecie im jakoś pomóc, żeby dotrzeć na miejsce, żeby mogły dotrzeć na Węgry?
6: W oczywisty sposób będziemy otwarci na wszystkie prośby, które kierowane są ze strony rodzin. W tej chwili zespół Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest w bieżącym kontakcie zarówno z rodzinami, jak i jest tam na miejscu, na Węgrzech. W związku z tym wszelkie możliwe prośby, które będą kierowane do rządu, zostaną w oczywisty sposób spełnione. Uważam, że taką zasadą, która powinna nas wszystkich obowiązywać, jest to, żeby nikt z Polaków nie został bez pomocy. Dlatego właśnie na polecenie prezesa Rady Ministrów, premiera Donalda Tuska, został wysłany specjalny wojskowy samolot z lekarzami i ratownikami. Polecieli nasi najlepsi lekarze, zarówno chirurdzy, anestezjolodzy, jak i ratownicy medyczni, po to, żeby na miejscu pomóc ocenić i podjąć właściwe decyzje medyczne.
0: Rozumiem, że naszym celem jest to, żeby osoby nawet, jeżeli tylko będą gotowe do transportu medycznego, od razu się znalazły w polskich szpitalach, tak? Taki to jest celem.
6: Zdecydowanie tak. Uważam, że każdy Polak, który jest na miejscu, każdy, kto jest poszkodowany, na pewno lepiej będzie czuł się w szpitalach w Polsce, tym bardziej, że będzie blisko rodziny z pełnym dostępem do opieki medycznej. To jest w tej chwili najważniejsze, żeby zadbać o każdego, zarówno o rodziny ofiar tam na miejscu, jak i o ludzi, którzy są poszkodowani, ich bliskich. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar.
0: Bardzo panu dziękuję. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, był razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. To tyle, jeśli chodzi o to, co się będzie działo z bliskimi, z ofiarami, z poszkodowanymi podczas tej tragicznej katastrofy na Węgrzech. W naszym warszawskim studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Raz jeszcze dzień dobry, panie przewodniczący.
7: Dobry.
0: Panie przewodniczący, wróćmy do tego, co się działo w sobotę. W sobotę przed południem, wczesnym popołudniem, czyli mówię o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. To musiała być polityczna defilada?
7: No tak chciał Donald Tusk, tak próbował narzucić.
0: Jak słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, to też miałem takie wrażenie, że też tego chciał.
7: A nie widział pan tych banerów, safę?
0: Ale też słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, pan słuchał prezydenta?
7: Ale to była odpowiedź. Proszę pana, kiedy wchodziłem na trybunę na defiladzie, to nawet wykleili część Wisłostrady, asfaltu. Wykleili tą folią taką.
0: A to powinno być święto, które nas powinno jednoczyć?
7: No ale to proszę pytać Donalda Tuska, dlaczego próbował przekształcić Święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną, przy czym cała ta pożyczka SAFE nie jest dobrym
0: dlaczego
7: rozwiązaniem.
0: Dlaczego mówi SAFE, a nie SAFE?
7: No tak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Skrót ten podczas swojego wystąpienia tak rozwiązywał.
0: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińcom?
7: Nie, dlatego że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba. Przypomnę, że kilkanaście dni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciał rosyjski...
0: Z patriotów się nie strzela do pocisków manewrujących.
7: No ale można strzelać na przykład z systemu NAREW. Taki system jest na wyposażeniu Wojska Polskiego od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sam powołałem jednostkę wojskową w Sitańcu pod Zamościem na Lubelszczyźnie, która dysponuje takim sprzętem.
0: Czyli rozumiem, że nie przekazujemy pocisków do patriotów Ukraińcom, a powinniśmy je produkować?
7: Oczywiście, że tak.
0: Nawet z Niemcami w kooperacji.
7: Nie panu to nie przeszkadzało. Niepotrzebni nam są Niemcy. Wystarczą Stany Zjednoczone.
0: Amerykanie mówią, że sami wskazują na niemiecki przemysł, że mogłoby dojść na przykład do takiego połączenia. Część robią Niemcy, część robią Polacy.
7: No podobałoby się to panu? Jeśli szefem polskiego rządu jest polityk Donald Tusk, który jest antyamerykański, to ja się nie dziwię. A jest proniemiecki, to ja się nie dziwię, że Amerykanie tak mówią.
0: No nie, ale zaraz. Jeżeli mówimy o współpracy niemiecko-polskiej, no to chyba rozumiem, interes na końcu jest taki, i nasz, i niemiecki, żeby było jak najwięcej tych patriotów.
7: Niemiecki rzeczywiście taki jest.
0: Europejski.
7: Europejski, czytaj niemiecki, bo Niemcy zdominowały Unię Europejską. My należymy do Europy, oczywiście, od czasu przyjęcia chrztu w 1966 roku.
0: Za daleko wybiegliśmy. To panie przewodniczący, kiedy Marcin Romanowski zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości?
7: A kiedy, jak ma na imię, nie pamiętam, poseł Król zostanie aresztowany, to poseł z Platformy Obywatelskiej.
0: Rozumiem, że w ogóle nie ma tego tematu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, wykluczenie Marcina Romanowskiego,
7: minister
0: który jest w tej chwili w enklawie kontrolowanej przez
7: Putina. Prześladowany
0: takie
7: politycznie.
0: Takie są przynajmniej podejrzenia.
7: Wie pan, że minister Motyka na profilu PSL-u napisał teraz, że paliwo będzie tańsze od dziś, na profilu PSL-u. No przecież wykorzystuje do celów partyjnych swoją misję publiczną.
0: Ale
7: bo minister Romanowski, kiedy był wiceministrem, ma zarzuty postawione, rząd chciał aresztować ministra Romanowskiego właśnie za to samo, dokładnie za to samo.
0: Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony, razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych, słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy. Panie ministrze, panie przewodniczący, porozmawiamy chwilę jeszcze o tej defiladzie, o tym, co się dzieje wokół Wojska Polskiego. Dlaczego pan uważa, że program SAFE jest zagrożeniem? Skoro minister Obrony Narodowej mówi, 89% środków będzie inwestowanych i jest inwestowanych w polski przemysł zbrojeniowy.
7: Taką poprawkę chcieliśmy złożyć do ustawy i koalicja 13 grudnia taką poprawkę odrzuciła, wie pan?
0: Ale jaką poprawkę?
7: No taką, żeby było zapisane ustawowo, że 89% z tych pieniędzy zostanie wykorzystanych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: No ale odrzucili. Minister mówi, podaje twarde dane podczas przemówienia. To uważa pan, że się
7: To dlaczego nie chciał się zgodzić?
0: Mija się z prawdą?
7: Dlaczego się nie chciał zgodzić na taką poprawkę? Dlaczego?
0: Ale pańskim zdaniem to jest nieprawda, że to trafia do Stalowej Woli, do Skarżyska Kamiennej, do Pionek.
7: Proszę pana, to jest tak, że kiedy obejmowaliśmy władzę w 2015, wie pan, jakie były przychody Huty Stalowa Wola? 150 milionów. A wie pan, jakie były przychody Huty Stalowa Wola w 2023 roku? Ponad 2 miliardy złotych. No i to jest różnica.
0: Ale dzisiaj pieniądze z sejfu pomagają uzbrajać polską armię. Pan się z tym nie zgadza.
7: Nie możemy zamykać naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy. To
0: tak
7: jest
0: mówi
7: cytat
0: Karol Nawrocki.
7: Z pana prezydenta, z wystąpienia. I ono daje istotę, tak. Klucze do tego sejfu są w Brukseli i w Berlinie.
0: Ale nasze sojusze to jest również powiązanie z Europą, powiązanie z innymi krajami. To co, nie powinniśmy zawierać żadnych sojuszów w takim razie, pańskim zdaniem?
7: Powinniśmy. Mamy taki sojusz. To jest sojusz północnoatlantycki. Wzmocniony świetnymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. One byłyby bardzo dobre, gdyby był inny rząd, gdyby był rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: Północnoatlantyckiego przystępują do programu SAFE, który ma pomóc temu, żeby Europa mogła sama odpowiadać za własne bezpieczeństwo. Pamięta pan, kto mówił o tych słowach?
7: Warunkowość, panie redaktorze, warunkowość podważa całą tą ideę. Ale warunkowość, czyli z powodów politycznych Unia Europejska, Bruksela, Berlin mogą nam w każdej chwili wstrzymać transzę tego kredytu.
0: A na razie nikt nie wstrzymuje, na razie pieniądze płyną do Polski.
7: No bo na razie mamy w Warszawie rząd, który jest proniemiecki, ale dajmy na to, że będzie zmieni się rząd na propolski i taki, który bardzo dobrze współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Wstrzymają. Albo powiedzą, że nie przyjmujemy migrantów, w związku z tym wstrzymają. Albo powiedzą, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami polityki, religii klimatycznej. Wstrzymają. Albo, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami ideologii LGBT. Wstrzymają.
0: Legion Europejski to jest siła, która może uzupełniać siły NATO. To jest też pomysł Radosława Sikorskiego. Podoba się to panu?
7: Nie, dlatego że jest konkurencyjny wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Wyraźnie to zaznacza szef polskiej dyplomacji, że to nie ma nic wspólnego z konkurencją.
7: Słowa, ale czyny są
0: słowa
7: zupełnie
0: przeciwko
7: inne.
0: Przeciwko słowu, panie przewodniczący.
7: Nie, no doświadczenia historyczne. W czasie II wojny światowej był taki Legion Europejski. Wyginął na wschodzie.
0: No nie, ale nie porównujmy jednego do drugiego, panie przewodniczący. No,
7: albo porównania historyczne przytacza albo rzeczywiście tylko mówimy. No, przecież znamy historię. Pan redaktor też zna historię, prawda? Specjalizuje się pan redaktor, oprócz tego, że jest dziennikarzem, jest także historykiem. Wiemy, jakie są doświadczenia historyczne. Nic się nie zmieniło. Leżymy między Niemcami a Rosją. Polska
0: nie jako konkurencja, ale jako uzupełnienie sił NATO. Nie przydałby się taki oddział, taka brygada w sile brygady, tak mówi o tym Radosław Sikorski.
7: Trzeba koncentrować swoją uwagę, zasoby finansowe na wzmacnianiu polskiego wojska.
0: A to niby wzmacniało naszej obronności?
7: Ale oczywiście, że nie.
0: Najbardziej doświadczeni żołnierze w Europie dzisiaj to są Ukraińcy. Mogliby wstępować do takiego legionu
7: europejskiego. Pamiętajmy, że mamy oprócz wspólnych interesów, mamy też różne interesy. Wojsko Polskie powinno stanowić podstawę bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wojsko Polskie, nie żadne legiony europejskie.
0: Sam Donald Trump mówi, że sama Europa powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo konwencjonalne, własnymi możliwościami, własnymi siłami.
7: No dlatego, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zwiększyliśmy liczebnie Wojsko Polskie z 95 tysięcy do ponad 200 tysięcy. Dlatego ustanowiliśmy obronę na granicy, a nie dopiero na linii Wisły. Dlatego przezbroiliśmy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt amerykański i koreański. Europejski nie jest tej klasy, co amerykański i koreański.
0: Dobrze, że pan wspomniał o koreańskim sprzęcie. To ile była oprocentowana ta pożyczka, którą pan wziął
7: w Korei? To była komercyjna pożyczka, a nie polityczna, jak w przypadku SAFE.
0: Komercyjna, czyli ile oprocentowana, panie przewodniczący?
7: Ale takie są warunki. Komercyjny kredyt nie zostanie nam wstrzymany, dlatego że nie chcemy przyjmować migrantów.
0: No dobrze, ale
7: a polityczny
0: musimy
7: zostanie.
0: Za niego zapłacić. Ile w takim razie? Pan potrafi powiedzieć, czy nie?
7: Pożyczkę negocjował Bank Gospodarstwa Krajowego,
0: ale
7: nie
0: przecież pan się musiał pod tym podpisać.
7: Nie ja się podpisywałem, tylko Bank Gospodarstwa Krajowego. Na tym też różnica
0: i to
7: polega.
0: Chce mi pan powiedzieć, że pan kupował koreański sprzęt, nie wiedząc, jak będzie oprocentowana pożyczka
7: pana,
0: z Banku Gospodarstwa Krajowego?
7: Instrumenty finansowe powinny należeć do finansistów. Władysław Kosiniak-Kamysz nie zna się na finansach publicznych, a podpisywał tą pożyczkę.
0: No, ale przed chwilą pan powiedział, że to Bank Gospodarstwa Krajowego brał koreańską pożyczkę, czyli pan też nie w gruncie rzeczy nie uczestniczył w tych negocjacjach finansowych, tak?
7: I proszę pana, widzi pan, mamy tutaj dowód tego, że SAFE jest działaniem politycznym, bo SAFE zostało podpisane nie przez Donalda Tuska, który ucieka od odpowiedzialności, tylko wystawił Władysława Kosiniaka-Kamysza, a ten podpisuje wszystko. Już w pierwszym rządzie Donalda Tuska też podpisał się pod podwyższeniem wieku emerytalnego, a potem współpracownik, najbliższy współpracownik Donalda Tuska szydził sobie z Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Panu nie przeszkadza to, że Marcin Romanowski jest w enklawie kontrolowanej przez Putina?
7: A skąd pan o tym wie?
0: Na razie mamy tylko przypuszczenia oczywiście.
7: No właśnie,
0: takie.
7: Ale...
0: Pismo, a pan rozumiem, nie jest pewien tego, że Marcin Romanowski
7: pana,
0: jest w nadmiarze.
7: Ja to pół biedy, tak? Ale rzecznik prokuratury krajowej nie jest tego pewien.
0: No nie, bo prokuratura bardzo ostrożnie zakłada, na razie nie ma pewności, że pismo zostało wysłane z Naddniestrza. Nie ma na razie twardego dowodu, że jest tam Marcin Romanowski, ale... Sam jego obrońca przyznaje, że Romanowski się zwrócił o list żelazny.
7: Wie pan, ja się nie zgadzam z podtekstem tego wszystkiego, tej propagandy, tego spinu rządzących. Próby przypisania nam, mojemu środowisku politycznemu, z relacji prorosyjskiej. Wie pan dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu Smoleńska, czyli z powodu 10 kwietnia 2010 roku, a po drugie z powodu tego, że wsparliśmy Ukrainę w lutym.
0: To są dwie różne sprawy, panie przewodniczący.
7: Nie, takie same. Nie, o to wszystko chodzi. O to samo chodzi. Dlatego, że wsparliśmy Ukrainę przeciwko Putinowi.
0: Dzisiaj jest tak,
7: i wie pan,
0: że jeden
7: ten spin po prostu nie pasuje. Jest absurdem.
0: Dzisiaj jest tak, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wciąż ma legitymację Prawa i Sprawiedliwości, wiele na to wskazuje, jest na terenie, który kontrolują służby specjalne.
7: Nic na to nie wskazuje, panie redaktorze. No, oprócz spinu rządzących.
0: Które zostało stamtąd wysłane? To wiemy, prawda?
7: Zapewnie lepiej by było, gdyby wysłane zostało z Berlina.
0: Wszystko na to wskazuje,
7: gdyby wysłane
0: że podpisane
7: zostało z Berlina,
0: przez Marcina
7: to
0: Romanowskiego.
7: Dobrze. To by bardzo dobrze było.
0: I rozumiem, że nie będziecie z tym nic robić jako Prawo i
7: jeszcze Sprawiedliwość. Jeszcze raz podkreślam, że tu chodzi o ten spin. O ten spin, który jest nieracjonalny z dwóch powodów. Z powodu Smoleńska i z powodu pomocy Ukrainie w kluczowym momencie. Gdyby Polską wtedy rządził Donald Tusk, to tak jak Niemcy przesłałby na Ukrainę 5000 hełmów.
0: Nie ma pan żadnej pewności, że tak by było.
7: Tak by było, dlatego że Niemcy tak robili.
0: Nie ma żadnej pewności.
7: Ale jest pewność.
0: Panie przewodniczący, ale pytanie jest następujące.
7: Proszę pana, jest większe prawdopodobieństwo tego, że tak by się działo, niż ten spin, który właśnie jest przedstawiany przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
0: Powiem panu, że mi się nie spina jedna rzecz, a propos różnych rzeczy, które się łączą ze sobą. Z jednej strony mamy sąd koleżeński, który wyklucza posłów, którzy dzisiaj są w rozwoju, w klubie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Działa sąd szybko, precyzyjnie, wyklucza po prostu.
7: Natomiast
0: w sprawie Marcina Romanowskiego jakoś ten sąd koleżeński nie może zadziałać. Czy powinien zadziałać pana zdanie,
7: wcale
0: czy nie?
7: Szybko nie działa, dlatego że sąd koleżeński zadziałał wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki co zrobił? Zarejestrował konkurencyjny klub parlamentarny wobec klubu parlamentarnego Prawa
0: Marcin
7: i Sprawiedliwości.
0: Romanowski ma postawione zarzuty, najprawdopodobniej
7: wprost,
0: jest w Naddniestrzu i rozumiem, że sąd koleżeński nie zajmie się jego sprawą.
7: Czyli Mateusz Morawiecki wprost złamał statut Prawa i Sprawiedliwości.
0: A Marcin,
7: prawda?
0: Romanowski nie złamał statutu partii.
7: Marcin Romanowski, nie wiemy gdzie przebywa, jest spin. Marcin Romanowski jest prześladowany przez koalicję 13 grudnia. Powiedziałem o tym pośle, królu, nie pamiętam jak ma na imię. Pamięta pan, panie redaktorze? Ten poseł ze Śląska, poseł Koalicji Obywatelskiej, który co ma? Zarzuty z prokuratury europejskiej. Nie, ja pokazuję podwójne standardy, jakie są stosowane przez rząd Donalda Tuska. Ten poseł dostał zarzuty od europejskiej prokuratury. Ja jestem przeciwnikiem europejskiej prokuratury, ale Donald Tusk nie jest zwolennikiem. I ta europejska prokuratura postawiła mu zarzuty, korupcyjne zarzuty i domagała się tego, żeby był aresztowany. Wie pan, jak zachował się Donald Tusk? Zagłosował przeciwko aresztowaniu swojego posła.
0: Panie przewodniczący, rozumiem, że nie dowiemy się od pana, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie podejmował jakieś kroki wobec Marcina Romanowskiego. Gdyby się okazało, że jest na Naddniestrzu, to...
7: A gdyby się nie okazało?
0: Nie, ale ja pytam pana, że gdyby się okazało i potwierdziły te informacje, to
7: pan tak
0: co pan
7: z
0: wtedy
7: uporem,
0: zrobi?
7: Pan z uporem godnym lepszej sprawy, no powiela ten spin rządzący.
0: Bo przyzna pan, że polski parlamentarzysta w strefie kontrolowanej przez Putina, gdyby to się okazało prawdą...
7: Po raz trzeci panu mówię. Smoleńsk. A poza tym pomoc Ukrainie w decydującym momencie. My przesłaliśmy czołgi na Ukrainę,
0: dlatego,
7: a nie
0: Smoleńsk,
7: hełmy.
0: To właśnie dlatego, że Smoleńsk, być może Prawo i Sprawiedliwość powinno się zająć Marcinem Romanowskim.
7: Dlatego, że Smoleńsk, ten spin jest absurdalny. Absurdalny.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniało Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera?
7: Nie.
0: Spełnia państwo oczekiwania?
7: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mamy teraz sytuację jasną. Po tym, kiedy rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki, oczywiście ten rozłam szkodzi. Szkodzi polskiej prawicy. Służy Donaldowi Tuskowi. Ale po tym rozłamie, którego dokonał Mateusz Morawiecki, mamy już sytuację klarowną. Wcześniej mieliśmy dwie prekampanie. Jedna prekampania to była prekampania Prawa i Sprawiedliwości z twarzą pana profesora Przemysława Czarnka. Równolegle swoje działania prowadził Mateusz Morawiecki.
0: Ale Przemysław Czarnek miał zostać kandydatem na premiera po to, żeby wzorstwo notowania Prawo i Sprawiedliwości. Tak. Nic takiego się nie stało.
7: Rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki. Jak popatrzymy na notowania sondażowe, to Mateusz Morawiecki tylko obniżył poziom poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. On nie zdobył żadnych nowych wyborców. Zresztą nie zdobędzie. A wie pan dlaczego? Krótka historia. Nie wiem, czy mamy czas, ale chciałbym, żeby pan mi pozwolił. Otóż wtedy, kiedy prowadzone były dwie równoległe prekampanie, w Wielkim Tygodniu Prawo i Sprawiedliwość, pan profesor Przemysław Czarnek, przedstawiliśmy projekt ustawy obniżającej VAT na żywność. Przed świętami wielkanocnymi ludzie robią zakupy. Wtedy Mateusz Morawiecki zorganizował debatę z Kosiniakiem Kamyszem. I tą debatę skomentował Marek Migalski. On też na lewo odchodził z Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku. I Marek Migalski, który jest naukowcem, jest politologiem, jest inteligentnym człowiekiem, jak rozumiem, na podstawie własnych negatywnych doświadczeń, tak oto podsumował Mateusza Morawieckiego. Otóż centrum na skruszonych pisowców głosować nie chce. A wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takich mają za zdrajców. I myślę, że to jest istota właśnie
0: Chciałbym, żebyśmy zdążyli porozmawiali jeszcze o jednej sprawie.
7: Mateusz Morawiecki.
0: Jedna lista Prawa i Sprawiedliwości, jedna lista prawicy podczas wyborów parlamentarnych, tak sugeruje, że takie pomysły są w Prawie i Sprawiedliwości, sugeruje Onet. Pan, to jest pomysł realny?
7: Podpowiada tak Dąd. Dąd taką podpowiedź daje wszystkim. Donaldowi Tuskowi
0: czyli
7: też tak
0: pan uważa, że taka lista jest potrzebna, tak?
7: No, wystarczy tylko spojrzeć na sposób przeliczania poparcia na liczbę mandatów w Sejmie. Jedna lista, duża lista daje premię
0: jedna
7: w
0: duża
7: postaci
0: lista
7: większej reprezentacji.
0: I na tej jednej dużej liście kto? Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja?
7: Tak.
0: Konfederacja Brauna także?
7: Nie. Nie, Braun sam siebie wykluczył ze wspólnoty politycznej, negując komory gazowe w Auschwitz. On działa na szkodę Polski, na szkodę Polski działa ewidentnie. Korzysta z tego, mogą Niemcy z tego korzystać, bo Niemcy przecież uciekają przed odpowiedzialnością za Holokaust.
0: Rozwój Plus również na tej jednej liście?
7: Rozwój Plus z poparciem 4%,
0: no to 5,
7: z czym do ludzi. No nawet 5.
0: No to jest przekroczony próg wyborczy.
7: To jest nic. No i jaka reprezentacja? A wie pan, największy problem z Rozwojem Plus jest z tym, że Mateusz Morawiecki krytykuje swój własny rząd. A więc podważa swoją wiarygodność, bo kiedy mówi, że wszystko to, co dobre w jego rządzie, to on, a to, co złe, no, każdy popełnia błędy, to już nie on, tylko kierownictwo polityczne, czyli pseudonim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to burzy jego wiarygodność.
0: Dużo już to studio widziało rzeczy i dużo słyszało, powiem panu, ale chyba po raz pierwszy słyszy Mariusza Błaszczyka, który krytykuje tak otwarcie Mateusza Morawieckiego.
7: Ja tylko przypominam, co powiedział Mateusz Morawiecki w wywiadzie, którego udzielił redaktorowi Rymanowskiemu.
0: Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony, dzisiaj gość w porannej rozmowie Radia RMF FM. Pięknie dziękuję.
7: Dziękuję, miłego dnia.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Fakty 8.30 już teraz. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński.
1: Gdy tylko zespół polskich lekarzy oceni stan zdrowia pielgrzymów rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, zostanie podjęta decyzja dotycząca ich transportu do kraju.
2: Mówił w Faktach RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: W gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej, który został wydzielony na polecenie ministra obrony, oraz dwa zespoły medyczne z ambulansami. Przygotowane są też szpitale, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowy Instytut Medyczny.
1: Wiceszef MON zapewnił też, że udzielona zostanie pomoc rodzinom ofiar w dotarciu na Węgry. W wypadku autokaru zginęło, przypomnijmy, 12 osób.
2: W węgierskich szpitalach wciąż jest 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
1: Trwa dogaszanie hali z odpadami przy ulicy Głowackiego w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem.
2: W nocy ogień objął dwie hale. Pierwsza z nich zawaliła się pod wpływem temperatury. Druga w 1/3 została uszkodzona przez pożar.
1: Na miejscu jest ciągle 8 zastępów strażackich.
2: Uwaga, ulewne deszcze i gwałtowne burze, ostrzega IMGW. Taka pogoda ma dzisiaj być w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.
1: Szczególnie groźnie może być na Opolszczyźnie, w Śląskiem i zachodniej Małopolsce. Lokalnie może spaść nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Górnik kolekcjonuje zwycięstwa na początku sezonu Ekstraklasy.
2: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
6: A Zabrzanie wczoraj pokonali Wisłę Kraków 2-1 i choć w europejskich pucharach no nie idzie im zbyt dobrze, to ekstraklasowych punktów rywalom nie oddają.
7: Trzecie nasze zwycięstwo z rzędu, no i to też nie wiem, że ile razy Górnik na początku sezonu miał z 3 kolejek 9 punktów. Jesteśmy na razie zadowoleni i chłopacy pokazali, że chcemy grać wymagającą piłkę.
6: Tak mówił trener Michał Gaszparik. Dużo gorzej radzi sobie w lidze Raków Częstochowa. W tym przypadku 3 mecze, 3 porażki. Wczoraj z Krakowią 1-2. W innym meczu Motor Lublin pokonał 1-0 GKS Katowice. A we Francji super puchar dla drużyny Lens, w której grają Michał Skóraś i Mike Nawrocki. Zespół Polaków wygrał 1-0 z Paris Saint-Germain. Iga Świątek bez problemów awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Cincinnati. Pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. Dziś nasza tenisistka ponownie na korcie. Tym razem zmierzy się z Grażynką Marią Sakkari. Mecz zaplanowany na 17. Później kolejne emocje. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider, Magdalena Fręch z Jeleną Rybakiną. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 4. miejsce w rajdzie Barum w Czechach. Można żałować, bo z podium spadli na ostatnim odcinku specjalnym. Przesądziło o tym niespełna 1,5 sekundy. Wygrał lokalny kierowca Adam Breżik, za nim Finn Temu Suninen i Włoch Andrea Mabellini.
8: Doceniam tą formę, którą budujemy od 2 tygodni, podium na rajdzie Polski. Teraz uważam, że nie gorszy występ na rajdzie Barum i mam nadzieję, że wykorzystamy to dobre samopoczucie już za 2 tygodnie podczas rajdu Walii.
6: Podsumował Marczyk. 5. miejsce w Czechach zajęli Jakub Matulka i Damian Syty.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Fakty, których nie możesz przegapić. Trwa poranek Radia RMF 24.

0: Za 23 minuty będzie godzina 9, Radio RMF 24, nasz poranny program. Oczywiście wracamy do tego, co się dzieje z poszkodowanymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wiemy, że Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej wraz z przedstawicielami polskiego rządu wznowił pracę w szpitalach. O tym informował Michał Dobrołowicz w Faktach, którego witam w Radio RMF 24.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michał. Jesteś też w kontakcie z członkami tego zespołu. Podsumujmy, ilu rannych Polaków jest w tej chwili w węgierskich szpitalach?
1: To jest 45 osób. Stan 10 osób jest określany niestety wciąż jako bardzo ciężki. To się nie zmieniło od wczoraj. 35 osób zdecydowanie ma lepszy stan i lżejsze obrażenia. Dwie osoby od wczoraj na tyle dobrze się czuły, że po prostu opuściły węgierskie szpitale. Natomiast wciąż zdecydowana większość osób poszkodowanych w tym wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, jest i pozostaje w szpitalach. I teraz powstaje pytanie, do kiedy będą w szpitalach węgierskich, a kiedy będą mogli zostać przetransportowani tutaj, do polskich szpitali.
0: Z tego, co mówił mi minister Tomczyk, to wygląda na to, że będziemy starali się jak najszybciej przetransportować rannych do Polski. Tylko gdy stan pozwoli na transport do kraju, natychmiast chcemy ich zabrać do polskich szpitali.
1: Te informacje z Ministerstwa Obrony Narodowej także potwierdzają członkowie zespołu, który tam działa właśnie teraz na Węgrzech. Jak najszybciej, czyli bardzo możliwe w najbliższych godzinach. Czyli bardzo realne jest to, że to wydarzy się jeszcze dzisiaj do wieczora. Na pewno do wieczora ma już być gotowy harmonogram tego transportu. Kolejnych pewnie transportów. Mówimy o liczbie mnogiej. Mówimy o całym procesie właśnie tutaj do kraju osób poszkodowanych.
0: Michał, w jakich szpitalach w tej chwili działa ten nasz zespół pomocy humanitarno-medycznej? W jakich szpitalach skupia swoją działalność?
1: Przede wszystkim w szpitalu w węgierskim Egerze. Tam jest główna część zespołu. Przed chwilą dostałem informację, że ten zespół podzielił się przed momentem. Na tyle dużo jest pacjentów, na tyle dużo pacjentów z Polski poszkodowanych, że po prostu są to dwie grupy medyków, które będą działały równolegle i będą spotykały się i zaglądały do wszystkich pacjentów, do wszystkich obywateli Polski, którzy zostali poszkodowani, a w planie jest między nimi potem wizyta w Miszkolcu, a także w węgierskim Debreczynie. Tam też są poszkodowani Polacy. Na razie Eger. Kilka chwil temu rozmawiałem z wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk, która przerwała nagle naszą rozmowę. Powiedziała, muszę kończyć, będę dzwoniła później, ponieważ przyszli właśnie węgierscy lekarze i będziemy z nimi rozmawiali o tych pacjentach, których już odwiedziliśmy, więc to dzieje się w tej chwili tam, w szpitalu właśnie w węgierskim Egerze.
0: Czy my coś wiemy, Michał, na temat poziomu opieki medycznej w węgierskich szpitalach?
1: Z tego, co wiem, z tego, co słyszymy, a to są bardzo ogólne oczywiście informacje, ten poziom jest dosyć wysoki. Węgry mają zdecydowanie mniej szpitali niż my. To jest nieco ponad 100 placówek w całym kraju. Przypomnę, w Polsce prawie 1000 szpitali, prawie 10 razy więcej. To jest trochę inny pomysł na opiekę medyczną. Mniej lecznic, większe zdecydowanie lecznice i te szpitale, do których trafili Polacy, obywatele Polski poszkodowani w wypadku autokaru, to są zwykle duże lecznice. To nie są takie szpitale, które moglibyśmy porównać do polskich szpitali powiatowych, tylko raczej do wielospecjalistycznych lecznic, gdzie jest wielu różnych lekarzy, ale także 6 medyków z Polski jest w tym zespole, to między innymi chirurg, to także 3 ratowników medycznych, to także anestezjolog i w tej chwili to, co tam się dzieje, to konsultacje strony polskiej, w tym głównie polskich medyków, właśnie z węgierskimi lekarzami, z węgierskimi ratownikami medycznymi i decyzje, które są do podjęcia, nie czy, ale kiedy te osoby po prostu wrócą tutaj do Polski.
0: I o tym wszystkim w Radiu RMF 24 opowiadał Michał Dobrołowicz, pewnie na bieżąco twoje relacje i twoje informacje od ciebie i z twoich źródeł w Faktach RMF FM.
1: Dokładnie takie to są informacje, na które sam czekam i sam jestem ciekawy, co wydarzy się jeszcze przez tych ponad 20 minut do 9. Jestem w kontakcie także z przedstawicielami i polskiego MSZ i Ministerstwa Zdrowia.
0: Do Faktów do 9. 20 minut.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
3: Ogłoszenie RMF 24.
2: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
4: It means you're a loser.
2: Wszyscy ludzie Trumpa.
5: Złoto, marmur, efekciarstwo. Donald Trump zmienia przestrzeń Waszyngtonu, wszystko z myślą o trumpowskim dziedzictwie. Czy Waszyngton mu to wybaczy?
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
6: You deserve a little entertainment.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Za 12 minut będzie godzina 9. W Ceucie trwa kryzys migracyjny. To jest hiszpańska enklawa w Afryce Północnej, jak wiecie doskonale. Według danych hiszpańskich służb w tym autonomicznym mieście wciąż może przebywać od 5 nawet do 8 tysięcy migrantów, którzy przyjechali tam w nielegalny sposób, którzy ponad 2 tygodnie temu przedostali się z Maroka. Kryzys dotyka m.in. służbę zdrowia, mieszkańców, także samych migrantów. W Radiu RMF 24 teraz nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Beniamin Kubiak-Piłat. Beniamin, opowiedz, jak wyglądają obecnie te najbardziej charakterystyczne miejsca Ceuty.
1: Bez wątpienia to najbardziej charakterystyczne miejsce to Playa de Trampolin, czyli plaża znajdująca się na zachód od centrum Ceuty, 140-metrowa plaża, gdzie zbudowano już ponad 100 domków i szałasów. To w nich przebywają przede wszystkim migranci z Afryki Subsaharyjskiej, z takich krajów jak Sudan, Senegal. Tam pojawiają się migranci. To, co jako pierwsze uderza, to jest przede wszystkim, myślę, brud, taki okropny zapach. No i tam też prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest potwierdzone, może rosnąć zagrożenie dla zdrowia. Ci migranci otrzymują posiłki i wodę. Jest to koordynowane przez służby. Odbywa się to raz dziennie. Migranci są dzieleni na grupy i pod nadzorem policji otrzymują posiłki. I co ciekawe, właśnie wczoraj po południu oni zebrali się, mówię tutaj o tych migrantach, oni zebrali się w taką większą grupę i zorganizowali taką manifestację, podczas której trzymali hiszpańskie flagi, trzymali transparenty z napisami: nie chcemy do Maroka, my też jesteśmy ludźmi, wznosili okrzyki, jesteśmy zmęczeni, potrzebujemy rozwiązania. No, tego rozwiązania na razie nie ma. Oni z jednej strony wnoszą, składają wnioski azylowe, to wszystko trwa, więc tutaj ten kryzys migracyjny w Ceucie cały czas jest obecny.
0: A Beniamin, wiele się o tym mówiło. Zapowiadana kampania, która nawoływała do przekraczania granicy w miniony weekend. Co z tą sprawą?
1: Rzeczywiście ta kampania była bardzo taka intensywna. W marokańskich mediach społecznościowych i nie tylko pojawiały się wpisy mówiące o tym, że 15 sierpnia, czyli w minioną sobotę, miała zostać otwarta granica w związku ze świętem, które odbywało się wtedy w Hiszpanii. Podobna narracja pojawiła się 2 tygodnie temu, kiedy to ponad 72 tysiące migrantów przeszło przez granice Maroka i Hiszpanii w Afryce Północnej. Tym razem tak nie było. Tym razem służby zadziałały prawidłowo. Była mobilizacja wojsk, gwardii cywilnej i policji po stronie hiszpańskiej. Zdecydowanie więcej samochodów, dużo bardziej precyzyjne monitorowanie granicy, a po stronie marokańskiej również coś zadziałało, ponieważ tutaj to właśnie marokańskie media podają, że służby zatrzymały ponad 300 osób, przede wszystkim migrantów właśnie z Afryki Subsaharyjskiej, którzy próbowali poprzez góry dzielące Maroko i Ceutę przejść na teren Unii Europejskiej, a ponadto kilkudziesięciu Marokańczyków podejrzanych o próbę przekroczenia granicy.
0: Prosto z Ceuty nasz specjalny wysłannik Beniamin Kubiak-Piłat. Bardzo dziękujemy.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Do faktów zostało nam 8 minut, a po faktach więcej o nowych cenach na stacjach benzynowych. 6,41 za litr benzyny, 7,37 za litr diesla. Od dzisiaj.

0: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Waryński już są w studiu. Zaczynamy, jest 9:00.
1: Czy poszkodowani pielgrzymi wrócą szybko do kraju?
2: Polska delegacja na Węgrzech ustala plan transportu.
1: Siedliska na Podkarpaciu pogrążone w żałobie.
2: 5 mieszkańców wsi zginęło w tragicznym wypadku.
1: A na koniec w faktach gigantyczna inwestycja na Bałtyku.
2: 40 km od Łeby rośnie największa polska morska farma wiatrowa.
1: 107 turbin wyższych od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
2: Do 14:00 zakończyć powinna się wizyta Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej z Polski w węgierskim Miszkolcu, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Właśnie w tej lecznicy jest część Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru.
2: Zespół humanitarno-medyczny, podzielony na dwie grupy, ma dziś w planie wizyty we wszystkich 4 lecznicach, do których trafili nasi rodacy.
1: W tej chwili medycy oraz przedstawiciele polskiego rządu odwiedzają szpitale w węgierskim Egerze.
2: W węgierskiej placówce jest wciąż 45 rannych obywateli Polski, stan 10 osób jest bardzo ciężki.
1: 5 z 12 ofiar śmiertelnych w wypadku na Węgrzech to mieszkańcy wsi Siedliska w podkarpackiej gminie Lubenia.
2: Jest tam wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Witamy, Dominiku. Ile osób z tej gminy pojechało na pielgrzymkę?
3: To 17 osób ze wsi Siedliska i jedna z Lubeni. Wszystkie rodziny mogą liczyć na pomoc psychologiczną. Usłyszałem od Małgorzaty Niedziałek, szefowej pomocy społecznej w Lubeni.
4: Nawiązaliśmy kontakt wczoraj ze wszystkimi rodzinami osób, które uczestniczyły w pielgrzymce z terenu naszej gminy. Wszędzie została zaproponowana pomoc psychologiczna. Parę osób takiej pomocy wymaga, jakby zadeklarowało chęć i takiej pomocy na chwilę obecną będziemy udzielać jako pomocy priorytetowej.
3: Ale na tym nie koniec. Rodziny dostaną dalsze wsparcie, zapewnia wójt Lubeni Adam Skoczylas.
5: Później oczywiście w miarę możliwości, jaka będzie pomoc potrzebna. Wszelką pomoc, którą będziemy mogli udzielić, udzielimy.
3: Przypomnę, z 12 ofiar 5 pochodzi ze wsi Siedliska. 3 z nich oficjalnie zidentyfikowano. Lubenia, Dominik Smaga.
1: Fakty z każdego miejsca na świecie.
2: W nich kolejna odsłona kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej.
1: Dlaczego hiszpańskie służby siłowo nie deportują do Maroka migrantów okupujących plaże i ulice Ceuty?
2: O tym specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Większość migrantów, która pod koniec lipca przedostała się do Ceuty z Maroka, dobrowolnie wróciła z powrotem przez granicę. Według danych hiszpańskich władz w Ceucie może przebywać jeszcze kilka tysięcy nielegalnych migrantów. Służby nie mogą siłowo deportować tych osób, a to wynika z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, które nakazują indywidualne rozpatrzenie każdej sprawy. Zgodnie z prawem hiszpańskim i międzynarodowym, masowe wywózki bez identyfikacji migrantów są nielegalne. Służby mają tu obowiązek zidentyfikować każdą osobę, co nie zawsze jest łatwe, sprawdzić stan zdrowia, udzielić niezbędnej pomocy medycznej, a także umożliwić złożenie wniosku o azyl, jeśli dana osoba ucieka przed prześladowaniami. Ponadto służby muszą ustalić wiek, bo osoby nieletnie podlegają szczególnej ochronie prawnej. Nie mogą być wydalone bez odpowiednich gwarancji. Problemem są też napięte relacje Hiszpanii z Marokiem.
2: Fakty RMF FM dziś na Morskim Placu Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych, Baltica 2.
1: 40 km na północ od Łeby, na obszarze 190 km kwadratowych, czyli 11 razy większy niż zajmuje wspomniana Łeba, stanie 107 turbin wyższych niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
7: Statek specjalistyczny, ale trudno powiedzieć, że on w tej chwili jest jednostką pływającą.
8: Jest pozycjonowany na 4 nogach i jest on w pełni stabilny.
7: Ten statek obok to jest, rozumiem, jednostka, która odpowiada za zabezpieczanie środowiskowego dobrostanu.
8: Tak? Dokładnie tak. Jest to jednostka, która odpowiada za kurtynę powietrzną, która jest już rozłożona wokół statku. Działa w taki sposób, że bąbelki powietrza, które się z niej unoszą, ona jest położona na dnie morskim, one ograniczają rozprzestrzenianie się tego dźwięku i nie będzie wpływał na, w szczególności na ssaki morskie, ale w ogóle na środowisko dookoła.
1: To Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym z bliska pracą na Bałtyku przygląda się Tomasz Staniszewski.
2: Jego relacje dziś w faktach RMF FM.
1: A na rmf24.pl możecie już teraz zobaczyć ten gigantyczny statek na 4 nogach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Do 10:00 w Radiu RMF 24 zajrzymy na Podkarpacie, bo to stamtąd pochodzą ofiary, stamtąd pochodzą poszkodowani w weekendowej katastrofie polskiego autobusu. To oczywiście dramat rodzin, ale też dramat tych niewielkich społeczności. W Radiu RMF 24 więcej na ten temat.

0: 9 minut po godzinie 9, poranny program, przedpołudniowy może nawet, program w radiu RMF24. To jest dobra informacja. Dzisiaj rano człowiek się budzi, jedzie na stację benzynową, a tam proszę, nie więcej niż 6,41 za litr benzyny, 7,37 za litr diesla. Tak, od dzisiaj działa po raz kolejny w tym roku, po raz drugi, czy po raz ostatni program CPN, czyli ceny paliw niżej. Rządowy program ma działać do końca wakacji. Podatek VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8%. Razem z nami pani Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw BM Reflex. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Gdyby nie było tego programu CPN, jak pani się spodziewa, ile by dzisiaj kosztowała benzyna?
1: Dzisiaj benzyna? Tak. Kosztowałaby około 7,30, napęd powyżej 8 zł.
0: No to rzeczywiście, to jest pewna różnica, bo ten program CPN jest obliczony przede wszystkim na nasze, na krajowe potrzeby, na powroty z wakacji, na to, co się działo wokół długiego weekendu. A jak to się ma do tendencji światowych? Ropa na rynkach rośnie?
1: W tym momencie obserwujemy wyhamowanie, pomimo tego, że w dalszym ciągu nie ma żadnego porozumienia pomiędzy stronami zarówno irańskiej, jak i amerykańską, to nie ma też żadnych ataków dodatkowych, są tylko groźby słowne. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że jak się wojna zakończy, kontrolę nad cieśniną przejmą Stany Zjednoczone. No, trudno przewidywać.
0: Nie ma mądrych pani, bo pani Doroto, powiem pani na to, żeby przewidzieć, co się wydarzy wokół cieśniny Ormus i co się będzie działo na Bliskim
1: Wschodzie.
0: Dokładnie
1: tak. W każdym bądź razie widać, że ten pakiet CPN, który miał obniżyć ceny, on je obniży oczywiście, ale bieżąca sytuacja na rynku też nie będzie pozostawała bez echa. To znaczy, jeżeli będziemy obserwować wzrosty, to te ceny będą niższe, ale te obniżki będą korygowane przez wzrosty na rynku. I odwrotnie, jeżeli dojdzie do tego, że ceny ropy i produktów gotowych zaczną spadać, to obniżki mogą być na stacjach większe.
0: Już się trochę nauczyliśmy podczas tego pierwszego momentu, kiedy obowiązywał CPN, że należy też zwracać uwagę nie tylko na ceny ropy na światowych rynkach, ale także na te marże rafineryjne, bo to one też w znaczący sposób wpływają na cenę benzyny. Jak tutaj wygląda
1: dokładnie
0: sytuacja?
1: Dokładnie tak, dlatego że przede wszystkim my musimy brać pod uwagę poziom cen produktów gotowych, nie tylko cen ropy. A tutaj biorąc pod uwagę napiętą sytuację w cieśninie Ormus, te ceny są wyższe. Dlatego też marże rafineryjne, my w Europie w ogóle odchodziliśmy od budowy rafinerii, stąd też ten problem.
0: Bo rozumiem, że te marże rafineryjne, wyjaśnijmy, to są te pieniądze, które potrącają sobie rafinerie za przygotowanie paliwa.
1: Tak, no to jest koszty transportu i wyprodukowanie z ropy produktów gotowych.
0: Jeżeli teraz, powiedzmy, te ceny się utrzymają, to po 2 tygodniach, gdy przestanie obowiązywać program CPN, jak pani sądzi, o ile nam skoczy cena benzyny?
1: Pytanie, co się będzie działo w cieśninie Ormus, bo to jest kluczowe, jaka będzie reakcja rynku, czy tam dojdzie do jakichkolwiek niepokojących incydentów, to oczywiście znajdziemy to przełożenie w cenach. Natomiast przed pakietem tym CPN bis, że go tak określę, średni poziom cen oleju napędowego to był 8,07, benzyny 7,26 według naszych badań. I ten poziom możemy oczekiwać, że on po zaprzestaniu pakietu CPN będzie jak najbardziej aktualny. Może się okazać, że on będzie plus minus 10 groszy wyżej lub niżej, w zależności od tego, od sytuacji w ciśnieniu.
0: Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, jeśli chodzi o drugą połowę roku? Generalnie jak to jest? Czy na rynku ceny, powiedzmy, od września do grudnia zazwyczaj rosną? Czy to jest taki okres stabilności, a może to jest taki czas, kiedy te ceny na rynku spadają?
1: No głównie wzrastają ceny diesla, ale musimy mieć też pod uwagę, że wrzesień jest miesiącem huraganów w Zatoce Meksykańskiej, także tam też jeżeli chodzi o ceny benzyn, jeżeli nie będzie żadnych zagrożeń, nie będą rafinerie u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej narażone na działanie szkodliwe i wstrzymane ich działanie, to oczywiście to będzie dobra informacja. Natomiast tych okoliczności też nie możemy przewidzieć.
0: Sądzi pani, że to jest ostatni raz, kiedy mamy do czynienia z CPN-em w tym roku? Czy że ceny mogą być tak męczące dla naszych kieszeni, że rząd zdecyduje się na kolejne wprowadzenie tego typu programu?
1: To znaczy, czy ceny są męczące, czy nie, to pytanie ze strony budżetu. Czy jest na to stać nas, żeby ten CPN kontynuować, po pierwsze. Po drugie, ustawa o podatkach nadzwyczajnych trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Podobno rząd ma przedstawić nowy projekt. Pytanie, co w tej kwestii? No bo oczywiście, jeżeli doszłoby do porozumienia, prezydent by podpisał taką ustawę, no to jakieś tam środki na pokrycie ewentualne kolejnego pakietu CPN mogłyby się znaleźć. Natomiast tak jak obserwowaliśmy to przed ogłoszeniem tego drugiego pakietu CPN, rząd bardzo wnikliwie zastanawiał się, czy go na to stać, czy już to jest ten moment, żeby interweniować na rynku. Tak się stało, natomiast musimy w dalszym ciągu mieć na uwadze to, że jest to środek jedynie tymczasowy.
0: Ale będą takie momenty, chociażby w okolicach 1 listopada, kiedy niemal wszyscy będziemy wsiadać do samochodów, niemal wszyscy będziemy wyjeżdżać na drogi. Jeżeli wtedy ceny benzyny będą wysokie, to kto wie, czy nie, rządzący się nie zdecydują na kolejne kilkudniowe wprowadzenie takiego pakietu.
1: No właśnie, te kilkudniowe pytanie, czy faktycznie, czy bo to też wiadomo, że niższe ceny generują większy popyt. Pytanie, czy w tej sytuacji, kiedy może być problem z popytem, powinniśmy i z podażą przede wszystkim, powinniśmy... Takie jest moje zdanie, że powinniśmy się przyzwyczaić do tego wyższego poziomu cen, no bo trudno oczekiwać, że jeżeli ceny na stacjach zaczną rosnąć, to rząd co tydzień czy co dwa tygodnie będzie wprowadzał obniżki.
0: Nie pocieszyła mnie pani. Jednym słowem, taniej już było, jeśli chodzi o paliwa.
1: Tak mi się wydaje, że ten koniec wakacji może się okazać, że to będzie ten pakiet CPN. Tak jak mówię, jeżeli nie zostaną wygospodarowane nowe środki w budżecie, to trudno oczekiwać, biorąc pod uwagę deficyt budżetowy, że rząd będzie skłonny wprowadzać co jakiś czas powtórki tego pakietu.
0: Tak nam mówi pani Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw z BM Reflex. Bardzo pani dziękujemy za spotkanie w Radiu RMF24.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się oczywiście, 17 minut po godzinie 9.

0: 23 minuty po godzinie 9.17, dzień sierpnia, poniedziałek, radio RMF 24. O tym, co dzieje się na wojnie Rosji i Ukrainy. 6 osób zginęło, w tym 4 zostały ranne w kilku atakach ukraińskich dronów na cele w przygranicznym obwodzie białgorodzkim w Rosji. Informuje o tym agencja Reutera. Powołuje się na pełniącego obowiązki gubernatora obwodu Aleksandra Szuwajewa. Szuwajew dodał też, że wśród rannych jest 14-letnie dziecko. Ukraińcy z kolei informują, że rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 1000 ataków na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim. I w wyniku tych ataków zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne. 2 osoby zginęły także w rosyjskich ostrzałach w obwodzie sumskim. Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. Tutaj w wyniku obrażenia odniosły 4 osoby, 3 z nich trafiły do szpitala, jedna jest w stanie krytycznym. W ataku też ucierpiał statek cywilny pływający pod banderą Togo. Tak wyglądają te najnowsze informacje z walki Ukraińców z rosyjską agresją.
1: Radio RMF 24.

0: Fakty o 9.30 zapraszam Katarzyna Podraza. W radiu RMF24 cały czas aktualne informacje dotyczące tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Gdy tylko zespół polskich lekarzy oceni stan zdrowia poszkodowanych pielgrzymów, zostanie podjęta decyzja dotycząca ich transportu do kraju. Jak podawaliśmy w faktach, w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w jego delegaturach pamięć ofiar będzie uczczona minutą ciszy. Flagi zostaną opuszczone do połowy masztu do środy. Wojewoda podkarpacka zwróciła się także do samorządów o podjęcie podobnych działań upamiętniających ofiary. Zaapelowała też o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, prosząc o rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy. W faktach zmieniamy temat. Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS-u, odniósł się na naszej antenie do otworzonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia. Jak stwierdził, największy problem z rozwojem Plus jest taki, że były premier Morawiecki krytykuje swój własny rząd.
1: A więc podważa swoją wiarygodność, bo kiedy mówi, że wszystko to, co dobre w jego rządzie, to on, a to, co złe, no, każdy popełnia błędy, to już nie on, tylko kierownictwo polityczne, czyli pseudonim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to burzy jego wiarygodność.
2: Dużo już to studio widziało rzeczy i dużo słyszało, powiem panu, ale chyba po raz pierwszy słyszy Mariusza Błaszczaka, który krytykuje tak otwarcie Mateusza Morawieckiego.
0: Mariusz Błaszczak i Piotr Salak. Cała rozmowa na rmf24.pl. Wciąż trwają wakacje, a więc warto jeszcze wyruszyć na zwiedzanie pięknych miejsc w Polsce. Przy tej okazji polecamy wam piękne Mazowsze i przypominamy o pilotażu programu Karta Szlaku Książąt Mazowieckich. Odkrywanie najcenniejszych zabytków jest teraz prostsze i, co równie ważne, mniej kosztowne. W pilotażu uczestniczy m.in. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
3: Karta jest imienna i można z niej korzystać wielokrotnie przez cały okres trwania tego pilotażu, czyli do 31 grudnia 2026 roku, a w programie uczestniczą Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina w Sannikach, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Zamek w Liwie, Zamek Czersk, no i oczywiście Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zapraszamy serdecznie do naszych obiektów.
0: Mówiła RMF Max Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Koniec wakacji to sezon m.in. na śliwki i ogórki, a stąd już tylko krok do powideł i ogórków kiszonych. Czy jednak robienie przetworów w czasach, gdzie wszystko można kupić w sklepie, nadal jest popularne?
4: Moja mama ma 92 lata i zaprawia i jabłka, gruszki, pomidory, muszę jej kupić limę na przecier, także są ludzie, którzy naprawdę jeszcze zaprawiają. Albo mają swoje ogórki, wtedy przychodzą po koper i wiadomo, chrzan i czosnek.
0: Mówiła jedna ze sprzedawczyń na targowisku w Pile. Kolejne fakty w RMF24 już za niecałe pół godziny.

0: Za 22 minuty będzie godzina 10. Jest już oficjalna informacja o zidentyfikowaniu 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informacja o śmierci tej osoby zostanie przekazana jej bliskim przez 3-osobowy zespół z udziałem psychologa. Tak usłyszał od rzecznika wojewody podkarpackiej nasz reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest teraz razem z nami z naszym wozem satelitarnym. Dzień dobry, Dominik.
1: Dzień dobry.
0: Ty jesteś we wsi Siedliska, z której pochodzi najwięcej ofiar tej weekendowej tragedii. Powiedz, ilu mieszkańców Siedlisk zginęło w tym wypadku?
1: Nieoficjalnie wiadomo o 5 osobach, z których do tej pory formalnie zidentyfikowano 3. Mówiąc formalnie, mam na myśli sytuację, gdy jest oficjalny protokół z polskiej ambasady. Dopiero po otrzymaniu takiego protokołu służby wojewody wysyłają do bliskich ofiary 3-osobowy zespół: samorządowca, policjanta i psychologa. Natomiast nieoficjalnie wiadomo, że najwięcej śmiertelnych ofiar to mieszkańcy gminy Lubenia. I jak mówi jej wójt Adam Skoczylas, są to mieszkańcy jednej wsi.
2: Wszystkie 5 ofiar to są z miejscowości Siedliska, czyli z gminy Lubenia, sąsiednia miejscowość. Wszystkie 5 osób, czy mówimy o potwierdzonych 3, ale jeżeli już, to wszystkie z jednej miejscowości. Wyjazd był 17 osób, było z miejscowości Siedliska i 1 osoba z Lubeni.
1: Rodzinom każdej z osób, które pojechały na tę pielgrzymkę, zaoferowana została pomoc psychologiczna, informuje Małgorzata Niedziałek, szefowa pomocy społecznej w Lubeni.
3: Jeżeli chodzi o inne działania, będziemy pomagać na bieżąco. Jeżeli będzie jakaś potrzebna pomoc, czy informacyjna, czy finansowa, czy jakaś materialna, rzeczowa, wszystko będziemy tutaj odpowiadać. Jeżeli zgłoszą się do nas osoby, będziemy odpowiadać na każde zgłoszenie.
1: Jeszcze dzisiaj może zapaść decyzja o przewiezieniu do Polski tych rannych, których stan zdrowia będzie na to pozwalał, przekazuje mi rzecznik wojewody i zapewnia, że podkarpackie szpitale są gotowe na przyjęcie tych osób, a przy ich rozlokowywaniu brana pod uwagę ma być, oczywiście przede wszystkim możliwość leczenia, ale także to, jaka jest odległość od domu tych osób, żeby rodzinom łatwiej było odwiedzać bliskich w szpitalu. Ze wsi Siedliska Dominik Smaga.
0: Bardzo dziękujemy. Dominik Smaga z naszego wozu satelitarnego. Będziemy wracać do Dominika w Radiu RMF24 i oczywiście w Faktach RMF FM.
4: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji. Wojna światowa w Radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
5: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
4: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
6: Ogłoszenie RMF24.

0: Za 12 minut. 10. Radio RMF 24. Teraz z wizytą na Morskim Placu Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych, czyli Baltica 2. Baltica 2 realizowana przez PGE, ale i duńską firmę Ørsted. 40 km na północ od Łeby. Na pewno widać z brzegu. Na obszarze 190 km2, czyli 11 razy większym niż zajmuje wspomniana Łeba, stanie, uwaga, 107 turbin. Wyższych niż Pałac Kultury. O szczegółach Beata Głuszcz, czyli dyrektorka do spraw komunikacji Ørsted Polska.
1: Znajdujemy się około 40 km od brzegu morza na terenie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. To obecnie największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w budowie, wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej firmy Ørsted. Tuż za mną widać jeden ze statków instalacyjnych. Jest to statek do instalacji tzw. dodatkowych struktur stalowych przy monopalu. Jesteśmy w trakcie zaawansowanej kampanii instalacyjnej. Mamy już tych monopali zainstalowanych 99. Wkrótce ten setny monopal. Docelowo będziemy instalować 111 monopali, które posłużą jako fundamenty zarówno dla turbin, jak i dla morskich stacji elektroenergetycznych. Baltica 2 to jest farma o mocy 1,5 gigawata. To docelowo przełoży się na czystą, zieloną energię dla 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Pierwszy prąd z Baltiki 2 popłynie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Docelowo farma zostanie oddana do użytku w czwartym kwartale przyszłego roku.
2: Chciałbym zapytać się, na ile ta inwestycja realizowana tutaj 40 km w głąb Morza Bałtyckiego jest istotna dla PGE?
3: Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów nowej energetyki w Polsce, nie tylko w PGE. Tylko ta farma to 1,5 gigawata mocy, natomiast strategiczne plany grupy zakładają budowę prawie 6 gigawatów mocy w morskich farmach wiatrowych. Baltica 2 już w przyszłym roku dostarczy pierwszy prąd na ląd. Tak jak dzisiaj obserwujemy prace na morzu, trwają już prace również na lądzie, w tym budowa wyprowadzenia mocy oraz budowa portu serwisowego, który powstaje w Ustce. W przyszłym roku pierwszy prąd trafi na ląd, jednocześnie trwają też prace po naszej stronie, żeby przygotowywać kolejne tego typu inwestycje, które dostarczą dość stabilnie, jak na rozwiązania zależne od pogody, dość stabilne dostawy prądu dla odbiorców.
2: Statek specjalistyczny, ale trudno powiedzieć, że on w tej chwili jest jednostką pływającą.
4: Zgadza się. W tym momencie nie jest on jednostką, można powiedzieć, że nie jest on jednostką pływającą. Jest pozycjonowany na czterech nogach i tak, nie ma tutaj, że tak powiem, żadnego oddziaływania wody na pokład, czyli jest on w pełni stabilny.
2: Ten statek obok to jest, rozumiem, jednostka, która odpowiada za zabezpieczanie jakby tego środowiskowego dobrostanu.
4: Tak? Dokładnie tak. Jest to jednostka, która odpowiada za kurtynę powietrzną, która jest już rozłożona wokół statku. Ta kurtyna powietrzna działa w taki sposób, że bąbelki powietrza, które się z niej unoszą, ona jest położona na dnie morskim, one ograniczają rozprzestrzenianie się tego dźwięku w trakcie palowania. Palowanie się jeszcze nie zaczęło, dlatego jeszcze jest cicho i go nie słychać, ale w momencie, kiedy się zacznie, będzie to słyszalny dźwięk. Ta kurtyna powietrzna spowoduje to, że nie będzie się on rozprzestrzeniał i nie będzie wpływał na szczególności na ssaki morskie, ale w ogóle na środowisko dookoła.
0: No i wieje. No i ma wiać. W końcu mówimy o farmie wiatrowej, rzecz jasna. Wiatraki będą stały naprzeciwko Łeby, a rozmawiał z nami Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2. Wcześniej był Konrad Mróz, dyrektor Biura Komunikacji PGE, Polska Grupa Energetyczna. Tym wszystkim pracom na Bałtyku przygląda się z bliska Tomasz Staniszewski i mnie poprawia, że wcale tych wiatraków nie widać, bo na razie to tylko monopale, a 40 km w głąb Bałtyku, to ciężko będzie dojrzeć to z plaży w Łebie. Relacje Tomka oczywiście w faktach, zdjęcia i filmy na naszej stronie na rmf24.pl.
5: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: Po faktach, więcej o kontrolach w firmach przewozowych. Kuba Śliwiński już na Was czekać będzie w Radiu RMF 24. Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro o 7 rano.

0: RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas najwyższy na wizytę w studiu faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński już na Was czekają. Jest 10:00.
1: Wieczorem samolot z pierwszą grupą rannych pielgrzymów ma przylecieć z Węgier do Polski.
2: Najnowsze ustalenia ma dziennikarz RMF FM.
1: Polska prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie tragicznego wypadku.
2: Śmiertelne pobicie na weselu w Wadowicach w Małopolsce.
1: Policja zatrzymała 7 osób.
2: Prezydent podpisał postanowienie o odwołaniu Macieja Berka z rządu.
1: Koalicja Obywatelska chce zgłosić go jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Dzisiaj wieczorem w Polsce ma wylądować rządowy samolot z pierwszą grupą rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: W 4 węgierskich szpitalach wciąż przebywa 45 naszych rodaków. Na miejscu w 2 grupach pracuje zespół pomocy humanitarno-medycznej z Polski.
2: Michał razem z nami ponownie w faktach. Michale, jak ma wyglądać transport poszkodowanych do kraju?
3: Rządowy samolot wystartuje z Budapesztu do Warszawy, na pewno z międzylądowaniem w Rzeszowie. Plan zakłada, że część rannych trafi właśnie do szpitali na Podkarpaciu, jak najbliżej miejsc, gdzie mieszkają. Te informacje przed chwilą potwierdziła mi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która teraz jest w szpitalu w węgierskim Egerze i zapewnia, że samolot jest przygotowany, żeby dzisiaj wróciła możliwie jak największa grupa.
4: Ci pacjenci, którym stan zdrowia pozwoli i lekarze wydadzą zgodę na transport do Polski, zostaną tym samolotem przetransportowani. Planujemy tak do południa taką pierwsze rozeznanie wszystkich pacjentów i taką listę ustalić i mieć i wiedzieć, tak żeby podjąć decyzję.
3: Zespół humanitarno-medyczny z Polski w tej chwili współpracuje przede wszystkim z węgierskimi lekarzami w szpitalu w Egerze. Ich kolejny przystanek to szpital w Miszkolcu, a decyzje dotyczące pierwszego powrotu rannych do Polski powinniśmy poznać w ciągu kilku godzin.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autokaru.
2: W Polsce prokuratorzy i policjanci prowadzą już pierwsze czynności procesowe.
5: Planowany jest udział w czynnościach na miejscu zdarzenia przez polskiego prokuratora.
1: Jednak jak wyjaśnia prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, będzie to możliwe po uzyskaniu zgody od węgierskich władz. Wadowicka policja zatrzymała 7 weselników, którzy brali udział w pobiciu 38-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok.
2: A o tym, jak doszło do tej bójki, opowie reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z wadowickich hoteli, w którym organizowane było wesele. W pewnym momencie pojawił się na nim niezaproszony gość, który mieszkał w tym samym obiekcie. Według świadków zachowywał się agresywnie, zaczepiał uczestników zabawy i wnosił własny alkohol. Został wyproszony z sali, ale wrócił i wtedy doszło między nim a innymi uczestnikami wesela do szarpaniny i w efekcie do bójki. Na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna nadal jednak zachowywał się agresywnie i był bardzo pobudzony. Policjanci musieli go obezwładnić i podczas interwencji 38-latek stracił przytomność. Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji. Wezwano ratowników medycznych, jednak mimo wysiłków mężczyzna zmarł w wadowickim szpitalu.
1: Uczestnicy wesela zostali zatrzymani w związku z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, ale czy usłyszą zarzuty, zależy od wyników sekcji zwłok, która ma wyjaśnić, co było przyczyną śmierci nieproszonego gościa.
2: Maciej Berek nie jest już członkiem rządu.
1: Do kancelarii premiera wpłynęło dziś podpisane przez prezydenta postanowienie o odwołaniu go z funkcji ministra. Jak ustalił nasz dziennikarz, postanowienie ma być opublikowane jeszcze dziś.
2: Pełniący dotąd funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu ma być zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Na Bałtyku, 40 km na północ od Łeby, powstaje największa z polskich morskich farm wiatrowych Baltica 2.
2: I o niej mówimy dzisiaj w faktach RMF FM.
7: Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów nowej energetyki w Polsce. Tylko ta farma to 1,5 gigawata mocy. Tak jak dzisiaj obserwujemy prace na morzu, trwają już prace również na lądzie, w tym budowa wyprowadzenia mocy oraz budowa portu serwisowego, który powstaje w Ustce. W przyszłym roku pierwszy prąd trafi na ląd, jednocześnie trwają też prace po naszej stronie, żeby przygotowywać kolejne tego typu inwestycje, które dostarczą dość stabilnie, jak na rozwiązania zależne od pogody, dość stabilne dostawy prądu dla odbiorców w Polsce.
2: Jak słychać, na Bałtyku wiatru nie brakuje.
1: Mówił Konrad Mróz, dyrektor Biura Komunikacji PGE Polska Grupa Energetyczna.
2: Co dzieje się na tym morskim placu budowy największej z polskich morskich farm wiatrowych?
1: No, słuchajcie faktów, a film i zdjęcia stamtąd już teraz na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: kraju przeważać będzie duże zachmurzenie, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Na południu, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce, mogą wystąpić burze. Obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy i zachodzie do 26 na południu i wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany.
10: Południe z RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 14 i przynoszę najnowsze i najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Już za chwilę wrócimy do wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Będzie więcej kontroli firm przewozowych. A razem z nami będzie Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Bądźcie z nami.

0: Radiu RMF 24. Teraz porozmawiamy o tym, co zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. A zapowiedział wzmocnione kontrole firm przewozowych po tragicznym wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w weekend na Węgrzech. Na linii rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pan Wojciech Król. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Co dokładnie oznacza to, że będą wzmożone kontrole?
1: Inspekcja Transportu Drogowego, szczególnie w tym okresie wakacyjnym, kiedy ten ruch pojazdów autokarowych jest wzmożony, prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, no i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tylko w te wakacje już ponad 2,5 tysiąca kontroli, takich kontroli realizowanych w trasie, w drodze, na punktach kontrolnych, na głównych szlakach komunikacyjnych. Inspektorzy koncentrują przede wszystkim swoją uwagę na tym, czy stan techniczny pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu, czy układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy, czyli kierowniczy, układ hamulcowy, układ zawieszenia są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, posiada wymagane uprawnienia, czy odpoczywa w sposób określony w przepisach ustawy o transporcie drogowym, czyli czy przestrzega limitów czasu prowadzenia pojazdu, czasu jazdy, czasu pracy. To szereg takich, szereg czynności zmierzających do tego, ażeby pasażerowie mogli czuć się bezpiecznie. Oprócz tego prowadzone są kontrole w firmach, w siedzibach przedsiębiorstwa. Tam już wnikliwie analizowane są wszystkie aspekty i wymogi, które muszą spełnić przewoźnicy w zakresie ustawy o transporcie drogowym, czyli licencje, zezwolenia, obowiązki przewoźnika w zakresie nadzoru i kontroli czasu pracy kierowców, roli zarządzającego transportem w firmie, okresowych badań technicznych. To już takie szczegółowe działania mające na uwadze a przede wszystkim cały aspekt, konspekt prowadzenia działalności gospodarczej, tak czy ona jest prowadzona zgodnie z literą prawa.
0: Ale tych kontroli będzie więcej? Będą one po prostu dokładniejsze? I pytanie, panie Wojciechu, czy te kontrole są, można powiedzieć, robione z zaskoczenia, że tak się wyrażę?
1: Nie, kontrole nie są prowadzone z zaskoczenia. Jeżeli mówimy tutaj o kontrolach realizowanych w przedsiębiorstwie, tutaj działamy na podstawie ustawy o transporcie drogowym, czyli i przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, czyli to są te kontrole, można powiedzieć, zapowiedziane. Zawiadamiamy przewoźnika o tym, że taka firma, taka kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa się odbędzie. No i wtedy po takim zawiadomieniu, po wyznaczeniu terminu takiej kontroli, inspektorzy udają się do firmy, do siedziby i tam takie działania realizują. No a oczywiście takie kontrole drogowe, to można powiedzieć, są realizowane z zaskoczenia, bo pojazdy zatrzymywane są z ruchu, ale też chciałbym zaznaczyć, że szereg tych kontroli prowadzonych jest w ramach akcji Bezpieczny Autokar. My apelujemy też i szeroko informujemy o tym, ażeby organizatorzy takich wycieczek, rodzice bądź sami uczestnicy tych wycieczek zgłaszali się do nas z prośbą o przeprowadzenie kontroli w miejscu zbiórki, w miejscu odjazdu autokaru. I wtedy inspektorzy przyjeżdżają na takie miejsce i kontrolują jeszcze przed samym wyjazdem taki autokar.
0: Wróćmy do tego, co wydarzyło się na Węgrzech. Podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego zapowiedział, że zostanie przeprowadzona kontrola firmy transportowej, której autokar brał udział w tym feralnym wypadku na Węgrzech. Co konkretnie w tym przypadku sprawdzą kontrolerzy?
1: Nie jest to przypadek odmienny od innych kontroli. Inspektorzy przy każdej kontroli realizują jej pełen zakres. Tak więc obszar tej kontroli będzie taki wynikający również też między innymi z przepisów. Działamy w granicach prawa i na jego podstawie i tutaj trudno szukać wyjątkowości. Inspektorzy przy każdej kontroli dokładają należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków i kontrolują cały obszar działalności.
0: A pana zdaniem te kontrole powinny jeszcze zostać rozszerzone? No i taka niestety przykra konstatacja, panie Wojciechu, czy za każdym razem musi się coś stać, musi się wydarzyć jakaś tragedia, żeby zapadała ta decyzja o wzmożeniu kontroli?
1: My działamy konsekwentnie. Inspekcja już 25 lat Mija teraz w tym roku 25 lat już działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego działa konsekwentnie, realizuje swoje zadania, ustawowe zadania z pełną odpowiedzialnością. Te działania są realizowane, już powiedziałem wcześniej, w tym tylko w czasie tych wakacji ponad 2,5 tysiąca autokarów skontrolowanych. Te działania są prowadzone systematycznie, tak więc no, nie zgodzę się do końca tutaj ze stawianą przez pana tezą, że coś musi się stać, żeby prowadzić te kontrole. Te kontrole są realizowane, one się odbywają. Rzeczywiście te można w pewnym zakresie wzmożyć te działania kontrolne, między innymi na drogach, zwiększając liczbę kontrolowanych autokarów, ale tu mimo wszystko chciałbym zaznaczyć, że obszar działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest ściśle określony w przepisach, prawa. Blisko 700-800 pojazdów dziennie różnego rodzaju jest kontrolowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
0: To jeszcze na koniec zapytam, dlaczego nie ma obowiązku zapinania pasów w autokarach? I pytanie, czy uważa pan, że taki obowiązek powinien być?
1: Ale to jest nieprawda. Mhm. Każdy pojazd, który wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, każdy uczestnik, pasażer pojazdu, który wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek te pasy zapinać.
0: A co robią pasażerowie, to już kwestia inna, tak? Jak rozumiem.
1: No trudno mi się tutaj odnieść do zachowań pasażerów. Nie jest to obszarem mojej oceny i mojej tutaj ewentualnej spostrzeżeń. Daleki jestem od jakichś moich subiektywnych przekazywania tutaj subiektywnych spostrzeżeń.
0: Rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, pan Wojciech Król, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Rosja buduje tajne bazy dronów, z których można wystrzeliwać bezzałogowe statki powietrzne o dużej mocy w głąb terytorium NATO, informuje Daily Telegraph. W opublikowanym artykule dziennikarze śledczy brytyjskiego dziennika podali, że Kreml dysponuje co najmniej 10 bazami wyposażonymi w nowo wybudowane wyrzutnie dla najnowocześniejszych dronów kamikadze dalekiego zasięgu. Z danych wywiadu ze źródeł otwartych wynika, że 7 z nich już wykorzystywano do nalotów na Ukrainę. Po przeanalizowaniu ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennik zidentyfikował 59 nowych szyn startowych ustawionych wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Moskwa intensywnie unowocześnia swoją wersję irańskich dronów typu Shahed i wprowadza szybsze modele zdolne do rażenia celów na odległość do 1000 kilometrów. Analitycy ostrzegają, że ta szybko rozwijająca się technologia może zostać użyta w przypadku rozlania się wojny w Ukrainie poza terytorium kraju. To właśnie wykorzystanie nowszych wersji tych bezzałogowców ze zidentyfikowanych baz umożliwiłoby Kremlowi przeprowadzenie nalotów m.in. na Warszawę, ocenia Daily Telegraph.
1: Radio RMF 24.

0: Fakty o 10.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. W Radiu RMF24 śledzimy wszystkie doniesienia napływające z Węgier po tragicznym wypadku polskiego autokaru. Jak podawaliśmy w faktach, polska delegacja odwiedza węgierskie szpitale, aby ocenić możliwości transportu do kraju rannych pielgrzymów. Dla poszkodowanych przygotowane już miejsca w szpitalach na Podkarpaciu i w Warszawie.
1: Jeżeli będzie taka możliwość, żeby tych ciężko chorych również przewieźć do Polski lotniczym pogotowym ratunkowym, takie decyzje na miejscu zespół medyczny będzie podejmował. My będziemy otrzymywać informacje, gdzie pacjenci będą umieszczani.
0: Przekazała RMF Max wojewoda Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. Tymczasem z informacji RMF FM wynika, że 5 z 12 ofiar śmiertelnych wypadku na Węgrzech to mieszkańcy wsi Siedliska w podkarpackiej gminie Lubenia. Z tej gminy na pielgrzymkę pojechało 17 osób. Jak zapewnia Małgorzata Niedziałek, szefowa pomocy społecznej w Lubenii, wszystkie rodziny mogą liczyć na pomoc psychologiczną.
2: Parę osób takiej pomocy wymaga, jakby zadeklarowało chęć i takiej pomocy na chwilę obecną będziemy udzielać jako pomocy priorytetowej.
0: Jak zapewnia wójt, rodziny oczywiście dostaną dalsze wsparcie. To są fakty w Radiu RMF24. Zmieniamy temat. Trufle, nazywane czarnymi diamentami lub czarnym złotem, od wieków fascynują smakosze na całym świecie. Ich aromat, unikalny smak i ogromna wartość rynkowa sprawiają, że są przedmiotem pożądania zarówno kucharzy, jak i poszukiwaczy przygód. Choć kojarzone głównie z Francją i Włochami, również w Polsce można znaleźć te wyjątkowe grzyby. Gdzie dokładnie i dlaczego są tak cenne, o tym przeczytacie na rmf24.pl. Czujecie się zmęczeni? Jak przekonują eksperci od turystyki, wcale nie trzeba wielkich wypraw i długiego urlopu, żeby wypocząć.
3: Można weekendowo, można popołudniami. Myślę, że najważniejsza jest chęć, najważniejsze jest dobre podejście do sprawy. No i właściwie w parę godzin można się wybrać na taką wyprawę, która zostanie z nami na dłużej. Myślę, że to może być doskonałe uzupełnienie tego normalnego wypoczynku.
0: Radzi Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. A jeśli już zaplanujecie taki krótki urlop, to może zachęcimy Was do przygody z kijkami Nordic Walking. Na początku najlepiej nie nastawiać się na długie dystanse.
4: Absolutnie nie należy się szykować na Bóg wie jaki dystans, ponieważ to naprawdę angażuje całe ciało i po nawet krótkim dystansie, takim półgodzinnym pierwszym marszu, można odczuwać później zakwas.
0: Mówi Małgorzata Szymska, instruktorka i sędzia Nordic Walking. Do aktywności fizycznej z wykorzystaniem kików będziemy wracać w faktach. Następne fakty na antenie RMF24 za niecałe pół godziny. Zostańcie z nami.

0: Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. To był rekordowy weekend pod Tatrami. Jeszcze nigdy tak wiele samochodów nie przejechało tunelem na Zakopiance. Od piątku do niedzieli było ich aż, uwaga, uwaga, 155 tysięcy. Łączymy się więc z naszym zakopiańskim reporterem Maciejem Pałachickim. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: W Tatrach było widać ten rekordowy najazd, może tak to nazwijmy?
1: No tak, oczywiście, że było widać, szczególnie na tych popularnych szlakach, tam ustawiały się długaśne, naprawdę długaśne kolejki, to widać na zdjęciach, na filmikach turystów, którzy zamieszczali je w mediach społecznościowych. Były takie miejsca, gdzie trudno się było wyminąć, kolejka stała w jedną stronę i przepuszczała turystów na przykład wychodzących i pozostali musieli czekać, żeby wejść do góry albo zejść na dół. No naprawdę było bardzo tłoczno. O dziwo nie było wielkich korków na ulicach Zakopanego, ale to pewnie dlatego, że była piękna pogoda i wszyscy wybrali się w góry. No a na Zakopiance rzeczywiście działy się rzeczy niesamowite. Nie mieliśmy wprawdzie takiego rekordu dziennego, bo do niego zabrakło 2000 samochodów w tunelu na Zakopiance. W niedzielę przejechało 52800 samochodów, a przypomnę, dokładnie tydzień wcześniej, czyli w poprzednią niedzielę, 54800, i to był, właściwie jest nadal ten wyjątkowy i niepobity rekord. Natomiast mieliśmy rzeczywiście rekord taki weekendowy, przez te trzy dni ponad 155 tysięcy samochodów, tego jeszcze nikt nie widział na Zakopiance. No a powiem tylko, że w piątek tylko w stronę Zakopanego pojechało ponad 30 tysięcy samochodów, a to jest więcej niż Zakopane ma stałych mieszkańców. Także naprawdę był to niesamowity weekend. Widać także w statystykach Topru. Przez trzy dni udzielili pomocy 55 osobom. To też taki rekord tych wakacji. Było kilka poważnych wypadków, ale zazwyczaj były to zasłabnięcia, takie wyczerpanie całodzienną wycieczką w tej wysokiej temperaturze. No było też dużo urazów nóg, no ale też były ciekawe przypadki, na przykład jednemu z turystów spadł plecak na kazalnicy. To taka jedna z kultowych ścian wspinaczkowych w Tatrach, bardzo trudna, i postanowił zejść tą ścianą bez żadnego ubezpieczenia, oczywiście bez liny, no i utknął w którymś momencie. Musieli ratownicy polecieć śmigłowcem mu z pomocą. Niestety doszło do jednej tragedii. W niedzielę nad ranem około 6:00 turyści znaleźli mężczyznę leżącego na szlaku z Morskiego Oka w stronę Czarnego Stawu pod Rysami. Mężczyzna nie dawał żadnych oznak życia, próbowali go reanimować, wezwali toprowcy, użyli drona, zanim jeszcze doleciał śmigłowiec na miejsce, który dokuje w takiej specjalnej automatycznej stacji przy schronisku nad Morskim Okiem, i ten dron przyleciał z defibrylatorem. To pierwsza taka akcja w naszych Tatrach, kiedy automatycznie dron zostaje wysłany z takim właśnie też automatycznym defibrylatorem. Potem dolecieli ratownicy, przejęli reanimację, zabrali śmigłowcem tego mężczyznę do szpitala w Zakopanem, ale niestety okazało się, że życia nie udało mu się uratować. Także bardzo dużo wypadków, jeden śmiertelny, mnóstwo ludzi na drogach, masa na tatrzańskich szlakach, no ale od dzisiaj ma już być znacznie, znacznie spokojniej, bo jak się dowiedziałem, liczba rezerwacji od dzisiaj spadła już o około 30%. No i w związku z tym też spadają ceny wynajmu noclegów pod Tatrami. Już w tej chwili w porównaniu do soboty to jest prawie 10%, a spodziewamy się, że te ceny jeszcze bardziej będą spadać aż do końca wakacji.
0: I to są bardzo dobre informacje o tym, co działo się w ten rekordowy weekend pod Tatrami. Opowiadał w Radiu RMF24 Maciej Pałachicki. Dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Poniedziałkowe przedpołudnie z radiem RMF24 i ważne informacje dla kierowców. W całym kraju na stacjach paliw dzisiaj od rana spory ruch. Zarówno benzyna, jak i diesel są odczuwalnie tańsze. A to oczywiście za sprawą rządowego pakietu ceny paliwa niżej, który wrócił choć w ograniczonym zakresie. Obniżone stawki VAT na benzyny i olej napędowy obowiązywać będą do końca wakacji. A to oznacza, że kierowcy za litr paliwa zapłacą nawet o złotówkę mniej. Na jednej ze stacji benzynowych w Szczecinie wybrała się z mikrofonem nasza reporterka Anna Pałamar. Niektórzy są z takiej obniżki bardzo zadowoleni, inni czują się pokrzywdzeni, że kiedy oni jechali na wakacje, ceny były znacznie wyższe.
1: Czuć różnicę?
2: Żadnej. Dalej jest drogo.
3: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. Wczoraj już miałam taką głęboką rezerwę, ale stwierdziłam, że dzisiejszy dzień po prostu, no jest kwota super, naprawdę. W porównaniu do wczorajszej to jest duża różnica.
1: Czyli jest taka ulga w portfelu?
3: Oczywiście, że tak, oczywiście. Myślę, że każdy dzisiaj będzie korzystał. Będą tutaj dzisiaj pewnie kolejki długie. Ja jestem bardzo zadowolona.
4: Pewnie, że różnica jest, bardzo duża różnica jest. 90 groszy. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej.
1: Wyjeżdżają.
4: Wakacje powinni zrobić ludziom prędzej, to tak, a nie na powroty. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
1: Czuć różnicę?
5: Oczywiście. Przede wszystkim w portfelu.
6: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
0: A te komentarze zebrała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Pakiet obniżek będzie obowiązywał do końca sierpnia. A jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o 11:00.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Montag lieben Klausen Globen.

0: Coraz bliżej godzina 11. Czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
1: Polscy śledczy jadą na Węgry.
2: Prokurator i 6 policjantów pomogą wyjaśnić przyczyny tragedii.
1: Atak nożownika w Częstochowie.
2: Sprawca i ofiara napaści to Ukraińcy.
1: Reporterka RMF FM ustaliła, w jakim stanie jest poszkodowana kobieta.
2: W Szczecinie uszkodzony gazociąg.
1: Trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków.
2: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
1: W nich o polskiej wersji musicalu Kraina Lodu.
2: Prokurator i 6 policjantów wyjechali na Węgry, aby pomóc w wyjaśnianiu okoliczności wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób, pielgrzymów z Podkarpacia.
1: Spośród 12 ofiar śmiertelnych aż 5 pochodzi ze wsi Siedliska. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, ponownie witamy Cię w Faktach. Co tam mówi się o tej tragedii?
3: No, czuć przygnębienie wielu ludzi jest tym osobiście dotkniętych, bo stracili swoich znajomych, sąsiadów i nie trudno tu spotkać kogoś, kto stracił sąsiada, bo to mała miejscowość i mała społeczność.
4: To jest ogromna tragedia. To jest mała wioska i wszyscy się przeważnie znamy. No.
3: Znała pani tych ludzi?
4: Troje znałam.
5: No jest to tragedia, więc na pewno ludzie po prostu modlą się o jeszcze te osoby, które dalej są w szpitalach.
6: Mój sąsiad za drogą zginął, 64 lata. Sąsiad, bardzo miły, sympatyczny.
7: Znałam 3.
3: 3 osoby pani znała z tych, które zginęły?
7: Tak, tak. Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć. Smutno wszędzie i tyle.
3: Do tej pory oficjalnie potwierdzono tożsamość 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Siedliska, Dominik Smaga.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności ataku nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie.
2: Sprawca, również obywatel Ukrainy, został zatrzymany.
1: Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, dzień dobry. W jakim stanie jest kobieta?
8: 31-latka jest w szpitalu, w stanie ciężkim, ale nie zagrażającym jej życiu. Dowiedziałam się w biurze prasowym częstochowskiej policji. Do zdarzenia doszło około 21 na ulicy Wolności w Częstochowie. 37-letni mężczyzna czterokrotnie ugodził nożem kobietę. Został zatrzymany. Był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany.
2: Uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie.
1: Nikt nie został poszkodowany, ale trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków. Na miejscu działa pogotowie gazowe. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu 4 ciężarówek na warmińsko-mazurskim odcinku trasy S7.
2: Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Rączki między Olsztynkiem a Nidzicą.
1: Droga w kierunku Gdańska jest zablokowana.
2: To był najbardziej pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich od początku wakacji.
1: W ciągu 3 dni odnotowali aż 55 interwencji, informuje nasz reporter Maciej Pałachicki.
9: Mimo że nie był to długi weekend, to turystów na tatrzańskich szlakach było bardzo wielu. Z powodu upalnej pogody dochodziło do zasłabnięć, urazów kończeń i przypadków wyczerpania. Najwięcej pracy ratownicy mieli w sobotę, kiedy w dzień i w nocy udzielili pomocy aż 26 osobom. Do największej tragedii doszło w niedzielę wcześnie rano. Przypadkowi turyści natrafili na 45-letniego mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy, a TOPR, zanim na miejsce wypadku dotarła załoga śmigłowca, wysłał drona stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem z automatycznym defibrylatorem. To pierwszy taki przypadek w Tatrach. Niestety, mimo wysiłków turystów i ratowników, mężczyzny nie udało się uratować. W zakopiańskim szpitalu stwierdzono jego śmierć.
2: Wiadomo już, kto wystąpi w polskiej wersji musicalu Kraina Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Od tej informacji zaczynamy Fakty Kulturalne RMF FM.
1: A zaprasza Katarzyna Podraza.
10: Wyłonienie od twórców głównych ról tego musicalu nie było łatwe. Wyboru obsady dokonano spośród ponad 500 kandydatów w dwuetapowym castingu, mówi reżyser spektaklu Tadeusz Kabicz.
11: Mogliśmy rzeczywiście wybierać spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych nazwisk w tym kraju. Daje nam to nadzieję na to, że nasza łódzka wersja Krainy Lodu będzie stała na bardzo wysokim poziomie.
10: W postać Elzy wcielą się znakomite artystki musicalowe Natalia Piotrowska-Paciorek, Anastazja Simińska i Maria Teszkiewicz. Sprzedaż biletów online i w kasie teatru ruszy już jutro. Tygiel opowie o historii Wałbrzycha. Budowa muzeum jest już na ostatniej prostej. Poszukiwane są pamiątki, mówi Marta Wróbel ze starej kopalni w Wałbrzychu.
12: Płyty winylowe, jak najbardziej, gramofony, szczotki. Naprawdę myślę, że tutaj te przedmioty codziennego użytku to jest takim słowem, stwierdzeniem klucz.
10: Drodzy mieszkańcy, czas zajrzeć na strych i w stare szuflady. Właśnie z waszych historii ma powstać tygiel.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Poniedziałkowe przedpołudnie z radiem RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami. A już za chwilę opowiemy o tym, co nas czeka w pogodzie w najbliższych dniach. Po fali upałów przyjdzie ochłodzenie. A szczegóły zdradzi oczywiście nasz gość, Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF 24. Porozmawiamy teraz o pogodzie. Nadchodzi spore ochłodzenie. Upał trzyma dziś już tylko na południowym wschodzie kraju. IMGW ostrzega natomiast przed burzami, gradem, a także silnym wiatrem. A co dokładnie czeka nas w pogodzie, o tym opowie nam nasz gość Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jakby pan miał przedstawić taką dokładną mapę pogodową Polski, czego możemy się dzisiaj spodziewać?
1: Polska znajduje się pod wpływem niżu z systemem frontów atmosferycznych. Nad naszym krajem, szczególnie w południowej części, zalega dość wilgotna i ciepła masa powietrza, natomiast nad nasz kraj z zachodu napływa chłodniejsze powietrze. W rejonie oddziaływania na przeważającym obszarze kraju mogą formować się burze. Punktowo mogą to być silne zjawiska. Burze dzisiejszego dnia mogą występować na przeważającym obszarze kraju i zagrożenia, które będą im towarzyszyć, to opady deszczu do około 30 mm punktowo na południu naszego kraju do 50 mm, porywy wiatru punktowo do 90 km na godzinę oraz opady gradu o średnicy do 3 cm. W nocy strefa przesunie się bardziej na wschód i południowy wschód, aczkolwiek jeszcze na obszarze Śląska i Małopolski te burze w nocy o dużym natężeniu mogą występować.
0: Wspominałem o ostrzeżeniach IMGW, pan także troszeczkę już o tym powiedział, ale gdzie ta sytuacja pogodowa może być najtrudniejsza? Gdzie przede wszystkim konkretnie można się spodziewać gwałtownych burz?
1: Najsilniejsze burze są prognozowane w pasie Polski południowej oraz centralnej w ciągu dzisiejszego dnia. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują na południu naszego kraju, obejmując również województwa śląskie, małopolskie, częściowo opolskie. Więc w tym rejonie należy spodziewać się najintensywniejszych burz, które powinny w godzinach okołopołudniowych uformować się na zachodzie kraju i będą przemieszczać się w ciągu dnia w kierunku wschodnim około godziny 19:00. Powinny dotrzeć nad województwo śląskie, natomiast w dalszych godzinach już wieczornych będą przemieszczać się w kierunku Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. Więc to jest sytuacja typowa dla drugiej połowy lata. Mówimy tutaj o takich popołudniowych, silniejszych burzach.
0: A co w kolejnych dniach? Mówimy o ochłodzeniu. Pytanie, jak poważne będzie to ochłodzenie i przede wszystkim, jak długo potrwa?
1: W kolejnych dniach będziemy notować temperatury rzędu 20-22 stopni. Już w drugiej połowie tygodnia temperatury będą wyższe, szczególnie na południu naszego kraju, gdzie mogą wynosić do 25, nawet 30 stopni. I taka aura będzie towarzyszyła do końca tego tygodnia. W dłuższej perspektywie czasowej modele numeryczne i prognozy pogody wskazują na większą dynamikę i trzeba te prognozy śledzić na bieżąco i należy śledzić komunikaty, prognozy meteorologiczne.
0: Ale jak rozumiem, panie Piotrze, jest szansa, że te upały wrócą jeszcze tego lata i jak rozumiem, weekend, który za nami, to nie był ostatni tak ciepły weekend, tak? Możemy zaryzykować?
1: Jeszcze możemy mówić o tym, że w tej ostatniej dekadzie sierpnia być może wystąpią napływy bardziej gorących mas powietrza. Również przecież historycznie notowaliśmy też wysokie temperatury we wrześniu, więc lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: A jeżeli chodzi o te najbliższe tygodnie, możemy się spodziewać więcej tak gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jak to miało miejsce w tym roku, w tym lecie?
1: W tej chwili modele numeryczne i prognozy pogody zwiększają dynamikę przepływu mas powietrza. Ma pojawić się więcej niży, które mogą zwiększać liczbę bardziej dynamicznych zjawisk pogodowych. Niemniej jednak dokładne prognozy zawsze są znane w dość ograniczonym horyzoncie czasowym. No niemniej jednak ta dynamika będzie ulegać zwiększaniu, więc możemy spodziewać się bardziej dynamicznej pogody.
0: No ale właśnie, skoro zbliża się taki okres w roku, no to nie mogę nie zapytać o to, czy coś się dzieje w okolicach Morza Śródziemnego, czy powinniśmy się obawiać kolejnego na przykład niżu genueńskiego lub innego tego typu zjawiska, czy jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek prognozy?
1: W istocie Morze Śródziemne cechuje się bardzo wysoką temperaturą. W niektórych obszarach temperatura powierzchni tego morza wynosi około 30 stopni Celsjusza, więc jest to dość znaczny wynik. Pojedyncze realizacje numerycznych prognoz pogody w ostatnich dniach wskazywały na możliwość utworzenia się takiego niżu na sam koniec sierpnia. Natomiast te prognozy są jeszcze bardzo niestabilne i tak naprawdę z aktualizacji na aktualizację te predykcje się zmieniają. Natomiast jakieś pojedyncze sygnały dotyczące wystąpienia niżu genuńskiego, co prawda nie podlegającego trwałej blokadzie nad terytorium naszego kraju, były ukazywane w scenariuszach modeli numerycznych. Tę sytuację musimy bardzo dokładnie obserwować i na pewno, jeśli wystąpi taki scenariusz, będziemy o tym informować.
0: I my także będziemy śledzili w Radiu RMF 24 te aktualizacje pogodowe. A razem z nami był pan Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

0: Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Belgii, która zmaga się z największym pożarem w historii kraju. Pożar pochłonął 3000 hektarów rezerwatu Otfagne, położonego we wschodniej części kraju. Król Belgów, Filip, przerwał wakacje i pojechał na miejsce, by spotkać się ze służbami walczącymi z ogniem. Pożar na torfowiskach pojawił się w piątek po południu. Przyczyniła się do niego długotrwała susza. Walkę z kataklizmem na pozbawionych wody torfowiskach utrudniał też zmieniający kierunek wiatr. Do gaszenia pożaru zmobilizowano strażaków z całego kraju. Wsparcie przysłały także Holandia, Czechy i Szwecja w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, który Belgia aktywowała. Jak podaje telewizja VRT, pożar został już prawie ugaszony, ogień jeszcze się tli i to pomimo deszczu, który zaczął padać w nocy. Służby pozostają na miejscu, by dalej czuwać. W największym dotychczas pożarze z 2011 roku, do tej pory uważanym za największy w historii Belgii, spłonęło 1400 hektarów. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: RMF 24.

0: Fakty o 11.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie. Prokuratorzy i policjanci prowadzą już pierwsze czynności procesowe. Planowane jest również przeprowadzenie działań na Węgrzech, jednak będzie to możliwe po uzyskaniu wymaganych zgód od tamtejszych władz.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła w dniu wczorajszym śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech. Prokuratorzy i policjanci wykonują już czynności w kraju. Planowany jest udział w czynnościach na miejscu zdarzenia przez polskiego prokuratora.
0: Przekazała RMF Max Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech firmy przewozowe w kraju muszą spodziewać się wzmocnionych kontroli. Przekazał w RMF 24 Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. A co dokładnie będzie sprawdzane?
2: Czy stan techniczny pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu, czy układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy, czyli kierowniczy, układ hamulcowy, układ zawieszenia są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, posiada wymagane uprawnienia, czy odpoczywa w sposób określony w przepisach ustawy o transporcie drogowym, czyli czy przestrzega limitów czasu prowadzenia pojazdu, czasu jazdy, czasu pracy.
0: Mówi Wojciech Król. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam znajdziecie aktualne informacje dotyczące wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech. W faktach teraz ważne wskazówki dla uprawiających sport ekstremalny. Jak się okazuje, to nie tylko adrenalina, ale też ryzyko poważnych urazów. Ortopeda i lekarz sportowy dr Jan Paradowski mówił w podcaście Lekarz Dyżurny, że szczególnie niebezpieczne mogą być sporty, które z pozoru wydają się dostępne dla każdego.
3: Ciekawsze to są takie sporty, które uprawiamy na co dzień, które dotyczą wielu, wielu z nas, jak na przykład downhill MTB, czyli zjazdy rowerowe. I tutaj urazowość jest bardzo, bardzo wysoka, począwszy od złamań nadgarstków wymagających operacji, poprzez zwichnięcia stawów barkowo-obojczykowych, często wymagających operacji. Złamane obojczyki, bardzo często. W tym roku już miałem wielu takich pacjentów.
0: Cały podcast Lekarz Dyżurny odsłuchacie na platformie RMF On. Polecamy. I na koniec jeszcze Częstochowa, która może być wzorem dla innych miast, a właśnie tam startuje mini basket liga powiatu częstochowskiego. To świetny sposób, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać pasję do koszykówki.
4: Gwarantujemy wszystko od strojów po właśnie całe zaplecze organizacyjne takich turniejów.
0: Zachęcał Bartek Otrębski, jeden z organizatorów mini basket liga. Z nowymi faktami wracamy o 12.00.

0: Słuchacie przedpołudniowego programu radia RMF 24. Wracamy teraz do tego, co dzieje się aktualnie na Węgrzech. Trwają tam prace zespołu służb oraz przedstawicieli rządu, którzy polecieli tam, aby pomóc poszkodowanym w tragicznym wypadku autokaru. Więcej szczegółów na ten temat przekazał na briefingu prasowym rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Medycy będą kwalifikują teraz te osoby, które nadawałyby się do tego, żeby wracać już do Polski pierwszym transportem. Ten pierwszy transport to będzie dzisiaj w godzinach wieczornych. Rozmawiałem to kilkanaście minut temu z panią minister Kasperczyk. To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski. Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej. Na miejscu, na Podkarpaciu, tam oczywiście pani wojewoda wszystko zabezpieczy, także pomoc psychologiczną, pomoc ewentualnie organizacyjną dla rodzin. Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały. Pomoc konsularna jest na miejscu udzielana, także wszystkie osoby są na miejscu zaopiekowane.
0: Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak słyszeliśmy, około 20 osób poszkodowanych w wypadku jeszcze dziś wyleci do Polski pierwszym transportem.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radiu RMF 24. Ponownie o dronach, ale tym razem tych, z których korzystają Ukraińcy. Jak informuje portal Kyiv Independent, siły zbrojne Ukrainy zaczęły wykorzystywać bezzałogowce produkowane w Wielkiej Brytanii do atakowania celów na terytorium Rosji. W tym celu używane są co najmniej dwa typy dronów. Odrzutowy bezzałogowiec Nian, produkowany przez firmę Bae Systems, oraz drugi, którego nazwa i producent nie zostały ujawnione ze względów bezpieczeństwa. Celem ataków dronów dostarczonych przez Wielką Brytanię miał być m.in. Białgorod, miasto położone w pobliżu granicy z Ukrainą, a także rosyjskie instalacje naftowe w pobliżu Moskwy i Wołgogradu. Celami ataków ukraińskich bezzałogowców są głównie obiekty sektora naftowego, a także zakłady zbrojeniowe, a od kilku tygodni także centra logistyczne, w tym zwłaszcza sieci Wildberries. Jeszcze więcej najnowszych informacji w samo południe w faktach RMF FM.
1: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to poniedziałkowe, już za moment południe. No właśnie, coraz bliżej godzina 12, zatem przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Ewa Kwaśny.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy zostanie uczczona pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Flagi będą opuszczone do połowy masztu. 20 Polaków poszkodowanych w tej katastrofie wróci dziś do kraju rządowym samolotem. Tak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Możliwe także przerwy w dostawach prądu. I o tym też w faktach w południe. Na początek w faktach Rzeszów. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim minutą ciszy czczona jest pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Flagi państwowe na masztach przy siedzibie wojewody zostały opuszczone do połowy. To widać nie tylko w Rzeszowie, ale także między innymi w pobliskiej Boguchwale. Tak będzie przez 3 dni, a wojewoda apeluje o to, żeby te

0: trzy dni były czasem pewnego wyciszenia, zadumy. Stąd prośba do organizatorów imprez, żeby mieli na względzie powagę sytuacji i dramat na węgierskiej autostradzie M3, gdzie autokar wiozący podkarpackich pielgrzymów zjechał do rowu. 12 osób nie żyje, 10 jest w ciężkim stanie, 37 ma lżejsze obrażenia i niektórzy jeszcze dziś mogą być przetransportowani do Polski. Rzeszów, Dominik Smaga.
1: Właśnie 20 Polaków, którzy ucierpieli w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech, wróci dziś do kraju rządowym samolotem, tak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. W czterech węgierskich szpitalach działają obecnie polscy medycy, którzy oceniają stan rannych.
2: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
1: Samolot z pierwszą grupą rannych Polaków ma dotrzeć wieczorem do Warszawy z międzylądowaniem w Rzeszowie. Będzie pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech, zlecił ją Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pismo w tej sprawie zostało wysłane dzisiaj do Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzeszowie. Michał, razem z nami w Faktach, witamy Cię.
3: Dzień dobry.
1: Michale, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy?
3: W pierwszej kolejności czas pracy kierowców w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontrolerzy przeanalizują dane z tachografów, sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. To będzie duża kontrola, usłyszałem tutaj w Warszawie, w centrali Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: A kiedy poznamy wnioski?
3: Najwcześniej za kilkanaście dni. Wiele zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Śledczy zbierają materiały m.in. właśnie w firmie przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
1: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. 23-latek przewoził samochodem 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Został dziś o poranku zatrzymany w Katowicach. Okazało się, że auto nie było dopuszczone do ruchu i było w złym stanie technicznym. Między innymi nie miało tylnej szyby. Kierowca został ukarany mandatem i dostał 20 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. Mandatami w wysokości 100 zł ukarani zostali także wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali bez zapiętych pasów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Możliwe są także przerwy w dostawie prądu. SMS-owy alert otrzymali odbiorcy w 3 województwach. To opolskie, śląskie i część województwa małopolskiego. Alerty obowiązują do północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: W południu w wielu regionach kraju będzie pochmurno. W Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku obowiązują alerty przed burzami. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, w Krakowie i Rzeszowie do około 26 stopni. Na północy termometry pokażą około 20 stopni, w centrum do 24. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty.
6: Poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF24. W tej godzinie wrócimy do tematu tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W RMF24 połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, Pawłem Koniecznym, który jest na miejscu. Wcześniej jednak porozmawiamy o przyszłości byłego ministra Macieja Berka. To już za chwilę. Kuba Śliwiński, radio RMF24. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. Proponowany przez Koalicję Obywatelską na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie jest już członkiem rządu. Jeszcze dziś ma być opublikowane postanowienie prezydenta o jego odwołaniu, ale przyszłość byłego ministra Berka w nowej roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego wcale nie jest przesądzona. A razem z nami w studiu jest Tomasz Skory. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam.
0: I od razu pytam, w czym problem?
1: Po pierwsze, są wakacje parlamentarne. Nie tylko dla wszystkich, ale i dla posłów, więc zgromadzenie teraz minimum 50 wymaganych podpisów posłów jest trudne, chociaż oczywiście nie niemożliwe. Nieoficjalnie wiadomo, że takie podpisy leżą zwykle w szufladzie szanujących się szefów klubów parlamentarnych. Posłowie podpisują kilka arkuszy in blanco. No ale to jest działanie dość rozpaczliwe. Ważniejsze jest to drugie, czyli poważne obiekcje, kiedy się całe lata protestowało przeciwko umieszczaniu w Trybunale Posłów, ministrów, czyli z natury samego zajęcia jednego i drugiego polityków, to a teraz bierze się człowieka, który odpowiada za realizację polityki rządu, czyli funkcjonalnie wicepremiera się bierze i pakuje się go do Trybunału natychmiast, do Trybunału, który ma oceniać właśnie politykę rządu, to nie wygląda wiarygodnie. Posłom Koalicji Obywatelskiej ten zaskakujący, ledwo parę dni temu zgłoszony pomysł premiera może odpowiadać, ale pozostałe ugrupowania koalicji rządzącej wcale już tak entuzjastycznie na to nie reagują, pamiętając o tym, za czym się opowiadały wcześniej. Co ciekawe, wszyscy podzielają ten pełen respekt dla kompetencji Macieja Berka, wielu wręcz chwali sobie współpracę z nim jako członkiem rządu i prawą ręką premiera, ale pomysł przejścia prosto z rządu do Trybunału bardzo im się nie podoba. O tym dlaczego mówi tak najkrócej i syntetycznie Tomasz Tryla z Lewicy.
2: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, szczególnie w Lewicy, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu, do Trybunału Konstytucyjnego nie powołujemy. Ja na ten moment jestem zwolennikiem, żeby tej zasady się trzymać, bo to jest zobowiązanie Lewicy w stosunku do wyborców, szczególnie tych, którzy protestowali przed sądami i mówili dość polityków w Trybunale Konstytucyjnym.
1: I co ciekawe, bardzo podobnie mówią też politycy wszystkich innych ugrupowań poza Koalicją Obywatelską. Chodzi zarówno o Pawła Śliza, uwaga, szefa klubu Polski 2050, ale i szefa Komisji Sprawiedliwości. Chodzi o szefową klubu Lewicy Annę Marię Żukowską. Chodzi o marszałka seniora Sejmu Marka Sawickiego z PSL-u, czy wielu, wielu innych. No a nie można też zapominać o tym, że ta właśnie koalicja rządząca proponowała ustawę wprowadzającą wręcz zakaz powoływania sędziów do Trybunału prosto z rządu. Ten zakaz miał być obwarowany terminem 4 lat kadencji od czekania, wyczekiwania po pełnieniu funkcji ministra przed wyborem do Trybunału i tak od razu taka rzecz, gdyby ta ustawa przeszła, byłyby niemożliwe te rzeczy, no ale ta ustawa odpadła. Na razie koalicjanci raczej posługują się miękkimi środkami nacisku, może skłaniania do refleksji, nakłanianie premiera do zrezygnowania z pomysłu Berek do Trybunału. To jest chyba to, jak można byłoby określić dzisiejsze zachowania posłów koalicji rządzącej spoza Koalicji Obywatelskiej. Ale no to nakłanianie jest tym trudniejsze, że no właśnie, Berek dopiero co został właśnie odwołany z rządu. I
0: no teraz, właśnie.
1: Jeżeli nie trafi do Trybunału, no to co my z tym Berkiem zrobimy?
0: No właśnie, i tu pojawia się to pytanie, Tomku, na koniec. Co w wypadku, gdy Maciej Berek nie uzyska zgody parlamentu, co się będzie działo?
1: No to będzie potężna wizerunkowa wtopa i dlatego właśnie raczej należałoby chyba przemyśleć, czy prowadzić do tej konfrontacji, bo jeśli premier będzie się upierał i Berek zostanie rzeczywiście zgłoszony, no to trzeba będzie jego kandydaturę głosować, a że ugrupowań koalicji jest ładnych kilka i w każdym z nich jest paru przeciwników tego rozwiązania, to koalicja mająca niewiele ponad połowę głosów może przegrać głosowanie nad powołaniem własnego kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, oczywiście trzeba będzie wszcząć procedurę zapełniania tego wakatu od nowa, natomiast wstyd będzie przeokrutny, premier będzie wściekły, koalicjanci poniosą konsekwencje, pewnie jakieś, bo premier im tego nie daruje, a Berek to rzeczywiście dobry urzędnik, ale jednak konstytucyjny minister do dziś. No słowem, może być poważny problem, którego można byłoby uniknąć, gdyby pan premier uprzedził koalicjantów, jaki ma pomysł, a nie powiedział im o tym przez media kilka dni temu.
0: Wstyd będzie przeokrutny. Tomasz Skory w Radiu RMF 24. Tomku, bardzo ci dziękuję.
1: Kłaniam się.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF 24. Dokładnie o godzinie 12 w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a także w innych podkarpackich gminach minutą ciszy uczczono pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech.
1: Łącząc się w bólu z rodzinami i z osobami najbliższymi, składając kondolencje wszystkim członkom rodziny, uczcijmy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar mieszkańców naszego województwa.
0: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Również flagi państwowe na masztach przy siedzibie wojewody zostały opuszczone do połowy. To widać nie tylko w Rzeszowie, ale także m.in. w pobliskiej Boguchwale. I tak będzie przez 3 dni, a wojewoda apeluje o to, żeby te 3 dni były czasem pewnego wyciszenia. A jeszcze dziś najlżej ranni podczas tragicznego wypadku na Węgrzech mają wrócić do Polski. Ich lot ma odbyć się z Debreczyna. Przy szpitalu w Niericzchazie jest nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Pawle, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, teraz już chyba tak.
0: Pawle, w tym miejscu, w którym jesteś, hospitalizowani są ci, którzy odnieśli te najlżejsze i lżejsze obrażenia.
2: Tak, to właśnie tutaj trafiło w sumie 21 osób tuż po wypadku. Z tego, co wiem, jedna osoba została już wypisana, zabrana przez rodzinę do Polski, natomiast wciąż 20 osób tutaj przebywa. 18 z nich ma dziś opuścić ten ośrodek, to miejsce, ten potężny kompleks w Niericzchazie. To taka dosyć duża miejscowość z ogromnym właśnie kompleksem szpitalnym. Ci polscy pacjenci leżą na ortopedii i tam dochodzą do zdrowia. Dodam tylko, że no niechętnie chcą rozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Natomiast pani Kasia, z którą rozmawiałem, dokładnie opowiedziała, jak pamięta tę ostatnią niedzielną noc.
3: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark i miałam taką pierwszą myśl, że tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci, ale autobus zatrzymał się, a ja się rozglądnęłam i zobaczyłam, że mam głowę niżej, więc spróbowałam wyjść, wyszłam na półkę tą autokarową. Zobaczyłam pod sobą ludzi. Ludzie byli w panice, krzyczeli, płakali, wołali bliskich i powiedziałam im, żeby się uspokoili, że na pewno wszyscy wyjdziemy, ale będziemy wychodzić po prostu ci, którzy są najbliżej wyjścia i najbliżej tej półki, żeby się wdrapywali na półkę i wychodzili. Zaczepiłam się czymś nogami i pociągnęłam koleżankę, która była dużo niżej. Potrzebowałam dużo siły, żeby ją wyciągnąć, ale wdrapała się na tą półkę i weszłyśmy przez ten luk dachowy. A potem wybiegłam na drogę i zaczęłam łapać samochody, bo nikt nie miał telefonu komórkowego. Wszystko zostało tam w środku. Zatrzymali się jacyś Słowacy, ktoś tam już zadzwonił po służby. W ciągu 10 minut były i karetki, i straż pożarna. Natomiast co? Natomiast ta akcja później, do momentu, kiedy nie przyjechały te służby, no to kierowca, pan Robert, wyciągał ludzi z autobusu. Ci, którzy byli w stanie wyjść o własnych siłach, to na to wyszli.
2: Tak wyglądała ta sytuacja, oczywiście w wielkim skrócie, choć pani Kasia mówiła, że trwało to wręcz godzinami, z tego co pamięta te wydarzenia nocy. Pani Kasia będzie jedną z tych osób, które opuszczą dzisiaj szpital w Niericzchazie i pojadą do Polski. A jak ogólnie wygląda ta sytuacja osób, które są tutaj cały czas na Węgrzech? O tym opowiedział mi dr Sławomir Dudkiewicz, który towarzyszy polskim pacjentom.
4: Stan psychiczny jest różny, bo to trzeba potem to przeżyli, nie jest to dziwne. Tutaj strona węgierska naprawdę wszelkich starań dopełniła, jeśli chodzi o procedury medyczne, też wsparcie psychologiczne. Wiadomo, że jest ta bariera językowa, dlatego też ja między innymi pozostałem tutaj na miejscu, żeby mieć na pieczę tą koordynacyjną, medyczną i żeby czuli się po prostu zaopiekowani. Na ten moment z tego szpitala ma jechać 18 osób, z pozostałych szpitali jeszcze nie mam takiej informacji. Ich transport będą przetransportowani na lotnisko też pod asystą medyczną i stamtąd drogą powietrzną do Rzeszowa.
2: No i ten lot ma się odbyć mniej więcej w okolicach godziny 21. Dodam tylko, że dr Sławomir Dudkiewicz jest jedną z osób z zespołu pomocy humanitarno-medycznej, która wraz z przedstawicielami polskiego rządu odwiedza węgierskie szpitale, gdzie znajdują się poszkodowani po niedzielnym wypadku.
0: Dla radia RMF 24 Paweł Konieczny, który jest przy szpitalu w Niericzhazie. Pawle, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: 12.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Cały czas śledzimy doniesienia napływające z Węgier po tragicznym wypadku polskiego autokaru. Jak wiecie z faktów, wizyta polskiego zespołu pomocy humanitarno-medycznej w węgierskim Miszkolcu powinna się zakończyć około 14. Właśnie w tamtejszej lecznicy jest część Polaków poszkodowanych w tym zdarzeniu. Polski zespół podzielony na dwie grupy ma dzisiaj w planie wizyty we wszystkich czterech szpitalach, do których trafili nasi rodacy. Tymczasem mieszkańcy Podkarpacia, a dokładnie wsi Siedliska, skąd pochodzi 12 ofiar śmiertelnego wypadku, są dotknięci tym, co się stało. Niektórzy stracili swoich znajomych, sąsiadów.
1: No jest to tragedia, więc na pewno ludzie po prostu modlą się o jeszcze te osoby, które dalej są w szpitalach.
2: Mój sąsiad za drogą zginął, 64 lata. Sąsiad, bardzo miły, sympatyczny.
3: Znałam trzy.
4: Trzy osoby pani znała z tych, które zginęły?
3: Tak, tak. Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć. Smutno wszędzie i tyle.
0: Mówili mieszkańcy wsi Siedliska. W Radiu RMF 24 kolejne fakty. Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z kolejnej obniżki cen paliw. Rządowy program CPN ma działać do końca wakacji. Co potem? Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw BM Reflex, mówiła na naszej antenie, jak mogłyby wyglądać ceny bez rządowego wsparcia.
5: Kosztowałaby około 7,30 napęd powyżej 8 zł. W każdym bądź razie widać, że ten pakiet CPN, który miał obniżyć ceny, on je obniży oczywiście, ale bieżąca sytuacja na rynku też nie będzie pozostawała bez echa.
0: O tym, ile zapłacimy po zakończeniu programu, zdecyduje przede wszystkim sytuacja na światowym rynku. Duże znaczenie będzie miało to, co wydarzy się w rejonie ciśniny Ormus.
5: Przed pakietem tym CPN BIS, że go tak określę, średni poziom cen oleju napędowego to był 8,07, benzyny 7,26 według naszych badań. I ten poziom możemy oczekiwać, że on po zaprzestaniu pakietu CPN będzie jak najbardziej aktualny. Może się okazać, że on będzie plus minus 10 groszy wyżej lub niżej w zależności od sytuacji w ciśnieniu.
0: Obecny program ma być rozwiązaniem tymczasowym. Analityczka rynku paliw Dorota Gudaś uważa, że trudno oczekiwać kolejnych obniżek co kilka tygodni, jeśli nie znajdą się na nie dodatkowe pieniądze w budżecie.
6: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: O polskiej turystce głośno we Włoszech. Alicja Klak uratowała dwóch mężczyzn tonących w jeziorze Como. Kobieta, na co dzień instruktorka pływania, nie czekała na przyjazd służb ratunkowych i sama ruszyła na pomoc. Tę historię opisujemy na portalu rmf24.pl. A kolejne fakty już za pół godziny.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Minutą ciszy uczczona została dzisiaj pamięć 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, pojazd przewoził pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje. Na Podkarpaciu jest nasz wóz satelitarny i reporter RMFFM Dominik Smaga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dominiku, byłeś we wsi, z której pochodzi 5 śmiertelnych ofiar tego wypadku. Co mówi się tam o tym zdarzeniu?
2: No, mieszkańcy mówią, że ciężko w to uwierzyć, bo w tak małej miejscowości niemal każdy z każdym się zna, przynajmniej z widzenia. Rozmawiałem z kobietą, której sąsiad zginął w wypadku, a jego żona doznała poważnych obrażeń. Rozmawiałem także ze starszą panią, która mówiła, że znała z widzenia 3 osoby, które zginęły w tym wypadku, kojarzyła tych ludzi z kościoła, bardzo ciepło o nich mówiła. We wsi Siedliska, bo właśnie o tę miejscowość chodzi, o tej tragedii mówi się nieco inaczej niż poza tą wsią. Tutaj nie mówi się o osobach, które zginęły. Tutaj padają konkretne imiona, nazwiska, cechy charakteru, sympatyczny, jeszcze młody. I właśnie z szacunku dla tych emocji wojewoda apeluje do organizatorów imprez, żeby je stonować, jeżeli w ogóle muszą się odbyć, bo najbliższe 3 dni będą na Podkarpaciu czasem zadumy i wyciszenia. Ale jeżeli zajrzy się za ten spokój, widać ogrom pracy służb, bo trzeba formalnie zidentyfikować ofiary. To odbywa się tam, na Węgrzech. Tutaj z kolei trzeba pójść do domów tych, którzy zginęli i przekazać rodzinom tę tragiczną wiadomość. Informowaniem, że ktoś bliski zginął, zajmują się 3-osobowe zespoły. Samorządowiec, policjant, psycholog. Takie zespoły odwiedziły już 7 miejsc, bo dotychczas do wojewody trafiło 7 protokołów identyfikacji ofiar. I psycholog jest tu szczególnie potrzebny. Usłyszałem w gminie Lubenia, z której pochodzi wielu uczestników tej pielgrzymki. Tamtejsza pomoc społeczna odwiedziła rodziny każdego uczestnika pielgrzymki, każdego mieszkającego w tej gminie uczestnika pielgrzymki, proponując pomoc psychologa. Okazało się, że ta pomoc będzie przydatna. Mówiłem o ogromie pracy służb. Dzisiaj na Węgry pojechał rano prokurator z Krosna i duża delegacja, kilkuosobowa delegacja z policji. W tej delegacji są technicy kryminalistyczni, którzy mają za zadanie zabezpieczyć wszelkie ślady mogące pomóc w ustaleniu przyczyn oraz przebiegu tego wypadku.
1: Niewyobrażalna
2: Rzeszów,
1: tragedia.
2: Dominik Smaga.
1: Bardzo dziękujemy. Dominik Smaga dla radia RMF 24.
3: Tu radio RMF 24.

0: Ceny paliw bez zmian. Minister energii ogłosił jutrzejsze maksymalne stawki. W radiu RMF24 sprawdzamy, co dokładnie czeka nas przy dystrybutorach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. A razem z nami w radiu RMF24 jest nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, można mówić o zaskoczeniu?
1: Niejako można, bo gdy spojrzymy na to, co działo się ostatnio w cennikach hurtowych paliw, na przykład w cennikach Orlenu, no to to paliwo, ostatnia aktualizacja była w sobotę, to paliwo nam drożało i to benzyna 95-oktanowa i olej napędowy, więc w porównaniu z piątkiem nie mamy teraz właściwie żadnej zmiany. 6,41 za benzynę, 7,37 za olej napędowy. No, spodziewaliśmy się, że jakaś tutaj korekta nastąpi i to korekta w górę, niestety dla kierowców, natomiast się to nie wydarzyło. Ja przypomnę tylko, jak ta cena maksymalna jest obliczana. Minister energii bierze pod uwagę jako źródło 5 największych sprzedawców paliw w Polsce. No więc wychodzi z tego, że okej, Orlen trochę te stawki podwyższył, no ale pozostali być może jeszcze tego nie zrobili, stąd tej zmiany nie ma. No natomiast pojawia się też pytanie, co dalej, co czeka nas w kolejnych dniach. No i gdy spojrzymy na międzynarodowe rynki, no to tam raczej nie mamy najlepszych wieści. To znaczy w ostatnim czasie ropa może nie drożeje jakoś drastycznie, no ale baryłka ropy Brent, czyli wydobywanej z Morza Północnego, czyli to jest taki benchmark, taka skala porównawcza dla całego rynku ropy, no kosztuje w tej chwili $89. To nie jest tak drogo jak na wiosnę, kiedy widzieliśmy ropę Brent nawet po $120 i więcej za baryłkę, no ale blisko 90 to też nie jest tak mało. I to może oznaczać, że w kolejnych dniach te stawki przy dystrybutorach będą się nieco już różnić na niekorzyść kierowców.
2: Ceny benzyny między 6,40 a 6,50 mniej więcej, ceny oleju napędowego 7,30, 7,40, gdzieś w tych granicach byśmy się poruszali, będą się znajdowały te ceny.
1: Przewiduje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl, a więc mogą tu być takie wahania o kilka, może nawet kilkanaście groszy w górę w kolejnych dniach, a być może także w przyszłym tygodniu. To, co działa na korzyść kierowców w Polsce, to kurs dolara, który w ostatnim czasie sporo nam spadł, bo jeszcze na początku sierpnia dolar kosztował ponad 3,80, 3,81 na przykład, a w tej chwili za dolara płacimy 3 zł i 71 groszy. A ponieważ ropa jest sprzedawana, właśnie przeliczana w dolarach, rozliczana w dolarach, no to ta różnica 10 groszy przy takich naprawdę dużych zakupach może robić różnicę. Oczywiście kierowcy pozostają zakładnikami tej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na razie nie widać na horyzoncie takiego stałego, trwałego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a nawet to nie do końca wygasiłoby nam tę sytuację, no bo porozumienie to jedno, ale przywrócić ten cały szlak przez cieśninę Ormus, te moce logistyczne, moce przerobowe w Zatoce Perskiej, no to musi potrwać, więc ta droższa benzyna, droższy olej napędowy pewnie z nami jeszcze na jakiś czas pozostanie. No, ale na razie mamy ten pakiet CPN w trochę okrojonej wersji, no ale się cieszmy z tego obniżonego podatku VAT, szczególnie, że prawdopodobnie nie potrwa to zbyt długo. Te 2 tygodnie mają kosztować budżet kraju około 500 000 000 zł, a że rząd szuka każdej złotówki w tej chwili, bo deficyt coraz większy, no to się nie spodziewajmy, że we wrześniu pakiet CPN zostanie przedłużony.
0: Cieszmy się z małych rzeczy, jak tak mawiał, a raczej śpiewał klasyk, a razem z nami w radiu RMF24 był Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A jeszcze więcej informacji w radiu RMF24 punktualnie o godzinie 13 w najnowszych faktach.

0: Zbliżamy się do godziny 13. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby. Ze szczegółami za moment specjalny wysłannik RMF FM. Rząd ogłosił nowe ceny paliw. Posłuchajcie, ile będzie nas kosztowało tankowanie od północy. W faktach także o tenisowym popołudniu z udziałem Polek w Cincinnati. Dwadzieścia dwie osoby poszkodowane w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś wieczorem do kraju rządowym samolotem. Jak ustalił nasz reporter, zostaną przetransportowani na lotnisko w Debreczynie, skąd odlecą do Rzeszowa. Przed szpitalem w Nierich-Hazie jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny. Witamy.
2: Zgadza się, dzień dobry.
1: Pawle, z tej placówki zostanie wypisanych najwięcej osób.
2: Tak, w tym miejscu przebywa obecnie 20 osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jedna została już wypisana i zabrana przez rodzinę, a 18 dziś opuści ten właśnie szpital.
3: Będą przetransportowani na lotnisko też pod asystą medyczną i stamtąd drogą powietrzną do Rzeszowa.
4: Ci, którzy dzisiaj nie będą mogli polecieć, co z nimi dalej będzie?
3: Na pewno zostawimy. Ja też zostaję na miejscu tutaj, bo taka jest decyzja do wsparcia konsulatu i ambasady. Będziemy też z poziomu medycznego dalsze te kroki koordynował przez najbliższe dni i będziemy takie transporty planowali.
2: Mówił mi dr Sławomir Dudkiewicz, który towarzyszy polskim pacjentom z ramienia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która wraz z przedstawicielami polskiego rządu odwiedza węgierskie szpitale. Z Nierich-Hazy Paweł Konieczny.
1: Jest nowe obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co dzisiaj, 6,41 zł. Diesel będzie kosztował

0: 7,37 zł. W związku z powrotem rządowego programu ceny paliwa niżej, dziś na stacjach w całym kraju duży ruch.
1: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
2: Czyli jest taka ulga w portfelu?
1: Oczywiście, że tak, oczywiście. Myślę, że każdy dzisiaj będzie korzystał. Będą tutaj dzisiaj pewnie kolejki długie.
3: Pewnie, że różnica jest bardzo duża, tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
2: Czuć różnicę?
4: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
0: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: 3 mecze z udziałem polskich tenisistek na turnieju tenisowym w Cincinnati. Popołudnie zapowiada się ciekawie dla fanów tej dyscypliny. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek.
6: W trzeciej rundzie zagra z Marią Sakkari. To będzie już 10. mecz Polki z Greczynką. W 2021 roku Sakkari była takim tenisowym demonem Świątek. Nasza zawodniczka 3-krotnie z nią wtedy przegrała, ale to dawne dzieje. Po zakończeniu meczu Świątek z Sakkari na ten sam kort wyjdą Magdalena Fręch i Jelena Rybakina, czyli wiceliderka rankingu WTA. Kazaszka oczywiście faworytką. Będzie też mecz z udziałem Mai Chwalińskiej. Ona zagra z Dianą Schneider. Przypomnę, Chwalińska pokonała Rosjankę na początku czerwca w półfinale Rolanda Garrosa. To były jednak korty ziemne, teraz zmiana na wierzchni. No i zobaczymy, jak w tych nowych warunkach spisze się Polka.
0: W faktach RMF FM teraz wracamy na morski plac budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych Baltica 2. Także tej inwestycji dotyczy problem zakłócania na Bałtyku sygnału GPS. Problem narastający od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o zagłuszanie i spoofing sygnału. Spoofing polega na podszywaniu się pod sygnał satelitarny i wprowadzaniu urządzeń w błąd co do rzeczywistej pozycji. Jamming natomiast to zagłuszanie sygnału GPS.
7: To coś, z czym zmagamy się już od jakiegoś czasu i niewiele możemy z tym zrobić. Są pewne sposoby poprzez pewnego rodzaju anteny, tak zwane anti-jamming, anti-spoofing antennas.
8: Możemy trochę wytłumaczyć, jak one działają?
7: Blokują sygnały dochodzące pod pewnym kątem. Najczęściej takie zakłócenia pochodzą z lądu lub z innych jednostek, więc taki sygnał jest wysyłany pod stosunkowo niskim kątem, bardzo różniącym się od tego kąta satelity. Dlatego jesteśmy w stanie ograniczyć oddziaływanie sygnału właśnie z tych kątów, przez co polegamy tylko na satelicie. Musimy wiedzieć, jak prowadzić bezpieczne prace i jak sobie z tym radzić.
0: Tłumaczył Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym na morskim placu budowy 40 km na północ od Łeby rozmawiał Tomasz Staniszewski. Film i zdjęcia z budowy tej farmy mamy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Poniedziałkowe popołudnie z RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do tematu ogromnych pożarów w Belgii. Sprawdzimy także aktualną sytuację w kanale Gliwickim, gdzie wczoraj odłowiono kilogramy śniętych ryb. Ale na początek Wielka Brytania i doniesienia związane z brytyjskimi dronami, które są wykorzystywane do ataków na Rosję. RMF 24. Kuba Śliwiński. Bądźcie blisko.

0: Drony brytyjskiej produkcji po raz pierwszy zostały wykorzystane do atakowania celów na terytorium Rosji. Donoszą o tym brytyjskie media, a my mówimy sprawdzam i łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Frymorgenem. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Powiedz, czy te doniesienia są zaskoczeniem?
1: No nie jest tajemnicą, że Wielka Brytania dostarcza drony Ukrainie, ale po raz pierwszy mamy potwierdzenie, że są one wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dostarczy Ukrainie dziesiątki tysięcy takich maszyn. No i wszystko wskazuje na to, że obietnica ta jest obecnie w fazie pełnej realizacji. Drony konstruowane są przez dwie niezależne firmy brytyjskie i wykorzystywane do szeroko zakrojonych ataków na cele wojskowe i przemysłowe. Mogły one już spowodować szkody gospodarcze szacowane na ponad 35 miliardów funtów, łącznie oczywiście z dronami ukraińskimi. W konflikcie używane są także wyprodukowane w Wielkiej Brytanii pociski manewrujące Storm Shadow, które są bardzo drogie, a ta nowa faza z masowym użyciem dronu wywiera najbardziej decydujący wpływ na obecny przebieg konfliktu.
0: Bogdanie, te potwierdzenia nadchodzą z różnych stron, także z Moskwy. Pytanie, od kogo?
1: Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Zacharowa, oświadczyła, że drony wykorzystujące brytyjskie komponenty i konfiguracje były używane do atakowania terytorium Rosji. Także potwierdzenie tutaj pochodzi z kilku źródeł, w tym bazy paliwowej w obwodzie rostowskim. To atak, do którego doszło niedawno. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie komentuje tych słów. Oświadcza jedynie, że jego wsparcie dla Ukrainy jest niewzruszone i będzie stać u boku swojego sojusznika, aż i tutaj cytuję, do zwycięstwa. Rzecznik resortu powiedział, że jesteśmy zaangażowani w dostarczanie sprzętu, którego Ukraina potrzebuje do obrony przed nielegalną inwazją Putina. Według doniesień kontrakty na dostarczanie dronów opiewają nawet na 150 tysięcy sztuk tej broni tylko w tym roku.
0: To jeszcze dopytam, Bogdanie, dlaczego atakowane są magazyny Wildberries?
1: Magazyny Wildberry, znane jako taki rosyjski odpowiednik Amazona, stały się wielokrotnie celem ataków. Kijów zaznacza, że atakuje węzły logistyczne wykorzystywane przez Rosjan do zakupu sprzętu wojskowego oraz zakłócania dostaw dla rosyjskiej armii. Faktycznie na stronach internetowych Wildberries można zakupić artykuły o charakterze militarnym, na przykład mundury polowe czy hełmy. Chodzi też o to, by uprzykrzyć Rosjanom życie. Tak samo jak ataki na rafinerie, które powodują długie kolejki przed stacjami benzynowymi w samej Rosji, a także i na nielegalnie okupowanym Półwyspie Krymskim. Z moralnego punktu widzenia jest przepaść między niszczeniem magazynów handlowych, a ślepymi atakami na bloki mieszkalne, których często dopuszcza się Rosja. Oczywiście najlepiej, żeby takich ataków w ogóle nie było, ale jak doskonale wiemy, wojna rządzi się własnymi prawami. Straty w ludziach są po obu stronach. Nie należy jednak zapominać, kto w tym konflikcie jest agresorem i kto tę wojnę rozpoczął.
0: Londyn i Bogdan Frymorgen dla Radia RMF24. Bogdanie, bardzo dziękujemy. Music way down.

0: Słuchacie radia RMF24. Niepokojące informacje dochodzą do nas z Belgii. Służby zmagają się tam z największym pożarem w historii tego kraju. Jak informowaliśmy na antenie RMF24, ogień strawił już 3000 hektarów rezerwatu Otwalni na wschodzie kraju. Walka z kataklizmem wywołanym długotrwałą suszą i upałami wymaga mobilizacji służb ratunkowych z całej Belgii, a także wsparcia międzynarodowego. Holandia, Czechy i Szwecja wysłały swoje jednostki w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, który Belgia aktywowała w obliczu zagrożenia. Ziemia pod spodem to nie skała ani piasek. To wszystko jest materiał łatwopalny. Dlatego utrzymuje się gorąco przez dni, a nawet tygodnie. Musimy więc zostać tutaj na tak długo, aby wszystko mieć pod kontrolą. Cały czas patrolujemy teren, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru lasu. Robimy to przez cały dzień. Mówi strażak Frank Gasting, koordynujący całą akcję. Na miejscu pojawił się król Filip, który przerwał wakacje, by spotkać się ze strażakami i ocenić skalę zniszczeń. Na razie ewakuowano 600 osób. Wczoraj wieczorem nakaz ewakuacji otrzymali również mieszkańcy po niemieckiej stronie granicy.
1: Radio RMF24. Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: 13.30, Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zlecił pilną kontrolę przewoźnika, którego autokar miał wypadek na Węgrzech. Z informacji RMF FM wynika, że pismo w tej sprawie wysłano dzisiaj do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Kontrolerzy sprawdzą przede wszystkim czas pracy kierowców z ostatnich 12 miesięcy i zapisy tachografów. Skontrolują także stan techniczny wszystkich 6 autokarów należących do firmy. Wnioski z kontroli mogą być znane najwcześniej za kilkanaście dni. W ostatnich latach przedsiębiorstwo było kontrolowane przez inspektorów 11 razy. W 2 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów i nałożono mandaty. Zmieniamy temat. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana nie tylko do kradzieży danych. Profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, członkini grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji, wskazywała na naszej antenie na ryzyko manipulowania rynkami.
1: To mogą być kwestie na przykład manipulacji rynkami, fałszowania różnych komunikatów, automatycznych transakcji, skoordynowania wielu działań, choćby spójrzmy na to przez pryzmat giełd w tej skali już globalnej.
0: Jak podkreśla ekspertka, skutki takich działań mogą wykraczać poza pojedyncze firmy i użytkowników i mieć wpływ na całe gospodarki. Po upałach przychodzi wyraźne ochłodzenie. W najbliższych dniach temperatura spadnie do około 20-22 stopni, ale jak mówił na naszej antenie Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, lato jeszcze może wrócić.
2: Jeszcze możemy mówić o tym, że w tej ostatniej dekadzie sierpnia być może wystąpią napływy bardziej gorących mas powietrza. Również przecież historycznie notowaliśmy też wysokie temperatury we wrześniu, więc lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: W drugiej połowie tygodnia temperatura ma wzrosnąć, szczególnie na południu kraju. Miejscami do 25, a nawet 30 stopni Celsjusza.
3: Fakty na sportowo.
0: Znany z występów w Górniku Zabrze, Senegalczyk Ousmane Sow został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 26-letni skrzydłowy został wypożyczony do końca sezonu z duńskiego Broadby IF, a Jagiellonia ma opcję jego wykupu. Białostoczanie łączą grę w ekstraklasie z europejskimi pucharami. W czwartek zagrają z Iberią Tbilisi w pierwszym meczu play-off o fazę ligową Ligi Europy. Pozostajemy w klimacie sportowym. Jakie trasy wybierać przy uprawianiu Nordic Walking? W faktach promujemy dzisiaj uprawianie aktywności fizycznej właśnie z wykorzystaniem kijków.
4: Zdecydowanie najlepsze są trasy miękkie. Znaczy oczywiście nie grząskie, no bo grząskie to wiadomo, ciężko jest się poruszać, ale jeżeli mamy taką możliwość, żeby sobie dobierać trasę, no to ja polecam przede wszystkim ścieżki leśne, ponieważ ten kijek jednak jest zakończony taką szpilką, która powinna się w tą nawierzchnię wbijać.
0: Mówiła Małgorzata Szymska, instruktorka i sędzia Nordic Walking.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Trzeci dzień z rzędu pracownicy Wód Polskich odławiają śnięte ryby z kanału Gliwickiego. Przyczyną jest prawdopodobnie toksyczne działanie obecnej w wodzie złotej algi. A rozwój tego niepokojącego zjawiska od początku obserwuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, jaka jest skala tego niepokojącego zjawiska?
1: Od soboty pracownicy Wód Polskich odłowili już prawie pół tony śniętych ryb. W sobotę było ich jeszcze niewiele, łącznie około 34 kg. Wczoraj już 280 kg, a dziś przed południem znów z wody wyciągnięto około 160 kg śniętych ryb. Takie dane przekazała mi rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman. Podkreśliła, że nie można jeszcze mówić o masowym zjawisku, no ale oczywiście jest ono bardzo niepokojące. Dodała również, że dopiero badania ryb dadzą odpowiedź na pytanie, co jest przyczyną śnięcia. Oczywiście można przypuszczać, że to toksyczne działanie złotej algi.
0: No właśnie, o namnażaniu się złotej algi w wodach kanału Gliwickiego mówimy już od około 2 tygodni.
1: Zgadza się. W badaniach przeprowadzonych od 3 do 10 sierpnia odnotowano taki bardzo dynamiczny wzrost liczebności złotej algi w kanale Gliwickim, głównie w rejonie portu Gliwice. Liczebność gronu osiągnęła wówczas poziom 273 milionów komórek na litr. I to odpowiada drugiemu stopniowi zagrożenia w 3-stopniowej skali. Najnowsze dane, dzisiaj opublikowane, które wynikają z badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z badań z piątku, z 14 sierpnia, wskazują na dalszy wzrost. I to już mamy w tej chwili blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody w porcie w Gliwice. Zgodnie z procedurą wprowadzono tam już trzeci, najwyższy stopień zagrożenia zakwitem.
0: Zatem jakie działania można podjąć, by ograniczyć to zjawisko?
1: Na razie ograniczony został przepływ wody w dół kanału. Wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. No i kanał jest stale patrolowany z lądu i wody. Podczas tych patroli właśnie pracownicy Wód Polskich obserwują śnięcie ryb. Wojewoda śląski Marek Wójcik zapowiadał też wcześniej, że służby są gotowe ewentualnie użyć nadtlenku wodoru, który skutecznie zwalcza złotą algę. Być może decyzje zapadną jutro po posiedzeniu międzyresortowego zespołu do spraw Odry.
0: Zatem czekamy i na pewno do tej sprawy będziemy wracali w radiu RMF 24. Anna Kropaczek, bardzo dziękujemy.

0: Słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już 40 tysięcy podpisów zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. O postępach akcji poinformował w mediach społecznościowych jej inicjator Maciej Wilk. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść około 450 tysięcy osób, czyli 3/5 liczby głosujących w ostatnich wyborach samorządowych. A my przypomnijmy, że podobna inicjatywa miała miejsce w 2013 roku, gdy mieszkańcy chcieli odwołać prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Wówczas referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, do urn poszło nieco ponad 25% uprawnionych do głosowania. I przypomnijmy także, referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbyło się wiosną w Krakowie. 24 maja Aleksander Miszalski stracił swoje stanowisko, a pierwsza tura wyborów na prezydenta Krakowa zaplanowana jest na 27 września. Za to najnowsze fakty RMF FM planujemy na godzinę 14, a po godzinie 14 przywita się z Wami Bogdan Zalewski. Ja już się żegnam, życzę spokojnej reszty dnia. Kuba Śliwiński, zostańcie z radiem RMF 24.
1: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 14. Czas na najnowsze fakty. Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie. Co mogło być przyczyną tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech? Pracują nad tym również polscy śledczy. Szczegóły za moment. W faktach także wstrząsające relacje osób, które przeżyły katastrofę na Węgrzech.
2: Tutaj wjechały małżeństwa. Mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich.
1: W faktach o 14 także reporterka RMF FM i najnowsze informacje dotyczące śniętych ryb w kanale Gliwickim. Polski prokurator i policjanci pracują na Węgrzech przy ustalaniu przyczyn wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie na Podkarpaciu, do której zmierza wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, czym zajmują się polskie służby?
3: W tej grupie dochodzeniowej jest prokurator, są technicy policyjni z Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie. Mają oni zebrać ślady i zabezpieczyć wszelkie dowody na potrzeby polskiego postępowania. Węgierska policja zakłada, że kierowca zasnął w trakcie jazdy. Mężczyzna został zatrzymany. Więcej szczegółów ze śledztwa można się spodziewać za niecałe pół godziny. Wtedy ma się zacząć konferencja prasowa w prokuraturze w Krośnie. Z trasy do Krosna Dominik Smaga.
1: Wszystko trwało 30 sekund. Relacjonują w RMF FM Polacy, którzy wracali autobusem z Medjugorje do kraju. W nocy z soboty na niedzielę autokar na autostradzie wjechał do rowu. 12 osób zginęło. Część poszkodowanych osób nadal przebywa w szpitalach. Stan dwóch pasażerów jest ciężki.
2: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark. Miałam taką pierwszą myśl, tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci.
4: To można potraktować w kategoriach cudu, patrząc na to, co wszystkie te osoby, które są w innych pokojach przeżyły, bo naprawdę trwało to w mojej głowie jakieś 30 sekund.
2: Tutaj wjechały małżeństwa, mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków. I zapytałam, czy ci ludzie tutaj mają pomoc, bo wiemy, że jesteśmy na Węgrzech. Tutaj na początku nie było tłumacza, ani też tej pomocy. Konsul obiecał, że w Jasionce wszyscy otrzymają pomoc psychologiczną.
1: Usłyszał nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny w szpitalu w Niericzhazie. Od pań Katarzyny i Marzeny, które dziś opuszczą placówkę i wieczorem wrócą rządowym samolotem do Polski. Przed węgierski sąd jeszcze dziś zostanie doprowadzony kierowca polskiego autokaru. Zarzuca mu się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Służby przypuszczają, że zasnął za kierownicą.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Przybywa śniętych ryb w kanale Gliwickim. Od soboty pracownicy Wód Polskich odłowili ich już prawie pół tony. Rośnie także liczba

0: Złotej algi. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Dzień dobry.
0: Witaj. Aniu, czy to pewne, że powodem śnięcia ryb jest właśnie toksyczne działanie złotej algi?
2: Można przypuszczać, że tak, choć ostateczną odpowiedź na to pytanie dadzą wyniki badań odłowionych śniętych ryb. Są one wyciągane z sekcji kanału Gliwickiego, w której znajduje się port. Pierwsze śnięte ryby, około 34 kg, zostały wyciągnięte z wody w sobotę. Wczoraj było to już około 280 kg, a dziś przed południem około 160 kg. Wiadomo też, że złotej algi jest coraz więcej. Na początku ubiegłego tygodnia liczebność glonu osiągnęła poziom ponad 270 milionów komórek na litr. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z piątku wskazują na dalszy wzrost do blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody w porcie Gliwice. Wprowadzono tam trzeci, najwyższy stopień zagrożenia zakwitem.
0: Tatry w miniony weekend przeżyły prawdziwy najazd turystów. Hotelarze szacują, że wszystkie miejsca noclegowe były zajęte, a jeszcze wiele osób przyjechało pod namioty. Od dzisiaj jednak gości znacznie mniej i w związku z tym spadają też ceny.
3: Mamy gwałtowny spadek cen, no bo jednak gości mniej, o 30% mniej więcej tak to szacujemy. Mamy tańsze paliwo, bo nam rząd ufundował, także wydaje się, nie ma piękniejszego czasu, żeby w Tatry przyjechać. Z okrągłego 650 zł mieliśmy medianę, to jest mediana zeszłoroczna, czyli żadnych podwyżek, żadnej eskalacji cen na długi weekend, mimo takiego zaszłego pobytu. Teraz mamy spadek na okrągło licząc o 100 zł, czyli jesteśmy w stanie w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopanego za 550 zł w ciągu tych najbliższych jeszcze dwóch tygodni wakacji spędzić dobę ze śniadaniem, najczęściej jeszcze z jednym dzieckiem w takim pokoju bezpłatnie.
0: Informował i zachęcał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. A czy upały jeszcze wrócą? Lato w Polsce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Najnowsze doniesienia synoptyków mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.
6: Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie powitać Was w poniedziałek. To 17 sierpnia. No, chciałbym bardzo, żeby to był dla Was radosny czas. Z samymi sympatycznymi spotkaniami, rozmowami, które budzą uśmiech na Waszych twarzach, żeby otaczały Was piękne widoki. By wypoczynek był wymarzony, a praca przynosząca satysfakcję pod każdym względem. To byłoby takie optimum. No, postaramy się stworzyć w naszym radiu najlepszą atmosferę. Liczę, że będziecie mnie w tym wspierać, że będziemy sobie przekazywać przyjazne emocje. Napiszcie, co Was dobrego dzisiaj spotkało. SMS 3322 radio@rmf24.pl. A mówię o tym, bo no, życie przynosi co dzień dramaty i tragedie, jak ta śmierć i rany polskich pielgrzymów w wypadku autokaru na Węgrzech. Mamy przed oczyma naszych rodaków. Jesteśmy myślami i sercem z ich bliskimi. Ale oczywiście obok emocji są też informacje, ważne doniesienia. Podamy jeszcze więcej aktualnych wieści. Już za kilka chwil. Bądźcie z nami. Tu Radio RMF 24.

0: rnf24.pl. Spoglądam na naszą stronę w internecie i ten obraz nie daje spokoju. Długo pozostanie w naszej pamięci. Fotografia wraku czerwonego autokaru. Zmiażdżony dach, powybijane szyby, zdewastowane drzwi, powyginane blachy. A przed tym autobusem widmem porozrzucane na asfalcie rzeczy podróżne. Przedmioty należące do polskich pielgrzymów. Widzę te fotografie w artykule na naszej witrynie, ale odrywam od niej wzrok, bo wiem, że czekacie na nowe informacje dotyczące katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Tak w telegraficznym skrócie, dzisiaj wieczorem w Polsce ma wylądować rządowy samolot z pierwszą grupą rannych w tym wypadku. W czterech węgierskich szpitalach wciąż jest 45 naszych rodaków. Resztę nowych wieści przekaże reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który czeka w naszym warszawskim studiu. Witam serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry, czekam i też oglądam te zdjęcia, które robią wrażenie, smutne wrażenie, i wsłuchuję się w węgierskie komentarze. Kłaniam się.
0: Oglądasz, wsłuchujesz się, ale też rozmawiasz. Rozmawiałeś z przedstawicielami zespołu humanitarno-medycznego, prawda, który teraz pracuje na Węgrzech. Jakie są najnowsze ustalenia, najnowsze decyzje?
1: Najnowsza decyzja jest taka, że nawet 30 osób poszkodowanych w wypadku autokaru może jeszcze dzisiaj wieczorem wrócić do Polski. Ta lista cały czas się wydłuża. Przed południem mówiło się wstępnie o 20 osobach, potem o 22, teraz nawet o 30, i ten bilans, ten plan, ta lista może się jeszcze zmienić. Przypomnę, że w tej chwili w czterech szpitalach na terenie Węgier jest 45 osób poszkodowanych w tym wypadku, do którego doszło na autostradzie na terenie Węgier w nocy z soboty na niedzielę. Dwie osoby od wczoraj poczuły się na szczęście na tyle dobrze, że mogły opuścić szpital. Zespół pomocy humanitarno-medycznej rzeczywiście jest i pracuje dzisiaj od 6 rano. W tym zespole są też przedstawiciele polskiego rządu, bo i Ministerstwa Zdrowia, i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ten zespół już odwiedził 2 z 4 tych węgierskich szpitali, w których są Polacy poszkodowani, w miejscowościach Eger i Nyíregyháza. Polska delegacja teraz odwiedza, podzielona na 2 zespoły, 2 kolejne lecznice w Miszkolcu i w Debreczynie. Za niecałe 20 minut, około 14.30, za mniej więcej kwadrans nawet.
0: Tak, bo mamy 14.14 punktualnie. Tak.
1: Tak, a o 14.30, za tych 16 minut, będzie konferencja prasowa wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk. Wiem, że tam dziennikarze czekają na tę konferencję, na najnowsze informacje. Ja wobec tego postanowiłem zadzwonić do pani wiceminister Katarzyny Kacperczyk, wiceminister zdrowia, i zapytałem, jak tam teraz wygląda sytuacja, i wiceminister Kacperczyk potwierdza w rozmowie ze mną, że cel jest taki, aby dzisiaj po południu, a pewnie bardziej prawdopodobne, że wieczorem, wróciła do Polski jak największa grupa pacjentów.
2: Jesteśmy oczywiście gotowi do transportu wszystkich pacjentów, którzy zakwalifikują się, czy lekarze węgierscy razem z naszymi medykami uznają, że możemy, ich stan zdrowia pozwala na transport, więc jesteśmy gotowi do zabrania wszystkich pacjentów, ale te decyzje ostateczne, kto może dzisiaj być przetransportowany, już dopiero zapadną.
1: Rozumiem, że to nie byłyby te osoby najciężej ranne.
2: Nie, te osoby najciężej ranne, one, lekarze węgierscy, na razie nie wyrażają zgody na wypis, ale też my oceniamy pod kątem możliwości transportu tych pacjentów, ale jesteśmy też przygotowani na transport medyczny w ciągu następnych dni i tygodni.
1: A jaki jest stan zdrowia hospitalizowanych Polaków? Do tej pory były te informacje o 10 osobach w stanie ciężkim, bardzo ciężkim. Czy tutaj coś się zmieniło?
2: Tutaj nie chciałabym się wypowiadać, bo rzeczywiście jesteśmy teraz na etapie oceny i rozmów też z lekarzami węgierskimi, więc nie chciałabym tutaj na tym etapie komentować tego.
1: A ile miejsc jest na pokładzie rządowego samolotu, tym który
2: wszyscy
1: państwo...
2: Wszyscy pacjenci, którzy będą nadawać się do transportu, czyli ci pacjenci, którym stan zdrowia pozwoli i lekarze wydadzą zgodę na transport do Polski, zostaną tym samolotem przetransportowani.
1: Ostateczna lista tych pasażerów ma być podana dzisiaj, późnym popołudniem, być może za 2, być może za 3 godziny. To potwierdza, przypomnę, wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, także w rozmowie z nami.
0: Michale, ja słuchałem twojej relacji w Faktach RMF FM o 14 i tam mówiłeś o kontroli, prawda? Kontroli w firmie przewozowej. Ta kontrola jest już zaplanowana. Kiedy ona się rozpocznie i jak ona będzie wyglądała?
1: Ta kontrola będzie nastawiona przede wszystkim na sprawdzenie czasu pracy kierowców właśnie z tej firmy przewozowej, z której pochodzi autokar, który brał udział w tym wypadku. Będą dokładnie sprawdzone tachografy kierowców, i to nie z ostatnich tygodni, ale z ostatnich 12 miesięcy, z ostatniego roku, od sierpnia ubiegłego roku do teraz. Także będzie sprawdzony stan techniczny tych autokarów, które jeżdżą właśnie w tej firmie. To jest 6 pojazdów, jak ustaliłem. Ta kontrola powinna rozpocząć się jak najszybciej, natomiast jak to w praktyce się wydarzy, to zależy jeszcze od kilku czynników. Dzisiaj faktycznie do Rzeszowa, do województwa warszawskiego oddziału Inspektoratu Transportu Drogowego zostało wysłane pismo z centrali z Warszawy, z głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie jest to zlecenie, polecenie pilnej kontroli. Czy ta kontrola rozpocznie się dzisiaj czy jutro, to zależy przede wszystkim od działań prokuratury, bo równolegle zupełnie inna instytucja, odrębna od Inspekcji Transportu Drogowego, czyli właśnie prokuratura w Krośnie na Podkarpaciu, prowadzi postępowanie, swoje śledztwo i to śledztwo także obejmuje oczywiście sprawdzenie materiałów w siedzibie firmy, do której należy ten autokar, który brał udział w wypadku, więc teraz te dwie instytucje, Inspekcja Transportu Drogowego i prokuratura, równolegle sprawdzają przyczyny, tam będą przesłuchania, tam będzie sprawdzanie dokumentów, w tym także czasu pracy kierowców, to będzie duża, to będzie dokładna kontrola, myślę, że najwcześniej w ciągu kilkunastu dni poznamy wnioski właśnie po tej kontroli.
0: Rękę na pulsie faktów trzyma Michał Dubrowicz. Bardzo dziękujemy, Michale.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

To radio nazywa się RMF24. Moje nazwisko Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie, że znów mogę wam towarzyszyć. Ja jestem w Krakowie, w studiu na Kopcu Kościuszki. O, bardzo ładny dzień za naszymi oknami. A jak u was? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl. W Krakowie, jak widzę, 25 stopni. No nie jest już tak upalnie jak do niedawna. Jest ciepło, słonecznie. O, taka soczysta zieleń uspokaja tutaj za oknami. Staram się, słuchajcie, odrywać wzrok od komputera, choć oczywiście regularnie obserwuję to, co podają agencje, bo jak wiecie, regularnie podajemy wam newsy, jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Widzę, że morskie problemy nękają USA. Tym razem w roli głównej amerykański niszczyciel rakietowy USS Benfold. W lipcu spędził on 4 dni na Morzu Południowochińskim bez zasilania, w tym bez działającej klimatyzacji, toalet i kuchni pokładowej. Informuje o tym CNN. W tym czasie temperatura na morzu wynosiła nawet 37 stopni Celsjusza. Przyczyna awarii jest obecnie badana. Przypomnę wam, że to kolejna awaria zasilania na amerykańskim niszczycielu w ostatnich miesiącach. W maju z problemami technicznymi w regionie Indo-Pacyfiku zmagał się USS Higgins. Politycy Partii Demokratycznej w Kongresie zażądali wyjaśnień w tej sprawie, powołując się na doniesienia o braku produktów pierwszej potrzeby, o skażeniu wody, o problemach z kanalizacją i o złym stanie psychicznym załogi. Według portalu MS Now wśród żołnierzy dochodziło nawet do prób samobójczych. No, wojna czyni spustoszenie także w psychice.

0: Na zegarach 14.30. Marcin Czarnowilski. Zaczynamy fakty. 22 osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech mają dzisiaj wieczorem przyjechać do kraju. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówi, że część z nich trafi do szpitali, a pozostali będą mogli wrócić do swoich domów.
1: Na ten moment są to 4 osoby, które potrzebują hospitalizacji. My musimy zapewnić im miejsce w szpitalu. To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
0: Część rannych będzie też potrzebować pomocy psychologicznej.
1: Dzisiaj podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dyrektor szpitala w Leżańsku złożył taką dodatkową deklarację, że posiada bardzo dobrych psychologów i jest gotowy wesprzeć nas i oddelegować te osoby do pomocy osobom poszkodowanym czy też rodzinom.
0: Przypomnę, że do wypadku doszło ostatniej nocy z soboty na niedzielę. Autokar z pielgrzymami z Podkarpacia wracającymi z Bośni i Hercegowiny zjechał z autostrady na Węgrzech i się przewrócił. Zginęło 12 osób, a 45 rannych trafiło do 4 węgierskich szpitali.
2: Śledzimy fakty.
0: Z powodu aktywności wulkanu Etna ponownie ograniczona została trasa lotniska w Katanii na Sycylii. Do jutra, do południa liczbę przylotów zmniejszono do 10 na godzinę. Żadne ograniczenia nie dotyczą odlotów. Zmieniamy temat. Sporty ekstremalne wymagają nie tylko odwagi, ale przede wszystkim odpowiedniego przygotowania. Jak zminimalizować ryzyko urazów? Radził w podcaście Radia RMF 24 lekarz dyżurny, ortopeda i lekarz sportowy dr Jan Paradowski.
3: Prawidłowe, dobre, rzetelne, mocne przygotowanie fizyczne do uprawiania sportu każdego. Każdego sportu, bo w zwykłym sporcie to będą przeciążenia, do których się doprowadzamy, mikrourazy, mikroprzeciążenia, które generują później kontuzję. Natomiast w sportach ekstremalnych dochodzi do nagłego, dużego najczęściej urazu i oczywiście, że ten odsetek urazów będzie znacznie, znacznie mniejszy, jeżeli nasze ciało będzie świetnie przygotowane do sportu.
0: No i właśnie przykłady takich treningów opisywał gość podcastu Lekarz Dyżurny, którego możecie posłuchać na platformie RMF On. Latem i wczesną jesienią polskie owoce i warzywa są najsmaczniejsze, a ich nadmiar można wykorzystać zamiast wyrzucić. Warto z nich zrobić pyszne przetwory na zimę. I o tym mówimy dzisiaj w faktach. Przygotowując takie zapasy, samodzielnie decydujecie, ile cukru, ile soli czy octu trafi do słoików. Warto też unikać konserwantów, a dodatkowo można też wzmocnić swoją odporność.
4: Kupują ludzie czosnek, robią różne mikstury i to jest tak, kiedyś to ludzie się leczyli sami. Tym, co jest, tym, co rośnie. Co nam natura dała? Pokrzywa, rumianek, takie rzeczy. I ludzie byli zdrowi. Każdy jest wygodny, nie? Woli kupić, zjeść i do widzenia.
0: No takie czasy. Zachęcamy do przyrządzania domowych przetworów, a mówiła jedna ze sprzedawczyń na targowisku w Pile.
5: SMS 3322, radiomałpa.rmf24.pl. Słuchacie nas w samochodach? Szerokiej drogi życzymy. Spieszcie się powoli i miejcie oczy dookoła głowy. Tankowaliście dzisiaj? Za chwilę poruszymy temat CPN, czyli ceny paliwa niżej.

0: Jak się czujecie w poniedziałek? Jesteście na urlopie, czy po weekendzie wróciliście do pracy? Łagodny to był comeback? Łatwo wam było się przestawić z fazy wypoczynku na tryb wytężonej pracy? Jeśli znajdziecie czas i macie ochotę, to napiszcie, jak wam się dzisiaj pracuje albo jak odpoczywa. SMS 3322 albo mail radio@rmf24.pl. Z radiem RMF24 mam nadzieję przyjemniej upływa wam czas. Tym bardziej, że no jest przyjemna informacja. Na stacje benzynowe wrócił rządowy program ceny paliw niżej. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje najwyżej 6,41 zł, 98 7,20 zł, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Rząd będzie, przypomnę wam, regulował ceny do końca wakacji. A jakich cen możemy się spodziewać w najbliższych dniach? O tym w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie radia RMF24 mówiła Dorota Gudaś, analityk BM Reflex.
1: No, ten pakiet CPN, który miał obniżyć ceny, on je obniży oczywiście, ale bieżąca sytuacja na rynku też nie będzie pozostawała bez echa, to znaczy jeżeli będziemy obserwować wzrosty, to te ceny będą niższe, ale te obniżki będą korygowane przez wzrosty na rynku i odwrotnie, jeżeli dojdzie do tego, że ceny ropy i produktów gotowych zaczną spadać, to obniżki mogą być na stacjach większe.
2: Jeżeli teraz, powiedzmy, te ceny się utrzymają, to po 2 tygodniach, gdy przestanie obowiązywać program CPN, jak pani sądzi, o ile nam skoczy cena benzyny?
1: Pytanie, co się będzie działo w ciśnienie Ormus, bo to jest kluczowe, jaka będzie reakcja rynku, czy tam dojdzie do jakichkolwiek niepokojących incydentów. To oczywiście znajdziemy to przełożenie w cenach, natomiast przed pakietem tym CPN BIS, że go tak określę, średni poziom cen oleju napędowego to był 8,07, benzyny 7,26 według naszych badań. I ten poziom możemy oczekiwać, że on po zaprzestaniu pakietu CPN będzie jak najbardziej aktualny. Może się okazać, że on będzie plus minus 10 groszy wyżej lub niżej w zależności od tego, od sytuacji w ciśnieniu.
0: Przewiduje Dorota Gudaś, analityk BM Reflex. Resort finansów poinformował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Wznowienie na ostatnie 2 tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Tu Radio RMF24. U nas będzie jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF 24.

0: Bardzo przyjemna muzyka. Teraz jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, bo kolejny pakiet sankcji wymierzonych w Rosję przewidywany jest jesienią. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w niemieckich mediach, że chce zwiększyć o 1/3 liczbę podmiotów rosyjskich objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. Na jesień proponuje listę najdalej idących sankcji od początku wojny, powiedziała Kallas dziennikowi Die Welt. Przypomnę wam, Unia Europejska przyjęła już 21 pakietów sankcji przeciwko Rosji od czasu rozpoczęcia przez Moskwę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2020 roku. Tyle tytułem wstępu, a teraz łączymy się z Brukselą. Tam na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. No, witamy serdecznie, Katarzyno.
1: Witam, dzień dobry.
0: Kasiu, co mogłoby się znaleźć w tym kolejnym pakiecie jesiennym?
1: Można przewidzieć to dosyć łatwo. Na pewno będą kolejne osoby, podmioty już na tej czarnej liście osób z zakazem wjazdu do Unii, które mają też konta zablokowane. Już tam dochodzi ta lista do prawie 3000. Będą nowe banki. Oczywiście uderzenie w flotę cieni. To jest ta flota, która nielegalnie, te statki, które nielegalnie
0: transportują pod tymi
1: banderami przewożą ropę i też będzie na pewno uderzenie firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak będzie, jeżeli do tego dojdzie, bo to o tym się ciągle mówi, jakby zlikwidowanie jakiejkolwiek zależności czy importu energii z Rosji. Na przykład chodzi o pełne odcięcie rosyjskiego LNG, ale to jest dosyć
0: wrażliwy
1: temat. Tak, choćby na przykład dla Belgii, bo dwa dni temu były podawane dane, że 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodzi z Rosji. To mówi się o 400 tysiącach ton.
0: Belgia musiałaby się przestawić na Stany Zjednoczone na przykład?
1: No na przykład, ale w ogóle zakończyć te kontrakty i trzeba też powiedzieć, że które kraje korzystają, bo bardzo na tym korzysta port Zeebrugge i stamtąd ten LNG jest transportowany do Hiszpanii i Francji.
0: Czyli to jest taki hub, prawda?
1: Tak. Tak, taki hub. Oczywiście jest też wszystko, co jest związane z energią atomową, paliwem do centrali atomowych, z których ciągle Francja korzysta. No takie pełne odcięcie Rosji, no to będzie na pewno ważny temat, czy się uda.
0: Bardzo ambitny plan rzeczywiście. Tym bardziej, że mamy tutaj liczne przeszkody, bariery. No i tak się zastanawiam, mówimy tutaj o Belgii, o Hiszpanii, prawda? Czy kraje Unii Europejskiej są rzeczywiście skłonne do przyjmowania kolejnych sankcji? Czy to będzie takie łatwe i przyjemne?
1: No właśnie, to pokazuje, że nie będzie łatwe. Ja coraz częściej słyszę, że w zasadzie ten zbiór sankcji się już wyczerpał, że już nie mamy nic praktycznie do zaproponowania i coraz więcej pojawia się krajów właśnie, które zwracają uwagę na swoje interesy. Przypomnę na przykład Cypr i Malta, które się sprzeciwiały zamrożeniu tego poziomu pułapu na ropę, czy Grecja, która się sprzeciwiała ograniczeniom transportu rosyjskiego LNG do krajów trzecich, bo też chodzi o tą flotę. No już Węgry już nie są tym takim największym blokującym po tym, jak się zmieniła władza.
0: No ale polityka też odgrywa tutaj dużą rolę, prawda? Zmieniła się władza, już Węgry nie są tak nacenzurowanym, nie są takim czarnym ludem.
1: Już nie, oczywiście. Jest też Bułgaria, przypomnę, Bułgaria się sprzeciwiała wpisaniu na listę sankcyjną patriarchy Cyryla. Każdy kraj, a Francja na przykład, czy Niemcy, no, doprowadziły do złagodzenia elementów pakietu dotyczącego wiz, zakazu wiz, wydawania wiz dla rosyjskich żołnierzy, bojowników, którzy brali udział w wojnie na Ukrainie. Każdy kraj ma w zasadzie, z wyjątkiem właśnie tutaj najmniej słychać o Polsce, o krajach bałtyckich, czy o krajach skandynawskich, to w dalszym ciągu są kraje, które pchają, które chcą tych kolejnych sankcji. No ale wiadomo, że przy tych sankcjach potrzebna jest absolutnie jednomyślność, zgoda.
0: Tak, u nas tutaj w Europie Środkowej nie ma tego oporu, przeciwnie, jest parcie na to, żeby obłożyć Rosję kolejnymi sankcjami, embargiem, prawda? No przy tej zglobalizowanej gospodarce, kiedy te relacje między Rosją a Europą Zachodnią były tak silne w poprzednich dekadach, no teraz nic dziwnego, że bardzo ciężko jest to odłączyć, prawda, te dwa organizmy od siebie.
1: Oczywiście.
0: Bardzo dziękujemy, Katarzyno. Katarzyna Szymańska-Borginą, prosto z Brukseli, jak słyszycie, o nowej propozycji Kai Kallas, szefowej unijnej dyplomacji, co do embarga, co do kolejnego pakietu sankcji wymierzonych w Rosję. Tu Radio RMF 24. No cóż, teraz czas na oddech. Nabierzcie powietrza, nabierzcie sił, zrelaksujcie się. Jeśli siedzicie przy biurku, to może rozprostujcie kości. Warto chwilę odpocząć, można się troszkę poruszać w rytm muzyki. Krótka przerwa dobrze robi. To co, włączamy pauzę dla umysłu, niech płyną dźwięki, a my podążamy z ich nurtem. Za chwilę wracamy z nową porcją wieści. Będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: zbliża się 15. Ewa Kwaśny przed mikrofonem. Czas na Fakty RMF FM, czyli jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Prosimy bardzo.
1: I na początek nowe informacje prokuratury w Krośnie w sprawie tragicznego wypadku na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dochodzenie w sprawie tej tragedii prowadzą też służby na Węgrzech. Wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych, to ponad 20 osób. Minister Maciej Berek, już oficjalnie odwołany z rządu, jest on kandydatem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono dokumentację przewoźnika i organizatora pielgrzymki do Medjugorje, której uczestnicy pochodzący z Podkarpacia mieli tragiczny wypadek na Węgrzech. W niedzielę w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura w Krośnie. Dochodzenie prowadzą też służby na Węgrzech, zaznaczyła Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
2: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce. Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać.
1: Według węgierskiej policji kierowca autokaru mógł zasnąć za kierownicą. Wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech. Ponad 20 osób zostanie przetransportowanych rządowym samolotem. Maszyna skieruje się do Warszawy, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej na miejscu na Podkarpaciu. Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa.
1: Kolejne loty będą przeprowadzane w zależności od decyzji medyków. Jeśli uznają, że podróż nie zaszkodzi pacjentom, zostaną przetransportowani do Polski.
4: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Minister Maciej Berek, już oficjalnie odwołany. Zgodnie z informacjami dziennikarzy RMF FM, Monitor Polski opublikował właśnie postanowienie prezydenta w sprawie odwołania z rządu Macieja Berka, pełniącego funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Były członek rządu jest kandydatem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Setki migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, demonstrowały, apelując o azyl i nieodsyłanie do Maroka. Według szacunków hiszpańskich władz w autonomicznym mieście może przebywać jeszcze około 5 tysięcy uchodźców. W faktach RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. I jak wyglądała ta demonstracja?
5: Setki migrantów, głównie z Afryki Subsaharyjskiej, demonstrowało na Playa de Trampolin, plaży, która od blisko dwóch tygodni jest miejscem zamieszkania dużych grup. Demonstranci trzymali hiszpańskie flagi i transparenty z napisami „Nie chcemy do Maroka, my też jesteśmy ludźmi” oraz wznosili okrzyki „Jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy rozwiązania”. Wśród migrantów są m.in. obywatele Sudanu, Nigerii czy Senegalu. Tak duży kryzys migracyjny spowodował przeciążenie systemu w Hiszpanii, w związku z tym część osób, które zostały w Ceucie, przebywa na plaży lub ukrywa się na peryferyjnych ulicach miasta i pobliskich wzgórzach.
1: Nasza złota medalistka pływackich mistrzostw Europy w Paryżu wróciła do kraju.

0: Na Wasik final wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym zachwyciła kibiców. Przy okazji pobiła rekord Polski.
1: To, że wszyscy w Polsce mogli wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, było dla mnie wielkim wyróżnieniem i emocje same przyszły, nie musiałam ich szukać, bo to był piękny dla nas moment.
2: Zdradzisz, co przed tobą teraz? Najbliższe dni, tygodnie?
1: No, myślę, że w Pałacu Prezydenckim jeszcze nie byłam. Jeszcze nie dostałam.
2: Panie prezydencie, apelujemy.
1: Jeszcze nie dostałam zaproszenia, ale mam już złoto, to chyba pasuje.
0: Oczywiście gratulujemy po raz kolejny. Z Katarzyną Wasik rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowali już także nasi lekkoatleci, również świeżo po Mistrzostwach Europy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W połowie popołudnia w wielu regionach nadal będzie pochmurno i deszczowo. Na Śląsku, w Małopolsce oraz w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeśli wybieracie się na spacer, pamiętajcie o parasolach. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie, do 26 stopni, najchłodniej nad morzem i zachodzie Polski, około 20.
5: Radio RMF 24.
6: I Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie, to ja mam zaszczyt wam towarzyszyć. Wciąż cieszymy się latem, część z was wakacyjnym wypoczynkiem. Łapcie każdą miłą chwilę. Zapamiętujcie wspaniałe momenty, spotkania, rozmowy, pejzaże. Będzie co wspominać, kiedy przejdzie jesień na plucha. Macie już zbiór wakacyjnych wspomnień? SMS 3322, mail radio@rmf24.pl.

0: radio@rmf24.pl, SMS 3322. Bardzo się cieszę, kiedy do mnie piszecie i to z tak odległych czasami miejsc. Sławek pozdrawia nas z Niderlandów, z bardzo urokliwej miejscowości Wert w Limburgii. No widzę na fotografii małe zabytkowe domki, no i nic dziwnego, że zabytkowe, bo czytam w internecie, że o Wert po raz pierwszy wspomniano w 1062 roku. Sławomir donosi, że od rana u nich ciągle padało, teraz mocno pochmurno, 20 stopni. Nasz rodak no to w doskonałym nastroju, bo bez ogródek przyznaje na dworze ponuro, ale we łbie pozytywna szajba. No i tutaj emotikon z gromkim śmiechem. Takiego właśnie bezpośredniego poczucia humoru wam wszystkim życzymy. No mamy bardzo przyjemne informacje. Nie tylko ze strony podróżujących naszych rodaków ludzi, ale także naszych rodaków ptaków. W radiu RMF24 przenosimy się teraz do Krutyni, a właściwie do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, gdzie swoje gniazdo ma, no, bociani celebryta, tak można powiedzieć, o imieniu Krutek. Przypomnę wam, że Krutek rozpoczął swoją migrację na południe. Jego podróż jak co roku będzie śledzona przez tysiące internautów i przyrodników oczywiście także dzięki nadajnikowi GPS. A z nami jest dyrektor parku Krzysztof Witbrod. Witam pana bardzo serdecznie, panie Krzysztofie.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam gorąco z Mazur.
0: Proszę pana, czy Krutek już opuścił Krutyń, zmierza do ciepłych krajów?
1: Tak, wystartował wczoraj przed południem, także ostatni sygnał mamy wczoraj, późnym popołudniem, był gdzieś pomiędzy Ostrołęką a Ostrowią Mazowiecką, więc...
0: No, czyli jeszcze nie opuścił Polski? Dzisiaj,
1: no jeszcze Polski nie opuścił, ale już jest w drodze na południe. Mamy nadzieję, że ta podróż minie mu szybko, sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie.
0: A jak i gdzie będzie można śledzić tę jego podróż?
1: No będziemy starać się w miarę na bieżąco wrzucać te informacje na portal społecznościowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na Facebooka, więc tutaj naprawdę zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zresztą nie tylko informacje o Krutku tam można znaleźć. No ciekawsze newsy także na stronie parku, także mazurskipark.pl, zapraszam, tam na pewno też coś będzie można o samym bocianie, jak i też o tym, co robimy, nieco szerzej znaleźć.
0: No właśnie, a propos tego, co państwo robią, państwo tylko śledzą, czy przewidują jego trasę, czy Krutek wybierze taką samą drogę jak w tamtym roku, jak pan sądzi?
1: No na pewno podobno, tak nam się przynajmniej wydaje, z obserwacji z ostatnich kilku lat zawsze ta trasa była bardzo podobna, no, oczywiście nieco się zmieniała, tam kilkanaście kilometrów, to jest uzależnione od pogody, od tego, co go czeka po drodze i od dostępności żerowisk i tego, co jest na tych żerowiskach. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tutaj ta trasa jest bardzo podobna, chociaż w jednym roku nas nieco zaskoczył, ponieważ 3 lata temu Krutek, zamiast polecieć tam, gdzie spodziewaliśmy się go, czyli na Półwysep Synaj, do Sharm el-Sheikh, nagle postanowił przeskoczyć, tak w cudzysłowie oczywiście powiem, na tą część do Afryki i tam na pograniczu, i tam spędził właśnie zimę na pograniczu Egiptu i Sudanu, ale zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Czy również podejmie taką decyzję, czy podobnie jak w zeszłym roku i 2 lata temu będzie to Półwysep Synaj i okolice Sharm el-Sheikh.
0: Czy on troszkę taki szalony jest, nieprzewidywalny czasami, prawda? Bo tutaj, jeśli chodzi o tę zimę, to spędził ją właśnie w tym rejonie Sharm el-Sheikh, prawda, w Egipcie. Ale może mu się coś odmienić, tak?
1: No może się zmienić, no to jest zwierzę, więc zobaczymy, czy on z grupą bocianów, której najprawdopodobniej przebywa, będzie właśnie na tym półwyspie, czy postanowi przelecieć nad morzem dalej w kierunku Afryki. No zagadka, no trzeba śledzić, obserwować, wyciągać pewne wnioski z tego wszystkiego, co uda nam się tutaj przekazać.
0: A to są niesamowite loty, można powiedzieć międzynarodowe, bo wiosną tego roku ruszył na północ wyjątkowo wcześnie, po drodze przeleciał między innymi przez Izrael, przez Turcję, Bułgarię, Rumunię. 6 lutego pokonał Bosfor, 23 lutego, jak czytam, dotarł do Polski, ale był tak wyczerpany, że znaleziono go przy drodze w Jedwabnie, prawda? Więc to nie jest taka prosta podróż, nawet dla takiego globtrotera.
1: No zwłaszcza dla bocianów to nie jest prosta podróż, bo należy zdać sobie sprawę z tego, że bocian wbrew pozorom nie jest dobrym lotnikiem. Bocian jest fantastycznym szybownikiem, ale na ten lot aktywny, kiedy trzeba trzepotać skrzydłami, a no, zużywa bardzo dużo energii, a trzeba trzepotać tymi skrzydłami, kiedy no, pogoda nie pozwala wykorzystywać tych kominów termalnych, czyli kiedy jest zimno. Więc kiedy on do nas wraca jeszcze zimą, no bo śmiało można powiedzieć, że koniec lutego, no to jeszcze śmiało zima, no to jednak te zużycie energii, te zapotrzebowanie na tą energię do lotu jest ogromne, więc ta częstotliwość tych przystanków jest zdecydowanie większa, no i też zdecydowanie większa jest ta aktywność w poszukiwaniu pokarmu, który nie zawsze jeszcze w warunkach zimowych, kiedy jest lód, śnieg, udaje mu się znaleźć.
0: No Krutek to nie jest singiel, prawda? To nie jest kawaler, bo pojawiła się w jego życiu partnerka, prawda? Co z nią się dzieje?
1: No, partnerka pojawia się zresztą tak samo, jak i w ubiegłym roku, także udało się wyprowadzić cztery młode. No, było pięć, no niestety z jednym się nie udało, także cztery udało się w całości ten lęk wyprowadzić. Partnerka i młode opuściły Krutka dużo wcześniej. On niemalże do samego końca, do tego 16 z miejscowości Krutej na swoje gnieździe, w okolicy tego gniazda przebywał. Co się dzieje z partnerką i z młodymi? No trudno jest powiedzieć, ponieważ nie udało nam się ani zaobrączkować w tym roku młodych, ani też założyć im nadajników GPS, w ogóle podejść do tego gniazda, które jest na słupie energetycznym. Natomiast trzeba trzymać też kciuki za młode, ponieważ śmiertelność młodych osobników w tym pierwszym roku jest bardzo duża, więc tutaj jednak...
0: To jesteśmy z nimi myślami i sercem. Proszę pana, jeszcze tak na koniec, krótko o Krutku. Skąd w ogóle się wzięło zainteresowanie tym właśnie bocianem?
1: Chyba ta największa fala zainteresowania to w tym roku się zaczęła samym powrotem Krutka, chociaż też obserwowaliśmy w ubiegłych latach, ale w tym roku, kiedy już byliśmy zmęczeni tą długo przeciągającą się zimą, tą polityką, która przejawiała się przez cały czas w wiadomościach, i wtedy nagle pojawił się on, zwiastun wiosny, no można śmiało powiedzieć cały na biało, kiedy wleciał do Polski, kiedy no, usłyszeliśmy w ogóle, że już migruje i niesie tą nadzieję na wiosnę, na ocieplenie, na tą pozytywną energię, to chyba taki boom krótkowy się naprawdę zaczął.
0: No właśnie, czyli wyrugował naszych innych celebrytów, polityków. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Krzysztof Witbrod,
1: również dziękuję za rozmowę.
0: Dyrektor Masurskiego Parku Krajobrazowego, był gościem radia RMF24. Dziękujemy. No i oczywiście jesteśmy myślami i sercem z Krutkiem, żeby wrócił za rok do swojego gniazda na Mazurach. Tu radio RMF24, jesteśmy razem, celebrujemy różne podróże, jak słyszycie. Jesteśmy myślami z Krutkiem. No ale też czekam na wasze SMS-y i maile, gdzie to spędzacie czas. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: 21 minut po godzinie 15. Pilna i bardzo smutna informacja. Nie żyje ceniony aktor filmowy i teatralny Jan Frycz. W 1978 roku został absolwentem PWST w Krakowie. W tym samym roku jeszcze jako student zadebiutował na scenie teatralnej. Później znakomite role i filmowe, i teatralne. W teatrze zadebiutował rolą Edmunda w Damach i Huzarach Aleksandra Fredry w reżyserii Mikołaja Grabowskiego na deskach Krakowskiego Teatru imienia Juliusza Słowackiego, ale potem jego kariera już stała się ogólnopolska. No niestety, Jan Frycz nie jest już z nami. Pozostały jego wspaniałe role i cudowny głos. Wrócimy jeszcze do tej informacji, a teraz inne wieści w radiu RMF24. Polski prokurator przeprowadzi oględziny wraku autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech. Na miejsce pojechali też polscy technicy kryminalistyki. W katastrofie, przypomnę wam, zginęło 12 osób, pielgrzymów z Podkarpacia. Na Węgrzech trwa teraz spotkanie polskiego prokuratora z węgierską prokuraturą. Na razie w tej sprawie będą dwa osobne postępowania, i polskie, i węgierskie.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, także protokołów oględzin otwarcia i oględzin zwłok pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć podczas tej katastrofy. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków. Obecnie tutejsza jednostka oczekuje na dokumentację od strony węgierskiej.
0: Zakomunikowała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo po polskiej stronie. Zabezpieczone zostały dokumenty z firmy przewozowej i biura organizującego pielgrzymkę. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Polecamy wam artykuły stale aktualizowane na rmf24.pl.
2: Tu Radio RMF24.

0: Nie ma to jak ten blask złota. Złoty medal pływackich mistrzostw Europy dla Katarzyny Wasik był wielką niespodzianką. Czas 23 sekundy, 84 setne, chyba jeszcze większą niespodzianką. Na 50 metrów stylem dowolnym Polka pokonała największe rywalki na czele ze Szwedką Sarą Sjöström, z którą zawsze przegrywała. Kilka godzin temu wróciła do Polski, a na lotnisku Chopina w Warszawie z naszą złotą medalistką, z Polką, porozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
1: Już miałam taki przesmak w Lublinie na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie, także dopieczętować to złotym medalem na długim basenie i zamknąć ten rok, to jest coś niesamowitego.
2: Kasiu, jakie emocje towarzyszyły Ci przed startem? Taki cytat Ciebie po już finale, że walczyłaś jak wilk.
1: Tak, walczyłam jak wilk i tak jak tutaj mówiłam wcześniej, ja chciałam po prostu pokazać jak najlepszą siebie i tak jak mówiłam, pomodliłam się przed startem, byłam pewna siebie i powiedziałam, Panie Boże, daj mi na to, na co jestem przygotowana, na to, co jestem warta i to przyjmę po prostu to, co mi dasz. I no, tak się zdecydowało, że dał mi tyle.
2: Czułaś, że to może być rzeczywiście Twój wyścig?
1: Tak, czułam się naprawdę dobrze na tych zawodach i to, że to pokazałam i naprawdę, jeżeli ktoś może się z tego wyścigu zainspirować i wiele jest takich ludzi, którzy troszkę są dołowani pomimo właśnie przez to, że są starsi. Jeżeli dzieci mają marzenia, to pozwalamy się tym dzieciom rozwijać. A jeżeli dorosły ma te marzenia, no to je zamykamy, bo już jego najlepsze lata są za nimi. Nie, jak to pokazałam, że to nie jest prawda i mam to marzenie i kolejnym moim marzeniem są Igrzyska Los Angeles za 2 lata, moja droga. Mam nadzieję, że to jest taki rozpoczęcie takiego pięknego rozdziału, tego kolejnego do Los Angeles 2028.
2: Trudno było też zobaczyć coś piękniejszego, obrazki w telewizji podczas Mazurka Dąbrowskiego. Co wtedy czułaś?
1: Ogromną dumę i wzruszenie. Ja reprezentuję Wojsko Polskie, jestem żołnierzem i to, że w ten dzień, w Dzień Wojska Polskiego stanęłam na najwyższym podium, to jest wielka duma i to, że wszyscy w Polsce mogli wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, było dla mnie wielkim wyróżnieniem i emocje same przyszły, nie musiałam ich szukać, bo to był piękny dla nas moment.
2: Zdradzisz, co przed tobą teraz? Najbliższe dni, tygodnie?
1: No, myślę, że w Pałacu Prezydenckim jeszcze nie byłam.
2: Jeszcze nie dostałam. Panie prezydencie, apelujemy.
1: Jeszcze nie dostałam zaproszenia, ale mam już złoto, to chyba pasuje. Ale tak poważnie, no, myślę, że to byłoby bardzo miłe, bo przede mną jeszcze długa droga, 2 lata ciężkiej pracy do moich już 6. Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
0: A na razie wymarzone pływackie mistrzostwo Europy w Paryżu. Złoty medal Kasi Wasik i brązowy Justin Kozan. Brawo!

0: Tu Radio RMF24, to poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Bardzo smutny dzień dla polskiej kultury, dla polskiego filmu, dla polskiego teatru. Teatr Narodowy potwierdził informację, którą podaliśmy o śmierci Jana Frycza, wybitnego aktora i filmowego, i teatralnego. No, Frycz był artystą o niezwykle szerokim dorobku. Od krakowskiej sceny teatralnej, przez kina autorskie, po role w popularnych filmach, serialach. Zmarł w wieku 72 lat, a przy naszym mikrofonie jest pan Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu naekranie.pl. Witamy serdecznie, panie Dawidzie. Halo, czy się połączyliśmy z panem Dawidem Muszyńskim?
1: Tak, przy telefonie.
0: Witam pana bardzo serdecznie w tak smutnym dniu. Czy pan też tak zareagował szokiem na te informacje o śmierci Jana Frycza?
1: Tak, zwłaszcza, że jest to aktor, którego miałem okazję poznać to dość dobrze. Aktor, który przez całe moje zawodowe życie był z nami, nawet jak byłem jeszcze małym berbeciem oglądając polskie kino, to pan Jan zawsze tam był. I czuję, że straciliśmy naprawdę ogromną personę polskiego kina, której nikt raczej nie zastąpi, bo był to aktor, który nawet z najmniejszej roli potrafił zrobić coś wspaniałego, coś, czym się zachwycaliśmy. Nawet jeśli nie byliśmy w stanie zapamiętać tytułu filmu, czy kto zagrał w nim główną rolę, to pamiętaliśmy, że był tam pan Jan Frycz, ponieważ on był w stanie każdą produkcję podnieść, mam wrażenie, o poziom wyżej.
0: Ma pan rację, absolutnie. Ja pamiętam jeszcze pana Jana Frycza z desek teatrów w Krakowie. Pamiętam go też z pierwszych filmów, takich artystycznych filmów, Trelińskiego na przykład. I pamiętam, że te jego epizody to były takie perełki, że on właściwie kradł show tym aktorom, którzy grali główne role.
1: Tak, ponieważ pan Jan Frycz mówił dość otwarcie, że nie ma małych ról. Są tylko ludzie, którym nie chce się nad nimi pracować. Że z każdego można coś wyciągnąć, znaleźć to jedno ziarenko, na którym można zbudować coś nowego. I mam wrażenie, że to jest wszystko. To jest ta myśl, która łączyła wszystkie produkcje z nim. Nieważne, czy teatralne, czy kinowe, czy serialowe, czy nawet dubbingowe. To był też człowiek, który bardzo kochał swoją pracę i nie zniechęcało go ani zaszufladkowanie, ani zmiana gatunków. No, ja rozumiem, że dla niektórych aktorów może być to nie do pomyślenia, ale przypominam tylko, że pan Jan Frycz nawet podkładał głos pod Thanosa w polskiej wersji Avengersów tej aktorskiej.
0: No właśnie, bo z jednej strony to były role teatralne, wspaniałe role, prawda? Z drugiej strony świetne role filmowe, ale także dubbing. To też była jego taka dosyć ważna funkcja aktorska.
1: Dokładnie, to nie ma roli, której on by odrzucił, bo powiedział, że nie jest dla niego, bo w każdym, jak tu powtarzał, można znaleźć coś fajnego, coś, co wartego opowiedzenia, coś w każdej historii jest takiego, czym można zauroczyć widza. I przez ostatnie lata mogliśmy zobaczyć wiele przemian pana Jana.
0: Tak.
1: Na początku lat 2000 został zaszufladkowany trochę jako taki starszy amant, któremu nudzi się życie poukładane, zostawiał swoją żonę dla młodszej kochanki czy młodszej wybranki. Później przyszło Ślepnąc od świateł,
0: tak,
1: i okazało się, że on
0: Dario
1: grać czarne charaktery, jak właśnie tutaj przywołany Dario. I tak jak mówię, on nigdy nie odrzucał, mówiąc, a znowu będą mi teraz dawać gangsterów. Nie, tylko on łapał kolejnego gangstera i znajdował w nim coś innego, co można przedstawić, czy można widza zaskoczyć.
0: Właśnie, panie Dawidzie, mówimy o filmie, ale jak pan sądzi, ta krakowska szkoła teatralna, słynna szkoła, zwłaszcza w lata 80., 90., dlaczego właśnie Kraków tak mocno naznaczył jego aktorstwo? No bo on się wyróżniał i tembrem głosu, i taką samą swoją obecnością na ekranie. On był postacią po prostu charyzmatyczną. I to chyba nie tylko chodzi o warsztat, prawda? No jest coś takiego jak osobowość aktorska.
1: Ja jako warszawiak powiem coś bardzo niepopularnego. Mam wrażenie, że krakowska widownia teatralna jest bardziej wymagająca, przez co aktorzy dobrze o tym wiedzą i na scenie pracują dwa, a może nawet czasami trzy razy mocniej, pilniej, żeby tego widza złapać, żeby skupić na sobie jego wzrok.
0: I proszę pana, Jan Frycz jako aktor ze sceny nie pracował z mikroportami. Jego głos po prostu brzmiał tak, że rozsadzał po prostu salę teatralną. Ja pamiętam jego obecność po prostu, specjalnie podkreślam to słowo, w spektaklach Krystiana Lupy. To było coś fantastycznego.
1: Tak, jest dwóch aktorów, którzy mają bardzo charakterystyczne głosy, które ja kocham i po jednej nutce byłem w stanie zawsze rozpoznać, nawet trzech. To był właśnie Jan Frycz, to jest Piotr Franceski i Wiktor Zborowski.
0: No może jeszcze Jerzy Trela, prawda? Też.
1: Jeszcze Jerzy Trela, tak. To są te osoby, gdzie jak ja tylko usłyszę jedno słowo, to ja już wiem, z kim mam do czynienia.
0: Tak, aktor to nie tylko pudło rezonansowe, to także właśnie wspaniała, cudowna osobowość. Będziemy jeszcze wielokrotnie wspominali Jana Frycza, wybitnego polskiego aktora, absolutny diament polskiej sceny, polskiego ekranu, a także dubbingu, co podkreślał redaktor naczelny portalu naekranie.pl, pan Dawid Muszyński. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za to wspomnienie.
1: Bardzo dziękuję za możliwość wspominania takiego wspaniałego aktora u was na antenie.
0: Kłaniamy się nisko. Tu Radio RMF 24. Za 6 minut będą fakty. O 16.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie.
1: I niestety na początek smutna informacja. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Artysta miał 72 lata. Polski prokurator przeprowadził oględziny wraku autokaru, który rozbił się na Węgrzech, informuje prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło 12 osób. Pod lupą Faktów RMF FM także największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jesteśmy dziś na farmie Baltica 2. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Zmarł w wieku 72 lat. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Kresoniem.
2: Kłaniam się.
1: Michale, przypomnijmy najważniejsze role Jana Frycza.
2: Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze podczas studiów aktorskich w 1976 roku. Zagrał Tomasza na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. Później stworzył wiele zapadających w pamięć kreacji. Jedną z najwybitniejszych, głośnych ról postaci był Andrzej Winkler w Pręgach. Widzowie pamiętają go także z Długu, Krola czy Wielkiego Szu. W 2004 roku pojawił się również w ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi Nigdy w życiu. W 2018 roku wcielił się w kultową postać Daria w serialu Ślepnąc od świateł. To właśnie tam padła jedna z najbardziej zapamiętanych kwestii jego bohatera.
3: O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
2: Jak poinformowano, artysta zmarł w sobotę, 15 sierpnia, w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych.
1: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Polski prokurator zbada wrak autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 pielgrzymów z Podkarpacia. Wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W Krośnie jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy ponownie. Dominiku, co jeszcze planują śledczy?
4: Zaczną od własnych oględzin, na które zgodziła się strona węgierska. Wrak zbadają policyjni technicy i biegli sądowi od ruchu drogowego.
5: Prokurator obecnie w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
4: Informowała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk. Formalnie toczą się dwa śledztwa, polskie i węgierskie, ale przez unijny zakaz podwójnego karania na pewnym etapie będzie musiała zapaść decyzja o przejęciu śledztwa przez jedną ze stron. W Polsce kara teoretycznie może być łagodniejsza. Polski kodeks za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym przewiduje od pół roku do 6 lat więzienia, węgierski od 2 do 8 lat. Prokuratura czeka też na materiały od policji, która w Polsce zabezpieczyła dokumenty przewoźnika i biura organizującego pielgrzymkę. Krosno, Dominik Smaga.
1: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu węzła Krzyżowa w województwie dolnośląskim. Po awarii samochodu osobowego zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca.

0: na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi.
1: Fakty z nadmorza w RMF FM.
0: Największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dziś pod lupą faktów RMF FM. Od rana jesteśmy na farmie Baltica 2. Wiosną, 40 km na północ od Łeby, zacznie się stawianie największych i najnowocześniejszych morskich turbin w Europie. W połowie roku popłynie z tej farmy na Bałtyku pierwszy prąd. O przyszłości morskiej energetyki wiatrowej Tomasz Staniszewski, nasz dziennikarz, rozmawiał z Konradem Mrozem z PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas rejsu na morską farmę wiatrową.
2: Koncesja tutaj na utrzymanie tej farmy to jest 30 lat.
3: Dzisiaj trudno mówić, co będzie za 30 lat. Myślę, że obserwujemy tak potężne zmiany w technologiach, że dzisiaj trudno przewidzieć, jakie kroki będzie można podjąć za 30 lat, w jakim stanie będzie ta infrastruktura, czy będzie tutaj możliwość na przykład jakiejś rekonfiguracji, montażu na przykład mocniejszych, bardziej efektywniejszych instalacji, czy może zastąpienie ich całkowicie kompletnie nowymi instalacjami.
0: Co dzieje się na tym morskim placu budowy? Zobaczcie na filmie i zdjęciach na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wieczorem niemal w całej Polsce utrzyma się zachmurzenie i może pojawić się deszcz. W Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku obowiązują alerty burzowe. Najchłodniej będzie na zachodzie, około 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam około 20. W nocy temperatura spadnie miejscami do 13 stopni.
5: Radio RMF 24.
6: I Bogdan Zalewski. Muzyka najlepsza dla uszu i duszy oraz jeszcze więcej informacji świeżych, ważnych, ciekawych, znaczących, symptomatycznych. Wychwytujemy wszystko to, o czym warto wiedzieć z różnych powodów. Już za chwilę moim gościem będzie Jarosław Wolski, analityk wojskowy. Porozmawiamy o rosyjskich dronach.

0: gramy i informujemy, informujemy i gramy w takim właśnie rytmie. Taki jest puls naszego dnia w Radiu RMF24. Nowa, ważna informacja, niepokojąca, symptomatyczna. Rosja ma rozwijać sieć co najmniej 10 baz wyposażonych w nowe wyrzutnie dronów dalekiego zasięgu. Taką informację podał dzisiejszy brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rozwiniemy ten temat w Radiu RMF24. Według brytyjskiej gazety wykorzystanie najnowszych rosyjskich bezzałogowców z części zidentyfikowanych lokalizacji mogłoby teoretycznie umożliwić atak na cele w Warszawie. Łączymy się z Jarosławem Wolskim. Witam serdecznie, panie Jarosławie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Analityk wojskowy. Proszę pana, zagrożenie naszej stolicy jest teoretyczne czy jak najbardziej realne?
1: Trzeba pamiętać o tym, że polska stolica jest w zasięgu większości środków napadu powietrznego, które posiadają Rosjanie, w tym również dronów takich jak na przykład Szachet, ale i nie tylko. Nie jest to nic nowego, nie jest to żaden powód do szczególnie większego niepokoju niż do tej pory. Pamiętajmy też o tym, że Rosjanie z Białorusinami wielokrotnie ćwiczyli uderzenie jądrowe na Warszawę, co wprost było komunikowane. W związku z powyższym nie jest to sytuacja nowa, nie jest to sytuacja, która powinna budzić szczególne zaniepokojenie.
0: A jak pan ocenia potencjał Kremla, potencjał wojsk Putina, jeśli chodzi o drony? Czy Rosja właśnie buduje największą na świecie fabrykę dronowej wojny?
1: Rosjanie uważają, że drony są istotnym asymetrycznym środkiem walki, który pozwala częściowo niwelować przewagę natowską. Czyli inaczej rzecz biorąc, Rosjanie uważają, że są w stanie wysyłać tak dużo bezpilotowców, czy inaczej rzecz biorąc dronów, że NATO, mimo że stosunkowo łatwo może je niszczyć, nie jest w stanie mieć odpowiedniej ilości przeciwrakiet, czy rakiet powietrze-powietrze, czy ziemia-powietrze, żeby wszystkie zniszczyć. Natomiast w tym równaniu jest jedna niewiadoma, a w zasadzie jedna rzecz nieuwzględniana przez Rosjan, a mianowicie całe terytorium Rosji znajduje się w zasięgu lotnictwa natowskich rakiet manewrujących. Inaczej rzecz biorąc, jeżeli jest taka wola polityczna, to kraje NATO są w stanie bardzo szybko zniszczyć rosyjskie fabryki bez pilotowców, bez załogowców.
0: Czyli taki wet za wet, można powiedzieć, tak?
1: Nawet nie. NATO wprost stwierdza, że w przypadku ataku systemami bezzałogowymi na państwa członkowskie, fabryki rosyjskie zostaną po prostu zniszczone. To są fabryki wielkopowierzchniowe, to są fabryki o konstrukcji lekkiej, troszkę na wzór branży automotive, czyli samochodowej. One wszystkie znajdują się w zasięgu zarówno lotnictwa natowskiego, jak i pocisków manewrujących odpalanych choćby z Morza Barenca, więc NATO ma środki, żeby zniszczyć rosyjskie fabryki. Jest to tylko i wyłącznie kwestia determinacji politycznej.
0: Czyli to, że cytujemy brytyjskie portale, brytyjskie gazety, no to jest taki sygnał, takie dmuchanie na zimne, bo tak naprawdę te drony rosyjskie to są takie strachy na lachy? Pan to lekceważy?
1: Powiem inaczej. Media zawsze szukają sensacji. Media zawsze szukają jakiegoś strachu, który mogą karmić odbiorców. Natomiast w tym wypadku, patrząc na to analitycznie i chłodnym okiem, to nie jest nowe zagrożenie. To nie jest najpoważniejsze zagrożenie wcale. Dużo poważniejszym zagrożeniem są rosyjskie rakiety balistyczne. Tym, co niszczy ukraińską energetykę i tym, co de facto zniszczyło ponad 85% ukraińskich elektrociepłowni, to są rakiety balistyczne i pociski manewrujące H-101. To wcale nie są drony. Drony są rozbuchanym zagrożeniem, drony są bardzo medialnym zagrożeniem, ale to, czego naprawdę należy się bać, to rosyjskie rakiety balistyczne i rosyjskie pociski manewrujące. To jest największe zagrożenie, chociażby patrząc po konflikcie w Ukrainie, i to jest zagrożenie, co do którego polskie siły zbrojne są dobrze przygotowane, polskie i natowskie.
0: No właśnie, widać na Ukrainie, że tutaj siły Kijowa są właściwie bezbronne teraz, jeśli chodzi o odpór tych ataków rakietami balistycznymi. Czy Polska w takim razie powinna się, że tak powiem, rozbrajać i no, przekazywać własne pociski antyrakietowe Ukraińcom?
1: Jest to bardzo skomplikowane pytanie, panie redaktorze, ponieważ teoretycznie, podarowując kolejne Patrioty Pak 3, tworzymy lukę we własnych zdolnościach, która nie zostanie zapełniona do około 2030 roku. Mówię do około 2030 roku, ponieważ w 2029 roku będzie gotowa fabryka w Niemczech, która będzie produkować 1000 tych rakiet rocznie. Amerykanie chcą też do tego roku zwiększyć swoje możliwości produkcyjne do 2000 rakiet Patriot Pak 3 rocznie. Czyli od 2029 roku NATO będzie w stanie produkować 3000 tego typu rakiet rocznie, co powinno wystarczyć na potencjalne zagrożenia balistyczne i rosyjskie, i irańskie. Natomiast do tego czasu mamy faktycznie dość duży problem, o którym Rosjanie wiedzą. I teraz przy 200 Patriotów Pak 3 MSE, które posiadamy, około 200, zmienia jakoś sytuację obecnie? Dla nas nie. Tak długo jak się broni Ukraina, tak długo Rosja nie może specjalnie myśleć o agresji na kraje NATO.
0: No tak, ale jeżeli pojawi się taka luka, a mówi pan, że to uzupełnienie tych braków to jest dopiero melodia przyszłości, to jednak, no, nawet jeśli teoretycznie, to jednak wystawiamy się tutaj jako rosyjski cel.
1: Myślę, że taki atak byłby ze strony Rosjan strasznym samobójstwem. I oni świetnie zdają sobie sprawę, że to byłby kasus belli dla całego NATO, ponieważ uderzenia rakietami balistycznymi nie da się uprać w atak pod fałszywą flagą, nie da się udawać, że to są jakieś zielone ludziki albo jacyś separatyści. No, to jest pocisk balistyczny, których niewiele krajów jest w stanie tak naprawdę produkować, więc raczej ta groźba jest zminimalizowana.
0: No tak, ale widzi pan, jeśli chodzi o chociażby sytuację w Przewodowie, prawda, jeśli dobrze pamiętam, no były dyskusje, czyja to jest rakieta, prawda, więc nie do końca jest tak, że nie można takiego ataku przeprowadzić pod fałszywą flagą, bo wtedy były dyskusje na ten temat, czy to jest rakieta rosyjska, czy ukraińska.
1: No ale po mniej więcej dobie było już wiadomo, że jest to ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej, która miała awarię. Natomiast po tym nie było żadnych wątpliwości, co wylądowało w lesie pod Bydgoszczą, nie było żadnych wątpliwości, czyje drony w zeszłym roku nadleciały nad Polskę. Naprawdę nie da się przeprowadzić takiego ataku w sposób taki, który by wskazywał na inne państwo niż państwo, które dokonało ten atak. Jest to zbyt skomplikowana maszyneria, żeby można było ją podrobić czy sfalsyfikować wyprodukowanie takiej rakiety. To jest już z gatunku science fiction. Natomiast trzymając się faktów, Ukraina ma problem, a mianowicie nie ma przeciwrakiet. Dopóki te przeciwrakiety były, do tego czasu Ukraina bardzo skutecznie broniła aglomeracji Kijowa, a z tych przeciwrakiet nie ma. No i teraz jest duży problem i polityczny, i militarny. Militarny, ponieważ Ukraina jest bezbronna wobec uderzeń rakietami balistycznymi, Iskander, Iskander-M i nie tylko. A z drugiej strony w Europie dwa ostatnie kraje, które mają całkiem pokaźny zapas przeciwrakiet.
0: Polska i Niemcy, tak?
1: Tak, Niemcy około 400, szacunkowo między 400 a 500, Polska 200 sztuk. No i tutaj należałoby patrzeć dość znacząco na partnerów niemieckich, ponieważ o ile my jesteśmy zagrożeni przez całą gamę rosyjskich rakiet, to o tyle, powiedzmy sobie wprost, Berlin nie jest w zasięgu Iskanderów M.
0: Czyli sugeruje pan, że to nie Polska, ale Niemcy powinny być bardziej skłonne do pomocy tego typu Ukrainie.
1: Oczywiście, że tak, ponieważ Niemcy są poza zasięgiem rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, czyli poza zasięgiem Iskanderów, Iskanderów M, Kinżałów, tak? Czyli Niemcy są tym krajem, który bez tak dużej szkody dla własnego bezpieczeństwa jak Polska są w stanie przekazać Ukrainie przeciwrakiety do zestawów Patriot. No i tutaj należałoby po prostu naciskać na Niemców, żeby oni wyrazili zgodę i oni przekazali więcej rakiet. Ja osobiście jestem sceptyczny do kolejnych polskich donacji, ale to nie patrzymy tylko na bilans sił w obronie przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale patrzymy zawsze na większy obrazek, a z większego obrazka wyłania się fakt, no jeden, tak długo jak Ukraina walczy, jak Ukraina tak jak do tej pory skutecznie opiera się rosyjskiej agresji, tak długo jesteśmy po prostu bezpieczni.
0: No tak, ale ze strony polskich władz, między innymi wiceminister obrony narodowej, padają takie deklaracje, że Polska będzie przekazywała te patrioty.
1: Powiem tak, symboliczne przekazanie 2, 3, 4, 5 rakiet nie uszczupla naszego zasobu, a wykazujemy się dobrą wolą. Możemy też zamiast za te rakiety uzyskać interesujące nas technologie. Natomiast ja osobiście jestem sceptyczny wobec przekazania na przykład 40-50 rakiet. Uważam, że tutaj naprawdę powinniśmy solidarnie z innymi partnerami europejskimi, z Ukraińcami naciskać na Niemców, po to, żeby oni przekazali więcej swoich rakiet, ponieważ Niemcy mają ich szacunkowo ponad 2 razy tyle, co my. I co więcej, nie są zagrożeni przez tak szeroką gamę środków ataku, jak rosyjskie rakiety.
0: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Wyszliśmy od informacji zawartych w artykule w brytyjskiej prasie o zagrożeniu dronowym, a przeszliśmy do realnego, zdaniem pana Jarosława Wolskiego, zagrożenia rakietami balistycznymi. Bardzo panu dziękujemy za ten komentarz. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Miłego dnia życzymy.
2: RMF 24. Radio informacyjne. Gdybym

0: Wciąż nie możemy się otrząsnąć od tej informacji, którą otrzymaliśmy przed godziną. Przypomnę wam, nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny. Stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisał się w historii polskiego filmu i teatru, a informację jego śmierci przekazał Teatr Narodowy w Warszawie. Był artystą, a nie tym, który uznawał się za artystę. Podkreślił w rozmowie z naszym reporterem, Michałem Krasoniem, inny wybitny aktor i reżyser Jan Englert.
1: Uprawiamy zawód, który ma bardzo krótką datę ważności, jeśli chodzi o ocenianie naszej wartości. Wspaniałość tego zawodu polega na tym, że bardzo jest niewymierny, że się wymyka algorytmom. Więc wspominając wielkiego aktora, jakim był Frycz, chciałbym unikać takich stereotypów w rodzaju, jak długo będę pamiętał, jaka rola jego jest najważniejsza. Ważne jest to, że przez kilkadziesiąt lat swojej pracy, nie zabiegając nigdy o niczyje względy, nie starając się zwiększać sobie popularności przez słupki oglądalności czy polubień, jest powszechnie znaną postacią i przez wszystkich kolegów niewątpliwie nie znam nikogo, kto by podważał umiejętności zawodowe Jana Frycza. Był naprawdę wielkim aktorem. Był naprawdę inspirującym aktorem. Mówię to jako kolega, ale także jako reżyser, który przecież reżyserował wielokrotnie Frycza. Janek Frycz pracował ze mną nie tylko jako kolega aktor, ale także w relacji reżyser, aktor i dyrektor, aktor. I we wszystkich tych relacjach znajdowaliśmy porozumienie właśnie między innymi dzięki jego niezwykłości, bo wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny, ponieważ był, krótko mówiąc, artystą, a nie tym, który się uważa za artystę. Był prawdziwym człowiekiem sztuki, nieudawanym. Dlatego boleść po nim, po jego odejściu, sądzę, będzie przekraczała zwykłe, rutynowe normy odchodzących kolegów. Jan Frycz był równie ciekawy w garderobie, jak na scenie. Był kimś. Kimś, kogo pamięta się i którego będę pamiętał niewątpliwie. Nie zostało mi dużo tej pamięci, ale Frycza będę pamiętał niewątpliwie. Zostawił po sobie trwały ślad. A to nie jest w jego wypadku nadużycie wynikające z sytuacji, w której jesteśmy, wspominając go. To jest szczere.
0: Wspominał Jan Englert. Ja wam przypomnę, że Jan Frycz współpracował z Janem Englertem kilkakrotnie, przede wszystkim w Teatrze Telewizji, później w Teatrze Narodowym. Takie najważniejsze przykłady, może warto przypomnieć, te spektakle nieprawdopodobne. Szekspirowski Hamlet z 1985 roku, Teatr Telewizji, Englert reżyserował, a Frycz zagrał Hamleta. To bardzo ważna, taka młodzieńcza kreacja Frycza. Potem Mickiewiczowskie Dziady z 1997 roku w Teatrze Telewizji. Englert był reżyserem i adaptatorem, a Frycz zagrał księdza. Szekspirowski Juliusz Cezar z 2006 roku w Teatrze Telewizji. Englert reżyserował i grał Cezara, a Frycz wcielił się w Marka Antoniusza. Za tę rolę Frycz otrzymał jedną z nagród festiwalu Dwa Teatry. Później Iwanow. W Teatrze Narodowym Englert reżyserował, a Frycz zagrał tytułowego Iwanowa w tej sztuce Czechowa. To jest chyba najważniejszy wspólny przykład ich pracy na scenie teatralnej. No i czechowowskie Trzy siostry w Teatrze Narodowym z 2021 roku. Englert reżyserował, a Frycz zagrał wspaniale Wierszynina. Jan Frycz miał 72 lata. Jak dodał w komunikacie Teatr Narodowy, aktor do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W zeszłym tygodniu rozpoczął próbę do Orestei w reżyserii Luki Persewala.
2: Radio RMF 24.

0: Za 22 minuty godzina 17, tu Radio RMF24 i znów jeszcze więcej informacji w naszym radiu. Chcemy, żebyście wiedzieli o wszystkim, co istotne. No czasami to są przełomowe zdarzenia, innym razem dramatyczne, losowe sytuacje. To znów wypowiedzi, które warto przytoczyć, jak ta na przykład. To srebro w obliczu wszystkich problemów zdrowotnych smakuje jak złoto. Tak powiedziała naszemu dziennikarzowi zaraz po przylocie do Polski Natalia Bukowiecka, nasza biegaczka na dystansie 400 metrów. 28-latka zdobyła już trzeci medal z rzędu na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce.
1: Zmęczona bardzo po tych mistrzostwach. To były, nie wiem, bardziej może mentalnie męczące mistrzostwa, zważywszy na to, że musiała się pani przygotowywać do nich no, z wieloma przygodami zdrowotnymi i początek tego sezonu był dla pani trudny.
2: Tak, na pewno był mentalnie to jedno z cięższych dla mnie mistrzostw i faktycznie myślę, że po prostu to, że jechałam z piątym wynikiem, a nie gdzieś tam w czołówce i wiedziałam, że są cztery kandydatki do medalu, było bardzo stresujące dla mnie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu dobrze sobie z tym poradziłam, a sam bieg był tak naprawdę jednym z gorszych w moim życiu, ale wydaje mi się, że przez dosyć niską temperaturę i jakby wiadomo, dałam z siebie wszystko, no bo to był jednak finał Mistrzostwa Europy i chciałam gdzieś tam po prostu powalczyć, więc dosyć mocno mnie odcięło i myślę, że to troszkę mnie kosztowało zdrowia i z tego względu się mogłam pobiec sztafety, ale mam nadzieję, że jest wszystko okej, że też będę mogła jeszcze wystartować w tym sezonie.
1: No właśnie, to o to nie mogę nie zapytać na ten moment, jaki jest pani stan zdrowia, uwzględniając kontuzję uda, tak? Nie chcę się pomylić, dlatego nie wystartowała pani w sztafecie. Jak jest? Czy memoriał z Kolimowskiej jest zagrożony?
2: Myślę, że nie. No ja też zrobiłam wczoraj całą rozgrzewkę, więc to nie było tak, że ja gdzieś tam jakby coś się wydarzyło, ja od rana jakby czułam ten ból i ja to zgłosiłam trenerowi też na rozgrzewce. Mówiłam, żeby dziewczyny się dobrze rozgrzewały i ja też po prostu nie chciałam ryzykować ani swojego zdrowia, ani tego, że czasem mogłoby się zdarzyć, że gdzieś tam nie dobiegnę z tą pałeczką. To jest jednak sztafeta i jakby chciałam, żeby dziewczyny też były sklasyfikowane na miejscu jakimś, więc stwierdziłam, że po prostu tutaj nie mogę ryzykować i gdzieś tam odpuściłam. Natomiast oczywiście jest mi bardzo przykro, bo chciałam pójść tą sztafetę, wierzyłam, że też mamy tutaj szansę na medal i chciałam przywieźć te dwa medale, jak już nie mam tego złotego, że tak powiem. No ale mówię, no myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też mam nadzieję, że po prostu sobie to odkujemy może w Chorzowie.
1: Czyli to po prostu była ostrożność, żeby też móc w Chorzowie wystartować. Dobrze to odczytuję?
2: Myślę, że to była ostrożność na po prostu kolejne lata, bo tak jak mówię, no jakby jedno mamy zdrowie i tutaj dosyć mocno mnie kosztował ten bieg i nie wiem, może bym dobiegła, może by się nic nie wydarzyło, wiadomo, ciężko stwierdzić, ale to jest jednak sport, to jest nasze zdrowie i jakby wychodząc na bieżnię dajemy sobie 110%, więc ciężko jest przewidzieć, co się może wydarzyć.
1: Jasna sprawa, jeszcze wracając do biegu finałowego, chciałem zapytać, podrążyć po prostu, jak temperatura, jaki miała wpływ na panią, a dobrze pamiętam, że mówiła pani o tym, że temperatura poniekąd trochę warunki premiowały zwyciężczynię, Norweżkę Jäger. To jak to jest, że pani nie premiują ją, czy jest po prostu lepiej przystosowana do startów w takich warunkach, jak jest zimno wiecznie?
2: Tak, no tutaj nie będę ukrywać, że nie mówię, żebym z nią wygrała, gdyby były inne warunki, bo oczywiście była świetnie przygotowana, pobiegła 49 sekund, prawie złamała, więc jakby nie będę ukrywać, że na pewno i tak dowiozła super formę. Natomiast ja z nią rozmawiałam wiele razy, bo mamy dobry kontakt poza bieżnią i ona mówi, że woli biegać jak jest 10 stopni niż 25, więc myślę, że to mówi samo za siebie. No i też to pokazują...
1: Pasowa Norweżka.
2: Tak jest, dokładnie, no, trenuję w Norwegii na co dzień, więc jest przystosowana, a myślę, że to pokazały wyniki, bo oprócz jej wyniki były dużo gorsze niż w półfinałach i to nie tylko mój, tylko wszystkich dziewczyn, więc wydaje mi się, że warunki były trudne, po prostu było trochę za zimno na osiąganie rezultatów, a ona to po prostu lubi, ale no nie ma tu czego tłumaczyć, bo warunki były takie same dla wszystkich i każdy mógł to wykorzystać.
0: Z Natalią Bukowiecką rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Z lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham Polacy przywieźli w sumie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. To 2 więcej niż na poprzednich mistrzostwach w Rzymie, ale wtedy biało-czerwoni wywalczyli 2 złote krążki. No ale i tak się bardzo cieszymy, podziwiamy biało-czerwonych i składamy gratulacje. Radio RMF24.

Piękna jest pogoda, ale w Krakowie, odwracam tutaj na chwilę głowę od ekranu i spoglądam na Kopiec Kościuszki w Krakowie. Nad nami to pogodne niebo, słońce świeci, ludzie spacerują po ścieżkach tutaj dookoła Kopca Kościuszki, ale niestety nie wszyscy mogą się cieszyć tak piękną pogodą. Jak czytam najnowsze doniesienia, potężne ulewy przechodzą przez Dolny Śląsk. Właśnie informując się teraz także na gorącą linię RMF FM, że zalane są ulice w Legnicy. Intensywnie też pada, jak czytam, we Wrocławiu. Tam zalana jest m.in. ulica Czekoladowa koło Galerii Bielany. Jest prognoza i ostrzeżenie, alert. Ważne, żebyście go wysłuchali i wzięli sobie do serca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla, uwaga, centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. W związku z burzami do odbiorców w 5 regionach wysłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, RCB. Prognozowane są burze, czytam, burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie grad, poinformował Instytut. Tak więc uważajcie na siebie, miejcie oczy dookoła głowy, uważajcie na swój dobytek, a także na swoich bliskich.

0: Efekt kwaśny.
1: Witam ponownie. Był prawdziwym człowiekiem sztuki, nieudawanym. Tak Jan Englert wspomina zmarłego, wybitnego aktora Jana Frycza. 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą wieczorem specjalnym samolotem do Polski, potwierdza wiceminister zdrowia, która jest w Miszkolcu. W faktach także ostrzeżenia o utrudnieniach dla podróżujących A4 w Opolskiem. Będzie też powitanie polskich lekkoatletów w Warszawie po Mistrzostwach Europy w Wielkiej Brytanii. Był wielkim i inspirującym aktorem. Tak zmarłego Jana Frycza wspomina Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Z Janem Englertem rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń.
2: Kłaniam się.
1: Michale, jak jeszcze wspomina wybitnego aktora?
2: Jan Frycz nigdy nie zabiegał o niczyje względy. On po prostu robił swoje. Był kompletnym artystą w każdym calu, mówił mi Jan Englert.
3: Wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki. Ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny. Ponieważ był, krótko mówiąc, artystą, a nie tym, który się uważa za artystę. Był prawdziwym człowiekiem sztuki. Nieudawanym. Dlatego boleść po nim, po jego odejściu, sądzę, będzie przekraczała zwykłe, rutynowe normy.
2: Jan Frycz miał 72 lata. Jak poinformował Teatr Narodowy w Warszawie, aktor zmarł w sobotę w swoim rodzinnym domu.
1: Wspomnienie o wybitnym aktorze Janie Fryczu znajdziecie na rmf24.pl. 22 osoby poszkodowane we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech wrócą wieczorem specjalnym samolotem do Polski. Poinformowała o tym w Miszkolcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W sprawie dwojga kolejnych pacjentów węgierscy lekarze nie podjęli jeszcze decyzji, czy będą mogli wsiąść na pokład maszyny. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
4: Pawle,
1: co jeszcze wiadomo o tym locie?
4: A wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdziła, że pacjenci wylecą z lotniska w Debreczynie. To miejsce jest oddalone od Miszkolca o około 100 km. Tam zostaną przetransportowani ranni, którzy byli hospitalizowani właśnie w Debreczynie, a także w Egerze i Niericzchazie. Jak podkreślał podczas konferencji prasowej Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej, polscy medycy zbadali stan wszystkich rannych w niedzielnym wypadku.
5: Udało nam się dotrzeć do wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu, porozmawiać z każdym z nich, również z rodzinami tych pacjentów, aby też trochę ich uspokoić i otoczyć opieką w tym niebywale trudnym dla nich okresie. Pacjenci w najcięższym stanie znajdują się w szpitalu tutaj. To 8 pacjentów, których nie jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym zaproponować im powrotu razem z nami do kraju. Rozważamy i też planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni.
4: Wciąż nie wiadomo, kiedy do kraju zostaną przetransportowane ciała 12 osób, które zginęły w wypadku. Zależy to od czynności, jakie będą chcieli przeprowadzić miejscowi śledczy. W dodatku od czwartku Węgrzy obchodzić będą długi weekend, co może jeszcze przedłużyć tę sprawę. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
1: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z ciężarówką na autostradzie A4 w pobliżu Rzędziwojowic w Opolskiem. To odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Czerwone flagi zostały wywieszone na 37 bałtyckich kąpieliskach. Zakaz kąpieli z powodu wysokich fal ogłoszono m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co kilka godzin. Należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do polecenia ratowników.
6: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Polscy lekkoatleci wylądowali w Warszawie po Mistrzostwach Europy w brytyjskim Birmingham. Dorobek naszych sportowców to 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Dwa krążki przywiozła najlepsza polska sprinterka, Ewa Swoboda.
7: Troszeczkę jestem zmęczona, ale jestem bardzo dumna z siebie. Za chwileczkę już wsiadam w samochód i jadę do domu, więc na pewno humor będzie jeszcze lepszy.
4: Teraz odpoczynek, taki reset?
7: To nie ma czasu, reset dopiero 26 sierpnia, więc jeszcze 9 dni sezonu mi zostało.
4: Memoriał Kamili Skolimowskiej?
7: Oczywiście, 23 i 26 start w Szczecinie, także mam nadzieję, że zdążę się zregenerować do memoriału Kamili Skolimowskiej, a dopiero potem będzie urlop.
1: Z Ewą Swobodą na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Klasyfikacja medalowa do sprawdzenia na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Wtorek
0: przyniesie wyraźne ochłodzenie. W większości kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni. Przelotnego deszczu można spodziewać

0: się między innymi na północy, w centrum i na wschodzie. A w Małopolsce możliwe będą także burze. Na zachodzie więcej chmur, ale bez opadów. Wiatr lokalnie do ponad 50 km na godzinę.
1: Radio RMF 24.
2: Informujemy i gramy w takim rytmie. To nasz puls popołudnia, to wasze radio, muzyka najlepsza dla uszu i duszy i sporo nowej wiedzy o świecie na różne tematy, z wielu dziedzin, z całego kraju i z całego globu. Wszystko, o czym warto wiedzieć w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku. To jest smutna data. Wspominamy geniusza sceny i ekranu Jana Frycza. Za chwilę porozmawiam z panem Cezarym Pazurą, aktor i reżyser o nieżyjącym koledze z planu. Bądźmy razem.

0: Ta informacja uderzyła widzów jak obuchem w skroń. Przypomnę tę tragiczną informację, którą otrzymaliśmy po godzinie 15. Wtedy dowiedzieliśmy się, że nie żyje wybitny polski aktor, geniusz sceny i ekranu Jan Frycz. Łączymy się teraz z panem Cezarym Pazurą. Witam serdecznie, panie Cezary.
1: Dzień dobry.
0: Również wybitny aktor, także reżyser. Proszę pana, ja tak przeanalizowałem post factum po tym smutnym fakcie pana spotkania z Janem Fryczem. No i spotykał pan Jana Frycza przez niemal 3 dekady, prawda? Bo od filmu Czarne Słońce, przez Zakochanych, pański film, który pan reżyserował, Weekend, aż po Ślepnąc od świateł, Psy 3. Kiedy zobaczył pan po raz pierwszy, że to jest aktor absolutnie wyjątkowy, że to jest wybitny człowiek po prostu?
1: Wie pan, ja go spotkałem, Janka spotkałem już, Jezu, mi ciężko mówić, to jest, wie pan, dla mnie
0: Rozumiem.
1: Wyjątkowy dzień, niestety smutny bardzo. Ja byłem studentem 2. albo 3. roku i z kolegą Zbyszkiem Suszyńskim asystowaliśmy w filmie Mgła i zobaczyłem wtedy młodego aktora u boku pani Ewy Wiśniewskiej. I sobie pomyślałem, myśmy tam robili tłum, byliśmy studentami, a on już grał wtedy dużą rolę. I usłyszałem ten jego charakterystyczny, niski, piękny głos. Z taką grzywą był piękną i sobie pomyślałem, kurczę, ja jestem podobny do niego. Może kiedyś też będę występował u boku takich gwiazd jak Ewa Wiśniewska. To był mój pierwszy kontakt z Janem Fryczem. Zapamiętałem wtedy to nazwisko. No i potem los chciał, że spotkaliśmy się wielokrotnie i praca z nim, obecność jego w ogóle na planie, to było coś absolutnie, absolutnie magicznego.
0: No właśnie, mówi pan obecność, prawda? To jest bardzo istotne słowo, słowo klucz, bo on nie tylko grał, on był po prostu, prawda?
1: Ale wie pan, on grał tak absolutnie nieoczekiwanie, bo każdy sobie wyobraża, jak ma rolę z partnerem, jak on to zagra, jak on to powie. On zawsze robił inaczej. Ja tylko 2 takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. I oprócz tych liter, które idą w słowach, on znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robi. Ja miałem z nim taką przygodę przy tym, jak reżyserowałem swój film, kiedy on zgodził się zagrać u mnie.
0: W Weekendzie, tak.
1: W Weekendzie, tak. I zapytał się, kim jest jego aktor. Jaki ma, z jakiej rodziny pochodzi, bardzo głęboko sięgał do tych. Ja nie potrafiłem mu na to odpowiedzieć. Mówię, ja pamiętam, to już opowiadałem jako anegdotę. Mówię, Janek, a po prostu nie możesz zagrać, że jesteś zły? I on tak chwilę pomyślał, krakowski aktor, i mówi, dobra, zagram. No i to było wszystko, on wszystko wiedział. To był aktor, który reżysera potrzebował tylko po to, żeby powiedzieć akcja i stop.
0: Czy z takim aktorem łatwiej się pracowało? On właśnie wydobywał z siebie takie treści, że pana rola była taka, przepraszam za to słowo, służebna? Czy to było trudniejsze z taką charyzmatyczną postacią być na jednym planie?
1: Wie pan, dokładnie pan to ujął. Dokładnie tak było. To wszyscy na planie zamieniali się w widzów, jak oglądali to, co on robi. I chociaż były duble, powtarzało się i za każdym razem był zupełnie, był trochę inny. Zawsze stawał na pozycji, wszystko wydawało się takie samo, ale jednak to było zawsze z dubla na dubel coś więcej. Także z nim pracować to była naprawdę czysta przyjemność.
0: Właśnie, panie Cezary, bo ja mam takie wrażenie, że stanowicie pewną generację aktorów, która jest tak charakterystyczna przez ten warsztat właśnie. Pan mówi, że pan Jan Frycz sięgał nie tylko do emocji w głębi siebie, ale także do wiedzy. Musiał wiedzieć, musiał się przygotować. To był taki research, prawda? Musiał wiedzieć wszystko o tej postaci. Pan też...
1: Tak, ale wie pan, wiedzieć, tak. Ale wiedzieć i przekazać to potem, to... No nie każdy to potrafi. To są, wie pan, ludzie się z takim talentem jak Janek Frycz rodzą się, nie wiem, raz na 100 lat. No ja naprawdę teraz nie przesadzam. Nie dlatego, że Janek zmarł i teraz piszemy laurkę dla niego. Ale to był tak... Ja, wie pan, ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, bo ja byłem przekonany, że my się spotkamy się wielokrotnie na planie. Mieliśmy w planach teatr telewizji, on musiał zrezygnować, bo miał inne zajętości, a ja przyjąłem wtedy, pamiętam, rolę tylko dlatego, że wiedziałem, że on będzie. No i zostałem sam. I ja czekałem na spotkanie z nim w Psach 3, pamiętam. No myśmy bardzo dużo czasu spędzali razem. Zgodził się też powiedzieć parę słów na moim kanale. Pamiętam, że kiedy moja żona przyniosła sernik na plan, żeby aktorów poczęstować, on tak strasznie ją chwalił, tak mu smakował ten sernik. On był taki ludzki, taki normalny, życzliwy, a nasza znajomość zaczęła się od tego, że on, wielki aktor, przyszedł do mnie na festiwalu w Gdyni, kiedy siedziałem przy stoliku, dosiadł się i mówi tak: nie lubię cię. Ja mówię, dlaczego? Panie Janie, jeszcze wtedy byliśmy per pan, a on mówi: bo tobie wszystko łatwo przychodzi. Ja mówię, to nie jest tak, jak pan myśli. Zaczęliśmy rozmawiać, spędziliśmy przy stoliku 3 godziny i wtedy się dopiero poznaliśmy.
0: Ale przecież ta łatwość wynika z ogromnego trudu, prawda? Zarówno jeśli chodzi o pana warsztat, jak i warsztat nieżyjącego świętej pamięci Jana Frycza. Za tą łatwością, żeby tak łatwo, lekko zagrać, no to trzeba się bardzo mocno zaangażować i przygotować do roli, prawda?
1: Dokładnie. I wtedyśmy sobie to wszystko wyjaśnili. Wtedyśmy, że tak powiem, ja nie wiem, skąd się u niego wzięło to. No rzeczywiście wtedy byłem na jakiejś takiej fali wznoszącej a on jednak, jego droga do tej pozycji, którą osiągnął, była bardzo trudna. On przecież debiutował 10 lat wcześniej. To były inne czasy, trudniejsze. Ja wyczytałem właśnie, że proponowano mu film, w jakimś komunistycznym filmie. On odmówił i powiedzieli wtedy, że niestety, ale mogą mu karierę przekreślić. On się zamknął w teatrze, nie mógł wyjść na plan filmowy. To jemu było naprawdę o wiele, wiele ciężej. Myśmy już robili nasze filmy z Pasikowskim czy z Julkiem Machulskim, no trochę w innych czasach. Mieliśmy pod tym względem rozwiązane ręce i nie kneblowali nas. A Janek jednak jeszcze tworzył w tych czasach, gdzie ktoś kazał albo narzucał pewne treści. I to było, to on musiał się w tym wszystkim odnaleźć, a on był aktorem niepokornym. On grał swoją. On był instrumentem, którego nie dało się zastąpić innym brzmieniem. To był naprawdę aktor wybitny. No, a to, co zrobił w Ślepnąc od świateł, tak. Pan, no, tak jak znam Janka, tak jak go lubię, tak jak potrafiliśmy żartować, wygłupiać się, nagle ja się go przestraszyłem w tej roli. Wie pan, stworzył coś tak absolutnie demonicznego. Ja nie wiedziałem w ogóle, że to jest do zrobienia. Bo jak co innego, jak czytasz książkę i są didaskalia, a on z tych didaskaliów wyciągnął jeszcze więcej niż było w książce. To było nieprawdopodobne. To był majstersztyk. Absolutna rola życia jego.
0: Panie Cezary, ja mówiłem o pewnej generacji, pewnej takiej, no, nazwijmy to kohorcie aktorów, bo pan na samym początku naszej rozmowy wspomniał obecność pani Ewy Wiśniewskiej, prawda? Czy ten kontakt z aktorami właśnie z okresu PRL-u, no wiadomo, polityka odgrywała wtedy ogromną rolę, ale to też była niesamowita szkoła aktorska, szkoła teatralna, szkoła reżyserii, szkoła prawda, emisji głosu. No ja to dostrzegam jednak, przepraszam młodych aktorów, ale dostrzegam te różnice właśnie w tym przygotowaniu. Czy pan się ze mną zgodzi?
1: Zgadzam się, absolutnie. Myśmy mieli troszeczkę inaczej ustawiony warsztat. My nie mieliśmy, zaczynając karierę, nie mieliśmy mikroportów.
0: No właśnie, to jest charakterystyczne bardzo. No to podkreślałem właśnie, że te głosy i pana Jana Frycza, to jest coś, co brzmi bez żadnych tutaj pomocy.
1: Tak jest, no tak byliśmy wychowani, wie pan, no myśmy potrafimy grać na scenach olbrzymich bez pomocy mikrofonów i wzmacniania głosu. Ten głos był stawiany latami w szkole teatralnej, a potem już szlifowany w teatrze, w pracy na scenie.
0: No, panie Cezary, jeszcze jedna rzecz, która was wyróżnia, to znaczy, mówię rzeczywiście o pewnej kohorcie, bo może generacyjnie to nie jest to samo, bo pan zresztą to podkreśla, że to pan Jan Frycz zaczął wcześniej, o dekadę, ale wydaje mi się, że pewne też pewna wszechstronność, nazwijmy to. No, bycie takim Leonardo da Vinci trochę i filmowym, i teatralnym. Bo zarówno pan, jak i pan Jan Frycz, no umiecie zagrać zarówno role komediowe, role kabaretowe, role w filmach sensacyjnych, role no, w serialach, prawda, w sitcomach. Właściwie nie ma dla was żadnej przeszkody. Możecie zagrać wszystko. Jak to się dzieje, żeby wykrzesać z siebie takie umiejętności?
1: Wie pan, to już jest to, co pan wymienił, to już jest taka wariacja na temat, ale zaczyna się od klasyki. Zaczyna się od...
0: Od Czechowa, od Szekspira, prawda? Od Mickiewicza?
1: Dokładnie, od źródeł. Zaczyna się od podstawowych rzeczy, które są wszechobecne i które są niezmienne od zawsze. To jest klasyka gatunku. A przecież Janek w teatrze pływał jak ryba. To jest nieprawdopodobne, co on robił w swoich...
0: U Lupy, u Grabowskiego, u Englerta, prawda? To są nieprawdopodobne role teatralne też.
1: Prawda? On u Lupy grał, wie pan, on grał u Jarockiego. To są najwybitniejsi reżyserzy. Jak reżyser sięga po takiego aktora, to on się nie myli. Ten aktor musi rzeczywiście sobą prezentować absolutnie najwyższy poziom.
0: No, a czy ta teatralna umiejętność, czy ona nie jest czasami też dla aktora filmowego? No, chociażby takie granie w serialach, prawda, na platformach streamingowych. Czy ten background teatralny nie jest czasami przeszkodą, że się zbytnio jednak aktorsko gra pewne role?
1: Wie pan, no bywa, ale na tym polega elastyczność, żeby tego nie było widać. No, to jest potrzebne tylko nam, po to, żeby się od tego odbić. Ja pamiętam, że byłem w takim momencie życia, kiedy Marek Koterski powiedział mi, wiesz co, już powinieneś z powrotem wrócić do teatru. Ja nie byłem przez 16 lat, nie byłem w teatrze, bo pochłonął mnie film. I rzeczywiście posłuchałem tego wspaniałego reżysera, wróciłem do teatru na rolę i teraz bez teatru nie wyobrażam sobie życia. Jednak film uczy takiego szukania pewnej łatwości.
0: Pewnej nonszalancji, tak można powiedzieć?
1: Nawet nie, takiej łatwości w osiąganiu efektu. Wie pan, efekt do osiągnięcia w teatrze jest naprawdę okupiony ciężką pracą i analizą tekstu i ciężką pracą na scenie, dzień w dzień po wiele godzin, a do filmu przychodzi się na dubel 2-3 i idzie się dalej. Wie pan, nie ma czasu się rozsiąść w tej scenie. To jest tak, jak przeczytałem scenę, grałem taką scenę w Prosektorium w Psach Trzecich i ja od początku wiedziałem, jak ją zagrać. A jak przyszedłem na plan, byłem pusty w środku. Teatr daje tę możliwość, żeby tę pustkę wypełnić. W filmie trzeba mieć te umiejętności teatralne, żeby umieć to wskrzesić w sobie tu i teraz.
0: A czym pan wypełni teraz pustkę po Janie Fryczu?
1: Ale to się nie da wypełnić. Pięknie napisała na Instagramie Małgosia Kożuchowska, że mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale Janek był niezastąpiony. No nie ma takiego drugiego aktora i nie będzie. On był jedyny. No, nie ma takiego głosu, takiego zaskoczenia w tym, co on za chwilę zrobi. To było fantastyczne na planie, wie pan, że myśmy patrzyli, co on zrobi. Bo uwagi uwagami, ale teraz i zobaczymy, co on z tymi uwagami zrobi. On robił rzeczy dziwne. Czasami nam się wydawało, że nie, to chyba nie pasuje do naszego filmu. I nagle w montażu patrzysz i jego widać, a nas nie.
0: Teraz będzie zaskakiwał Pana Boga. Bardzo Panu dziękujemy, panie Cezary. Cezary Pazura.
1: Ja jestem naprawdę kompletnie załamany, wie pan, tą wiadomością. To jest coś absolutnie strasznego. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie śmierci Jana Frycza.
0: Wszyscy widzowie, jesteśmy pogrążeni w żałobie. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Kłaniamy się nisko.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.

0: Mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24 o katastrofie autokarowej. Znamy już szczegóły zaplanowanego na wieczór powrotu części polskich turystów, którzy zostali ranni podczas niedzielnego wypadku na Węgrzech. Na Węgry pojechał nasz dziennikarz w Miszkolcu. Przed szpitalem, gdzie przebywają najciężej ranni, jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Witamy serdecznie, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Co wiadomo o tym transporcie?
1: No, wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdziła te wcześniejsze informacje, które już podawaliśmy, że wszyscy ranni, którzy mogą być przetransportowani do Polski, najpierw dojadą do Debreczyna. Tam na nich będzie czekał rządowy samolot. On z Budapesztu właśnie na lotnisko międzynarodowe do Debreczyna się uda. To miejscowość, która jest oddalona od Miszkolca mniej więcej jakieś 100 kilometrów stąd, zatem no, ta odległość stąd jest dosyć duża, ale mniej więcej także z każdej pozostałej miejscowości, gdzie przebywają nasi rodacy, to też około 100 kilometrów. Przypomnę, że nasi osoby, które ucierpiały w wypadku, są w szpitalach w Egerze, Niericzhazie i w Debreczynie, no a także Miszkolcu. Tutaj z Miszkolca nikt nie opuści tego szpitala, ponieważ jak wspomniałeś, tu znajdują się ci najciężej ranni po tym wypadku, a jeśli chodzi o pozostałych pacjentów polskich, którzy są w węgierskich szpitalach, to dzisiaj była okazja, aby zespół pomocy humanitarno-medycznej odwiedził wszystkie te placówki, a podczas konferencji prasowej Michał Hampel, zastępca szefa tego właśnie zespołu, podsumował, jak wygląda sytuacja.
2: Udało nam się dotrzeć do wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu, porozmawiać z każdym z nich, również z rodzinami tych pacjentów, aby też trochę ich uspokoić i otoczyć opieką w tym niebywale trudnym dla nich okresie. Pacjenci w najcięższym stanie znajdują się w szpitalu tutaj. To 8 pacjentów, których nie jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym zaproponować im powrotu razem z nami do kraju. Rozważamy i też planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni. 3 z tych pacjentów jest w stanie bardzo poważnym, ciężkim, co kompletnie, że tak powiem, nie jest możliwy ich transport w chwili obecnej. Kolejnych 2 pacjentów jest w stanie poważnym, a pozostała 3, ich transport jest planowany w najbliższych dniach. Jeżeli chodzi o pozostałe szpitale, czyli m.in. szpital w Egerze, pacjenci, którzy tam teraz pozostali, 3 pacjentów, których na pewno musi jeszcze zostać w szpitalu w Egerze, ale w kolejnych dniach będą zwalniani. Tutaj w porozumieniu z lekarzami węgierskimi będziemy ustalać priorytety ewakuacji, ale oczywiście przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, to przeniesienie do szpitali polskich musi odbyć się w sytuacji takiej, kiedy po prostu będzie to bezpieczne dla pacjenta. Pozostała 2 pacjentów ze szpitala w Egerze. Jesteśmy teraz w stałym kontakcie, ustalamy właśnie, czy mogą dzisiaj jeszcze z nami wrócić. Ich stan na to pozwala, ale są wykonywane jeszcze dodatkowe badania diagnostyczne. Jeżeli w tych badaniach, że tak powiem, nie będzie żadnych problemów, wtedy zdecydujemy się na to, żeby tych pacjentów również zabrać z nami. Jeżeli chodzi o pozostałe 2 szpitale, czyli szpital w Debrecenie, w tym szpitalu pozostaje tylko 3 pacjentów. Są oni w stanie stabilnym, nie zagrażającym ich życiu i też ewakuacja tych pacjentów będzie organizowana w kolejnych dniach. Jeżeli chodzi o ostatni szpital, w tamtym szpitalu przybywała największa liczba, ale najlżej rannych pacjentów. Z tego szpitala zabieramy 17 osób ze sobą dzisiaj na pokład samolotu specjalnego. Pozostałe 2 osoby, które zostają w tym momencie w tym szpitalu, też ich stan nie jest na tyle poważny, aby zagrażał ich życiu i też prawdopodobnie będzie szansa na to, aby w kolejnych dniach byli ewakuowani i przeniesieni do szpitali w Polsce.
0: No, by tak było. Z tego, co słyszymy od pana Michała Hampela, zastępcy szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej, to sytuacja jest skomplikowana, prawda, i obarczona dużą niepewnością w dalszym ciągu.
1: Tak, tak, ale co ważne, tutaj pacjenci, którzy będą dzisiaj transportowani do specjalnego samolotu, będą jechać pod eskortą także policji w specjalnych karetkach. Tutaj to wszystko jest załatwione, aby jak najbezpieczniej to wszystko się odbyło, aby właśnie pacjenci nie doznali żadnego kolejnego uszczerbku na zdrowiu. No ale tutaj przy szpitalu, w którym się znajdujemy, cały czas mamy osoby w stanie krytycznym, zatem im potrzebna jest całodobowa pomoc medyczna. Leżą aktualnie na OIOM-ie. Są także osoby, które leżą na innych oddziałach. No i tutaj ta opieka, no też jak twierdzą rodziny, jest dosyć dobrze zorganizowana. Nie mogą narzekać. No jedyna bariera, jaka się pojawia, i też już o tym wczoraj na przykład mówiliśmy, to ta bariera językowa. językowa, czyli znajomość miejscowego języka tylko przez lekarzy, bo nawet trudno jest się porozumieć w języku angielskim tutaj z personelem, zatem no, to jest taka dosyć mocna bariera, szczególnie dla osób, które mają już tak po 60, po 70 roku życia, tak. Takie też w tym szpitalu się znajdują, zatem no, to jest trudna sytuacja.
0: No mówimy właśnie, bardzo skomplikowana operacja, nie tylko logistycznie, ale także, jak podkreślasz, lingwistycznie, prawda?
1: Tak, tak. I jeszcze jest jedna dosyć taka, no, kontrowersyjna, można powiedzieć, sytuacja. Otóż tutaj także w tym szpitalu znajdują się ciała ofiar wypadku i od, to już drugi dzień, kiedy rodziny tych ofiar, po tym jak już zidentyfikowano ciała, czekają na informacje, które nie mogą cały czas uzyskać, co dalej, czyli kiedy te ciała zostaną wydane, kiedy zostaną przewiezione do Polski, ponieważ nadal nie ma decyzji miejscowej prokuratury, czy będzie sekcja zwłok, jak to będzie wyglądało, a tu jeszcze szykuje się jeden problem, bo w czwartek święto świętego Stefana, najważniejsze święto państwowe na Węgrzech i co ciekawe, no, Węgrzy mają wtedy długi weekend i praktycznie w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę pracować nie będą praktycznie wszystkie urzędy, zatem no tutaj skomplikowana sytuacja, ta sytuacja właśnie związana z odbiorem zwłok może się jeszcze przedłużyć. No.
0: Cała kaskada takich wydarzeń niekorzystnych.
1: Tak, tak. Niestety, no też nie mogą znaleźć informacji ci, którzy tutaj przybyli po swoich bliskich w konsulacie. Takich informacji nie ma, co dalej, ile to wszystko potrwa. No polski rząd zapewnia, że prowadzi rozmowy z władzami Węgier, aby przyspieszyć nieco ten powrót zmarłych do Polski, no bo niektórzy, no nie wiem, czy 2 tygodnie czekania też po takiej tragedii jeszcze na pogrzeb bliskiego, to jest dodatkowa trauma.
0: Bardzo współczujemy rodzinom ofiar i rannych, ale oczywiście na emocjach się nie kończy. Służymy pomocą, służymy informacją, dlatego tam na miejscu w Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Bardzo dziękujemy, Pawle, za tę informację. Czekamy na kolejne, oby dobre, oby budzące nadzieje.
3: Radio RMF 24.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Poniedziałek, 17 sierpnia. Jak ten czas leci? No wiem, że to klisza językowa, że to taka sztampa, ale aż dziw bierze, słuchajcie. Tylko 2 tygodnie zostały na ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Wakacje się powoli kończą. Placówki edukacyjne nie tylko są sprzątane na błysk, ale także wyposażane w nowe pomocy naukowe i podręczniki dla uczniów. Bardzo intensywnie pracujemy teraz w szkołach, podkreśla dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Łodzi, Elżbieta Jurek, z którą rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Te ostatnie 2 tygodnie wakacji to jest taki intensywny czas dla specjalistów, którzy zajmują się całym tym wyposażeniem elektronicznym, cyfrowym szkoły, prawda?
2: Ten czas pod koniec sierpnia też wykorzystujemy, kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły Jutro. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać. Mamy również pracownię języka angielskiego i tam mamy sprzęt, który owszem, on funkcjonuje od jakiegoś czasu, bo zdobyliśmy kiedyś fundusze z budżetu obywatelskiego, ale wiadomo, że elektronika no, wymaga ciągłych przeglądów i zmian i w tej chwili również była zewnętrzna firma, która uruchomiła nowy sprzęt. To była taka reaktywacja naszej pięknej pracowni językowej.
1: W zakresie planowania tego nowego roku szkolnego, co dzieje się w szkole w tych ostatnich dniach wakacji?
2: Każdy dyrektor musi zapoznać się z kalendarzem ministerialnym i musi wziąć go pod uwagę w planowaniu całego kolejnego roku. Ale tak najważniejsza dla nas sprawa to jest sprawa kadrowa. Musimy mieć komplet nauczycieli, a z tym naprawdę bywa różnie. I dlatego na przykład bardzo często wymieniamy się swoją kadrą, współpracujemy między szkołami, bo komuś brakuje biologa, ale komuś innemu chemika czy fizyka, a z tymi nauczycielami naprawdę jest problem. No i ja na przykład już sobie ułożyłam plan pracy pod koniec lipca z uwagi na to, że chciałabym się z koleżankami podzielić moimi fachowcami, przedmiotowcami, no i żebym już mogła im nakreślić, jakie godziny pracy mają u mnie, to ten plan już bardzo szczegółowy powstał. Na szczęście nie mam na ten moment wakatu ani w moim przedszkolu 4-oddziałowym, na szczęście też żaden oddział nie został zamknięty, wszystkie będą funkcjonować, jak i również na terenie szkoły. Nie mam na ten moment wakatu, ale doskonale wiemy, że no różne rzeczy zdarzyć się mogą. Dlatego naprawdę my, dyrektorzy, bardzo się w tej materii wspieramy, dzielimy się naszymi przedmiotowcami, nauczycielami.
1: Wiem też, że szkoła musi przygotować się na egzaminy.
2: Tak, w ostatnim tygodniu też są egzaminy poprawkowe. No jeżeli komuś się powinęła noga i była ta ocena niedostateczna, to musi podejść do takiego egzaminu poprawkowego. Faktycznie ja mam takie 3 egzaminy.
1: Szkoła musi się przygotować też od strony takiej podręcznikowej na przyjęcie uczniów. Jak to wygląda?
2: No jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, ćwiczeniami. To wszystko trzeba odebrać, policzyć, sprawdzić faktury, rozliczyć, bo przecież jest dotacja celowa. Także no, to jest kolejne właśnie zadanie dla szkoły na okres wakacyjny, szczególnie na te ostatnie 2 tygodnie.
0: No właśnie, wakacje. No i dla wszystkich widzimy, że tutaj praca wre, a nauczyciele jeszcze teraz zyskują nowe tytuły. Nauczycieli mianowanych czy dyplomowanych. A więc po tych szczeblach kariery się wspinają, odbierają te tytuły w Kuratorium Oświaty czy w Wydziale Edukacji, żeby móc rozpocząć nowy rok szkolny, no właśnie z takim tytułem nowym. No to życzymy Państwu z całego serca awansu zawodowego.
3: Radio RMF 24.
0: Za 13 minut 18 i nowe fakty RMF FM. Bądźcie z nami. Tu Radio RMF 24. Wasza stacja. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: nowe momenty, nowe chwile. Zwykle planujemy naszą audycję, ale przeważnie nie jesteśmy w stanie trzymać się schematu, bo cały czas jesteśmy zaskakiwani nowymi doniesieniami. Dzisiaj smutnymi, przypomnę, po tym programie na pewno w domu obejrzę jakiś film z Janem Fryczem. Świętej pamięci Janem Fryczem. Być może jakiś film Mariusza Celińskiego, może Egoistów na przykład, albo Pożegnanie jesieni według prozy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nasz niezapomniany artysta odszedł. Bogdan Zarewski, dziękuję za uwagę. 18. Fakty RMF FM.
1: Ponownie zapraszam.
0: Ewa Kwaśny.
1: Świat kultury żegna Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych aktorów. Miał 72 lata. Podkarpacie przygotowuje się na przyjęcie rannych z wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem wieczorem mają wrócić 22 osoby. Po serii podpaleń w Chorwacji w rejonie Zadaru w rękach tamtejszej policji 4 osoby. Wśród nich 33-letnia Polka. O uwagę proszę również zmotoryzowanych w Łodzi.

0: poczęstować. On tak strasznie ją chwalił i tak mu smakował ten sernik. On był taki ludzki, taki normalny, życzliwy. A nasza znajomość zaczęła się od tego, że on, wielki aktor, przyszedł do mnie na festiwalu w Gdyni, kiedy siedziałem przy stoliku, dosiadł się i mówi tak: nie lubię cię. Ja mówię: dlaczego? Panie Janie, jeszcze wtedy byliśmy per pan. A on mówi: bo tobie wszystko łatwo przychodzi. Ja mówię: to nie jest tak, jak pan myśli. Zaczęliśmy rozmawiać. Spędziliśmy przy stoliku 3 godziny i wtedy się dopiero poznaliśmy.
1: Wspominał Cezary Pazura. Choć w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, Jan Frycz pozostawał aktywny zawodowo. W ubiegłym tygodniu rozpoczął próby do Orystei w Teatrze Narodowym. Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby.
2: Będę się kontaktować z samorządowcami, przekazując informacje o osobach, o ich mieszkańcach, którzy będą trafiać do domu. Jeżeli rodziny będą w stanie przyjechać i odebrać z lotniska, to odbiorą. Jeżeli nie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby te osoby naszymi środkami transportu służbowego przewieźć do miejsca zamieszkania.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po spotkaniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie. W wypadku zginęło 12 osób. Chorwacka policja zatrzymała 4 osoby, 3 obywateli Chorwacji i 1 obywatelkę Polski, podejrzane o wywołanie pożarów w rejonie Zadaru. Z ustaleń śledztwa wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w 10 lokalizacjach. Pożary zostały ugaszone przez Straż Pożarną. Przeprowadzono przeszukania domów i samochodów podejrzanych. U 2 mężczyzn narodowości serbskiej znaleziono karabin, pistolet i amunicję.
3: Popołudniowe fakty RMF FM.
1: Są zmiany w ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi. Rusza budowa komory na trasie tunelu kolei dużych prędkości, informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Od dziś zmotoryzowani muszą korzystać z trasy objazdowej. Jak ona wygląda?
4: To nowa asfaltowa droga, która omija budowaną podziemną komorę. W kierunku osiedla Retkinia przejazd odbywa się 2 pasami, natomiast w stronę centrum oraz połączenie z Aleją Unii Lubelskiej pozostają bez zmian. Możliwy jest dojazd do Atlas Areny, a tramwaje jeżdżą swoimi zwykłymi trasami. Tymczasowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego potrwa nawet 2 lata.
1: 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe przywieźli z Mistrzostw Europy w Birmingham nasi lekkoatleci. Najbliżej złota wśród biało-czerwonych była Pia Skrzyszowska, która bieg na 100 metrów przez płotki ukończyła o zaledwie 0,001 sekundy za zwyciężczynią. To jej 3. indywidualny medal Mistrzostw Europy. Złoty już zdobyła 4 lata temu w Berlinie, ale jak mówi, docenia każdy z tych sukcesów.
5: Tak jak na ten podium, to ja się utrzymuję od tych 3 ostatnich edycji. Zdobyłam już w tym roku 3 medale imprez międzynarodowych, więc to był chyba najbogatszy rok w życiu. Każde mistrzostwo było inne, jednak no, Monachium i pierwszy mój medal międzynarodowy zwycięstwo, to jakby nic tego nigdy w życiu nie zastąpi.
1: Pia Skrzyszowska została także wybrana głosami innych zawodników do Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Ma reprezentować interes sportowców. I to tyle faktów w tym momencie. O 19:00 z najnowszymi informacjami w studiu pojawi się Marlena Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Poniedziałkowe wakacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym przybliżam i wyjaśniam realia amerykańskiej polityki. Dziś temat pozornie zaskakujący, bo jaki wpływ na architekturę ma polityka? Okazuje się, że potężny, bo Donald Trump chce odcisnąć trwały ślad w architekturze Waszyngtonu i amerykańskiej historii.

To jest poniedziałkowy program w Radiu RMF 24. Donald Trump chce odcisnąć trwały ślad w architekturze Waszyngtonu. Jego sztandarowe projekty od sali balowej po łuk triumfalny mają ucieleśniać siłę, rozmach i majestat władzy. Kto ukształtował dotychczasowy ład i kim był Daniel Patrick Moynihan? To był jeden z tych przełomowych momentów, których znaczenie trudno oszacować w momencie, kiedy się dzieją. Ich właściwy wpływ widać dopiero kilka dekad później. No bo kto mógł przewidzieć, że Daniel Patrick Moynihan, który później był senatorem, doradcą prezydenta, ważną postacią w amerykańskiej polityce, ale wówczas, na początku lat 60. był tylko skromnym pracownikiem Departamentu Pracy, wyda dokument, który w tak istotny sposób zmieni amerykańską architekturę. Najważniejsze amerykańskie budynki federalne mają ze sobą coś wspólnego, kiedy spojrzymy na Kapitol, na Biały Dom, na Bibliotekę Kongresu, na Sąd Najwyższy, to te cechy wspólne są dosyć wyraźne. Wynika to z pewnych założeń powziętych jeszcze w momencie, kiedy kształtowała się amerykańska republika. Wówczas uważano, że młode Stany Zjednoczone powinny owszem czerpać z wzorców europejskich, ale powinny to być wzorce republikańskie. Sięgano do Republiki Rzymskiej, sięgano do starożytnych Aten, no i stąd te wszystkie kolumny, kopuły, które do dzisiaj zdobią te najważniejsze budynki federalne. Sięgano również do innych wzorców, wzorców europejskich, renesansowych na przykład, ale jedno nie ulegało wątpliwości: jeżeli budynek rządowy w Stanach Zjednoczonych ma być odpowiednio dostojny, no to musi trochę przypominać Partenon, a trochę Bazylikę Świętego Piotra, ma być rozmaity. Mają być mocne wzorce historyczne, ma być powaga tego nowego wówczas państwa. Ale po II wojnie światowej sytuacja zaczyna się zmieniać. Z jednej strony to moment, kiedy Europa odbudowuje się po wojennych zniszczeniach, odtwarza swoje miasta, ale niekoniecznie odtwarza historyczną zabudowę, projektuje rzeczy na nowo. Z drugiej strony to też moment, kiedy następuje istotna rewolucja technologiczna. Na szeroką skalę wchodzi do architektury beton, który pozwala na kształtowanie budowli w sposób do tej pory właściwie niemożliwy. No i takie jest tło tego dokumentu, który Moynihan publikuje w 1962 roku, wyznaczając nowe ramy tego, jak mają być budowane amerykańskie budynki federalne. Twierdzi, że to koniec naśladowania historii, historii europejskiej, koniec poszukiwania takiego spójnego, federalnego, podniosłego stylu, który gdzieś do tych wzorców antycznych się odwoływał. Stany Zjednoczone po II wojnie światowej to już globalne mocarstwo i jako globalne mocarstwo zasługują na własny wkład w architekturę. To one mają światu zaoferować coś nowego, a nie tylko naśladować coś, co powstało już wcześniej. W związku z tym, aby to się stało, rząd musi dać większą swobodę architektom. To architekci mają teraz dyktować to, w jaki sposób te budynki federalne powinny być ukształtowane. To od nich mają wypływać sugestie, jakie są najświeższe trendy w architekturze i jakie rozwiązania mogą przykuć uwagę świata. Rząd zaś musi być skłonny zapłacić nawet nieco więcej, pisze Moynihan w swoim dokumencie, aby otrzymać większą różnorodność budowli federalnej. W teorii brzmiało to całkiem pięknie. Ameryka jest nowym mocarstwem i jako takie ma swoje prawo do odciśnięcia swojego piętna na światowej architekturze. Ale trzeba pamiętać, że moment, kiedy ten dokument Moynihana wchodzi w życie, zaczyna zmieniać amerykańską architekturę, to również moment, kiedy w światowej architekturze sukcesy święci brutalizm, czyli te wszystkie budowle z betonu, szare, szorstkie, o dziwnych kształtach, wymykające się dotychczasowym kanonom piękna, które w naszej części Europy kojarzą się przede wszystkim z epoką komunizmu, ale prawdą jest, że wiele tego rodzaju budowli powstawało również na Zachodzie, we Francji czy właśnie w Stanach Zjednoczonych. Dokument Moynihana otworzył drogę do eksperymentów z budynkami federalnymi, no i w związku z tym szczególnie dużo przykładów tego amerykańskiego brutalizmu można znaleźć w stołecznym Waszyngtonie. Efekty są, no, można powiedzieć, różne. Oczywiście trudno dyskutować o gustach. Są rzeczy jednak, które dosyć powszechnie robią wrażenie, jak na przykład waszyngtońskie stacje metra ze swoimi betonowymi sklepieniami. Wszystkie te stacje są uformowane w podobny
podobny sposób i rzeczywiście wyglądają imponująco. Z drugiej strony są takie budowle jak na przykład siedziba główna FBI, która raczej przytłacza swoim rozmiarem, ale też taką bardzo ciężką bryłą, czy budynek zajmowany przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który przypomina dystopijne więzienie. Jego pracownicy korzystający z tego budynku mówią o nim pieszczotliwie 10-piętrowa piwnica. Wielu amerykańskich architektów do dziś uważa, że ten dokument stworzony przez Moynihana, zajmujący około jednej strony tekstu, był bardzo istotny, był przełomowy, był rodzajem deklaracji niepodległości w amerykańskiej architekturze. Oczywiście dzisiaj te budynki federalne to już nie betonowe klocki, a raczej szkło i stal, trochę się upodobniły do komercyjnych biurowców. Natomiast nieprzypadkowo wspominam o tych budynkach federalnych z Waszyngtonu, pamiętających jeszcze lata 70., bo to właśnie one przykuły wzrok prezydenta Trumpa i sprawiły, że nieco bardziej zainteresował się federalną architekturą. Czas na krótką przerwę, to jest Radio RMF 24. Zostańcie z nami. RMF 24.

Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Donald Trump, zanim został prezydentem, był deweloperem i kwestie budowlane zawsze były mu bliskie. A jaki właściwie ma gust? Tą skłonność do budowania, do zajmowania się wszelkiego rodzaju konstrukcjami, do dopieszczania ich w najmniejszych detalach widać do dzisiaj jako prezydent również w czasie największych kryzysów międzynarodowych, ale i tych krajowych potrafi znaleźć czas, by zająć się czymś drobnym w rodzaju wyboru właściwego rodzaju kostki brukowej albo typu zasłon. No i z tych wyborów często jest bardzo dumny, co z kolei rodzi ciekawe sytuacje podczas konferencji prasowych, spotkań z innymi politykami, kiedy Donald Trump nagle porzuca jakiś o wiele ważniejszy temat po to, by zająć się jakimś architektonicznym czy dotyczącym wystroju drobiazgiem, który szczególnie go pasjonował w ostatnim czasie. Można wręcz powiedzieć, że Donald Trump ma swój ulubiony styl, taki powiedziałbym trumpowski barok, gdzie wszystkiego jest dużo złota i wszystko wygląda jak pałac francuskiego monarchy, ale na sterydach. Ewidentnie prezydentowi podobają się takie bardziej klasyczne wzorce, ale powiedziałbym przesadzone, tak jakby wciąż budował kolejne kasyna w Atlantic City. No i kiedy porównamy to z architekturą brutalistyczną, szarą, odartą ze zdobień, asymetryczną, często niezrozumiałą z perspektywy tych klasycznych wzorców piękna, to łatwo stwierdzić, że jest to coś zupełnie przeciwnego estetycznym gustom Donalda Trumpa. Pomysł, by coś zrobić z estetyką budowli federalnych, pojawił się u Donalda Trumpa już w pierwszej kadencji, a właściwie pod sam jej koniec, kiedy już było jasne, że przegrał wybory, bo w grudniu 2020 roku podpisał rozporządzenie wzywające do upiększenia właśnie tych budowli federalnych, do tego, aby czerpały szerzej z historycznych wzorców, aby częściej korzystały z klasycznych formuł, gdzie w tym dokumencie znalazła się również krytyka budynków powstających w ostatnich dekadach, budynków między innymi brutalistycznych, niezrozumiałych dla szerszej publiczności, która przecież z tych budynków korzysta na co dzień. Donald Trump, albo raczej jego współpracownicy, sugerują w tym dokumencie, że taki kierunek rozwoju architektury być może jest satysfakcjonujący dla wąskiej elity architektów, ale na pewno nie dla odbiorców tego rodzaju budynków. Trump prezentował więc swoje posunięcie jako swego rodzaju demokratyzację architektury. Wskazywał, że ten panujący wcześniej trend to w pewnym sensie sukces wąskiej elity, która oderwała się od rzeczywistości, w której funkcjonują zwykli obywatele. No, ta narracja o elitach oderwanych, pozbawionych kontaktu z masami brzmi u republikanów znajomo. Z kolei architekci kontrowali i krytykowali to posunięcie Trumpa, sugerując, że taki uniformistyczny styl narzucony odgórnie, rządowy, kojarzy się raczej z państwami totalitarnymi niż z państwami demokratycznymi. Ten spór nie trwał jednak bardzo długo, bo miesiąc po tym, jak Donald Trump wydał swoje rozporządzenie, Joe Biden objął urząd, a po kolejnym miesiącu odwołał tamto rozporządzenie Trumpa. Ulga, jak wiemy, nie trwała długo, bo druga kadencja i powrót Donalda Trumpa do Białego Domu to również powrót do wielkich architektonicznych wizji. To jest radio RMF24. Zostańcie koniecznie z nami.

Tu Radio RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut, to jest program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym dziś zajmuje się architektoniczną rewolucją Donalda Trumpa. Barok na sterydach, czy tak można określić styl amerykańskiego prezydenta? Od początku drugiej kadencji nie próżnuje, jeśli chodzi o zmiany w stolicy i w Białym Domu. I już pierwszego dnia swojego urzędowania podpisał memorandum wzywające podległych mu urzędników, by w ciągu 60 dni przedstawili pomysły na to, jak zmieniać prawo, by architektura federalna stała się piękniejsza. W sierpniu zeszłego roku podpisał kolejne rozporządzenie, będące właściwie rozbudowaną wersją tego z grudnia 2020 roku. Między innymi znalazła się tam bardziej rozbudowana definicja tego, czym, zdaniem autorów, jest architektura klasyczna. Trump powrócił również z wielkimi, ambitnymi planami przemodelowania amerykańskiej stolicy. Oczywiście ta druga kadencja jest nieco wyjątkowa. Prezydent mniej przejmuje się swoimi notowaniami sondażowymi, mniej przejmuje się przyszłością partii republikańskiej, co widać chociażby w kontekście zbliżających się wyborów, a o wiele więcej myśli o tym, co po sobie zostawi, jak zostanie zapamiętany przez historię i jakie będzie jego dziedzictwo. A elementem tego dziedzictwa oczywiście mają być wielkie, spektakularne budowle, które trwale zmienią obraz amerykańskiej stolicy. Sala balowa, która zastąpi zburzone skrzydło wschodnie Białego Domu, wielki łuk triumfalny, większy od tego w Paryżu, który zainspirował Donalda Trumpa, czy błękitna sadzawka przed mauzoleum Lincolna. Swoją drogą perypetie z odświeżaniem tej sadzawki, sprawianiem, by była piękniejsza, wciąż trwają. Opowiadałem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Ona miała być gotowa na 4 lipca, na Święto Niepodległości. To się nie udało. Obecnie stoi pusta, odgrodzona płotem. Teren jest patrolowany. No i jak się okazuje, ta błękitna farba, którą pokryto dno, ten błękit amerykańskiej flagi, który miał zmienić kolor wody, zanim jeszcze zarosła algami i stała się zielona, nie jest już tak błękitny, ponieważ farba z jakiegoś powodu poszarzała. Tu stawiam kropkę. Słyszymy się po krótkiej przerwie. To jest Radio RMF 24.

0: To poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Jak mocny jest wpływ Donalda Trumpa na rewolucję architektoniczną w amerykańskiej stolicy? Czy ingerował nawet w projekt budowy stadionu stołecznej drużyny futbolowej?
1: Trump już w czasie ostatniej kampanii wyborczej wrócił do tematu architektury. Sugerował z jednej strony powrót do tych klasycznych wzorców wywiedzionych z najlepszych momentów cywilizacji Zachodu, ale z drugiej strony zapowiadał, że możliwe jest też pozbycie się tych najbrzydszych, jego zdaniem, brutalistycznych budynków federalnych w stołecznym Waszyngtonie, gdzie wciąż jeszcze rezyduje wiele kluczowych federalnych instytucji. No i tak pojawiła się lista kilkuset budynków federalnych, nie tylko w stolicy, które mogłyby zostać sprzedane. Oczywiście z jednej strony jest to chęć poszukiwania oszczędności w ramach tej większej rządowej efektywności, ale z drugiej strony miałaby to być również okazja, by władze federalne pozbyły się takich brutalistycznych dzieł, jak obecna siedziba Departamentu Mieszkalnictwa czy Departamentu Energii. Trump chce zmienić również wygląd waszyngtońskiego lotniska Dallesa, tego lotniska międzynarodowego, które powstało właśnie w stylu brutalistycznym. Nie wiadomo, czy uda mu się zmienić bryłę samego terminala, ale już wiadomo, że dojdzie do likwidacji jednych z najbardziej charakterystycznych pojazdów w Stanach Zjednoczonych. Kto był na lotnisku Dallesa, ten wie, są tam swego rodzaju dziwne autobusy, które potrafią podnosić się na kilka metrów w górę, a później na kilka metrów w dół po to, by podjąć, a później wypuścić pasażerów. Jeżeli ktoś z tego dziwactwa nie skorzystał, to być może są to ostatnie miesiące, kiedy jest to możliwe. Zaplanowana jest budowa regularnej podziemnej kolejki. Nie ma natomiast jasnej odpowiedzi o wpływ Trumpa na kształt nowego stadionu Washington Commanders, drużyny futbolowej ze stolicy. Taki stadion ma powstać. No i komisja planowania obsadzona przez ludzi Trumpa jeszcze w zeszłym roku wnioskowała o to, żeby ten obiekt również wpisywał się w tą bardziej klasyczną architekturę, która ma zdominować stolicę. Ten projekt nowego stadionu został upubliczniony w styczniu i rzeczywiście nawiązuje do klasycznych budowli waszyngtońskich. Biały stadion otoczony czymś w rodzaju kolumnady, ale ludzie odpowiedzialni za ten projekt twierdzą, że decyzja o takim rozwiązaniu architektonicznym zapadła wcześniej i tutaj wpływ Trumpa wcale nie był kluczowy. Co ciekawe, Donald Trump zajmuje się nie tylko zmianą ogólnego trendu, jeżeli chodzi o architekturę federalną, ale znajduje czas również na zupełne drobiazgi. Na przykład kazał wybrukować ogród różany w Białym Domu, ponieważ odbywają się tam liczne wydarzenia, a trawnik był jego zdaniem niepraktyczny. Zapadały się w ten trawnik kobiece obcasy. Trudno było ten trawnik utrzymać. W związku z tym został wybrukowany i postawiono tam stoliki i krzesła. Oprócz tego oczywiście mnóstwo złotych ozdób, mnóstwo nowych elementów na rozmaitych ścianach w Białym Domu, między innymi galeria portretów byłych prezydentów, która pojawiła się w kolumnadzie łączącej Biały Dom z zachodnim skrzydłem. Podpisy do tych portretów, przynajmniej w części, układał sam Donald Trump. Nie ma tam portretu jego poprzednika Joe Bidena. Zamiast niego jest zdjęcie automatycznego długopisa, ponieważ Trump wielokrotnie twierdził, że Biden na finiszu swojej kadencji nie był w pełni świadomy. I jeszcze można powiedzieć wisienka na torcie. W Białym Domu była oryginalna łazienka z lat 40. w stylu Art Deco. No i chociaż w tym rozporządzeniu, które Trump podpisał w sierpniu zeszłego roku, jest w ramach tej rozbudowanej definicji wymieniony styl Art Deco jako klasyczny styl w architekturze, więc wszystko powinno być w porządku, ale tym razem Donald Trump nie miał wyrozumiałości dla zielonkawych kafelek. Kazał to wszystko wykuć, obłożyć marmurem i odrobiną złota. Przygody Trumpa z architekturą są ciekawe, bo pokazują pewnego rodzaju ambicje, jaką kieruje się w drugiej kadencji. Z jednej strony jest to oczywiście budowa trwałego dziedzictwa, z drugiej pewna konserwatywna kontrrewolucja wymierzona w nowoczesne sztuki plastyczne, architektoniczne, które w ostatnim czasie pożeglowały w stronę mniej zrozumiałą dla szerszego odbiorcy. No i można powiedzieć, że w tym wymiarze Trump jest prawdziwym populistą. Czy zmiany w ładzie przestrzennym stolicy to ucieleśnienie siły, rozmachu i majestatu władzy, o czym marzy Donald Trump? Czy naprawdę tymi krokami zapisze się w amerykańskiej historii? Oczywiście czas pokaże. To tyle na dziś. Polecam poprzednie odcinki wszystkich ludzi Trumpa,
0: które znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.

0: już prawie 19 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Opolszczyzna walczy ze skutkami ulewnych deszczów i burz, które przeszły nad regionem. Do Polski samolotem wrócić mają dziś lżej poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech. W faktach też liczenie szabel, czy były już minister Maciej Berek ma szansę zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Groźne burze nad Opolszczyzną. Przez województwo przeszedł front atmosferyczny z obfitymi opadami. O tym, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy, opowiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak.

0: Na pokładzie jest ponad 20 osób. Spora grupa rannych jeszcze pozostanie w węgierskich szpitalach.
1: 18 pacjentów zostaje w szpitalach tutaj na Węgrzech. We wszystkich szpitalach będą wciąż pacjenci. 5 pacjentów zostało już wypisanych. Są zaopiekowani przez rodziny, więc nie udają się zorganizowanym transportem samolotem specjalnym. W sprawie 2 osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania, czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym, który poleci wieczorem do Polski.
0: Mówiła dziś w Miszkolcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W wypadku zginęło 12 osób. Koalicja może mieć problem z wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ubiegający się o tę funkcję minister Maciej Berek został dziś oficjalnie odwołany z rządu, a chwilę później zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału. Posłom KO mimo wakacji udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. To jednak nie wystarczy, by być pewnym wyboru byłego już ministra.
2: Skuteczne zgłoszenie kandydata nie da gwarancji sukcesu, bo część posłów koalicji rządzącej jasno mówi, że przejście do Trybunału prosto z rządu jest dla nich nie do przyjęcia.
3: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu, do Trybunału Konstytucyjnego nie powołujemy.
2: Mówi Tomasz Trela i niemal tak samo ocenia sytuację przynajmniej kilku innych posłów, zarówno Lewicy, ale też Polski 2050 i PSL. To nasze zobowiązanie wobec wyborców, którzy protestowali przed sądami przeciwko właśnie powoływaniu do Trybunału czynnych polityków, mówią. Do wyboru sędziego trzeba poparcia ponad połowy posłów. W głosowaniu właśnie tych kilku może zabraknąć.
4: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: Iga Świątek remisuje w setach z Marią Sakkari w spotkaniu 3. rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Śledzi je nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór. Co dzieje się w decydującej 3. partii?
5: Bardzo dobre wieści. 4-1 Iga Świątek prowadzi, zatem rozkręciła się już chyba na dobre. I tym razem Iga przełamała rywalkę od razu, w pierwszym gemie. Greczynka niespodziewanie wygrała pierwszego seta 6-4. I trzeba powiedzieć, że długo dotrzymywała Polce kroku, ale w kolejnej partii Iga uwolniła najwyraźniej pokłady sportowej złości. Sakkari zaczęła się gubić. Świątek rozbiła rywalkę 6-1 i teraz w decydującej partii na razie zmierza po zwycięstwo i awans do 4. rundy turnieju. Oby tak do końca. A na rozpoczęcie swoich spotkań w Cincinnati czekają pozostałe Polki. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, Magdalena Fręch z 2. w światowym rankingu, reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną.
0: Będziemy śledzić przebieg tych spotkań, a za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Program Czarne Skrzynki. Przypominamy w nim o wypadkach i katastrofach, które zapisały się w historii. Przy mikrofonie Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a dziś opowiem o tragicznej wyprawie na Mount Everest. Jest piątek, 10 maja 1996 roku. W Himalajach, na wysokości prawie 8000 metrów, znajduje się obóz czwarty. Ostatni przystanek w drodze na Mount Everest. Jednak ten ostatni odcinek będzie także tym najtrudniejszym. Zanim bowiem dotrą do celu, muszą najpierw pokonać Hillary Step. Pokonanie tego odcinka jest prawdziwym wyzwaniem, nawet dla najbardziej doświadczonych himalaistów. Podczas wspinaczki trzeba zachować czujność, gdyż każdy błąd może oznaczać upadek i śmierć. Jednak na razie wszyscy wspinacze leżą w namiotach i odpoczywają, czekając na poprawę warunków pogodowych. W jednym z namiotów przebywa 35-letni Rob Hall, przewodnik pochodzący z Nowej Zelandii. Już wkrótce poprowadzi swoją ekipę na szczyt. Rob wie, że czeka ich nie lada wyzwanie. Dlatego kazał wszystkim wykorzystać pobyt w obozie na odpoczynek i na zebranie sił. Mężczyzna też próbuje odpocząć, ale jego myśli krążą już wokół wspinaczki. Wie, że doprowadzenie wszystkich na szczyt to ogromna odpowiedzialność. I co równie ważne, będzie ich musiał jeszcze bezpiecznie sprowadzić na dół. Jednym ze wspinaczy z grupy Roba jest 46-letni Doug Hansen. Pochodzi z Seattle, gdzie pracuje jako listonosz. W ostatnich latach dorabiał jeszcze na dwóch innych etatach, aby zaoszczędzić wystarczające środki na spełnienie swojego największego marzenia – wyprawę na Mount Everest. Rok temu brał udział w podobnej ekspedycji i niemal udało mu się dotrzeć na szczyt. Jednak w trakcie ostatniego etapu stracił siły i upadł. W tym roku jest jednak zdeterminowany, by spełnić swoje marzenie. Wierzy, że tym razem się uda. W namiocie przebywa również 50-letni lekarz Beck Weathers. Niedawno przeszedł operację oczu i nieco się obawia, jak ostre światło i mróz mogą wpłynąć na jego wzrok. Ale stara się zagłuszyć te czarne myśli i powtarza sobie, że nic złego się nie wydarzy. Poza tym do tego momentu wszystko szło zgodnie z planem. Dlaczego teraz miałoby się to zmienić? W obozie, oprócz grupy Hola, znajdują się jeszcze dwie inne ekipy oraz szerpowie. Ci nepalscy przewodnicy są ekspertami w dziedzinie himalaizmu i stanowią nieocenioną pomoc w drodze do zdobycia dachu świata. Jest godzina 19:30. Nowozelandczyk Rob słyszy, że wiatr zaczyna powoli słabnąć. To dobry znak. Nakazuje pozostałym wspinaczom rozpoczęcie przygotowań. O godzinie 23:30 mają wyruszyć w ostatni etap drogi na Mount Everest. Tuż przed północą nadchodzi w końcu moment, gdy Rob i członkowie jego grupy opuszczają obóz czwarty. Pozostałe zespoły ruszają za nimi. W sumie tej nocy w stronę szczytu zmierza 33 śmiałków. Jednak przenikliwe zimno sprawia, że po kilku godzinach wyczerpującej wędrówki kilku wspinaczy zaczyna się wahać. Wiatr zaczyna się wzmagać i niektórzy czują, że nie dadzą już rady. W drużynie Roba jedna osoba już zawróciła. Doug Hansen i Beck Weathers rozważają zrobienie tego samego. Pozostali himalaiści przekonują ich jednak, by kontynuowali wspinaczkę. W końcu są już niezwykle blisko celu. Jednak kiedy docierają do jednego z najbardziej stromych fragmentów, przy którego forsowaniu będą niezbędne liny, odkrywają, że ich tam nie ma. Szerpowie mieli je zamontować poprzedniego dnia, ale nie udało im się wtedy dotrzeć na miejsce. Dlatego zespół Nowozelandczyka Roba musi teraz sam zamocować liny. Powoduje to zator. Pozostałe zespoły muszą stać i czekać ponad godzinę. Niektórzy krzyczą do tych z przodu, żeby się pospieszyli. Wszyscy dobrze wiedzą, że muszą dotrzeć na szczyt najpóźniej o 2:00 po południu, jeżeli chcą jeszcze wrócić do obozu przed zapadnięciem zmroku. Jest już sobotni poranek, kiedy wszyscy wspinacze pokonali strome zbocze. W tym czasie kilka kolejnych osób z różnych zespołów już się wycofało. Inni nie chcą rezygnować. W końcu zapłacili ogromne pieniądze, by wziąć udział w wyprawie i nie mogą pogodzić się z myślą o poddaniu się tak blisko celu. Dlatego mimo bardzo trudnych warunków i zmęczenia kontynuują wyprawę. W końcu Himalaiści docierają do niesławnego Hillary Step, 12-metrowej, niemal pionowej ściany otoczonej przepaściami. Wszyscy muszą korzystać tylko z jednej liny, a pokonanie uskoku zajmuje sporo czasu. Jednak pomimo zmęczenia i stresu nastroje są radosne. Są już blisko, a pogoda znacząco się poprawia. Świeci słońce, a na niebie nie ma praktycznie żadnej chmury. Po południu pierwsi członkowie grupy Roba docierają na szczyt. Świętują swój sukces i robią zdjęcia, a potem siadają i napawają się nieprawdopodobnym widokiem. Pośród nich nie ma jednak doktora Becka. Ostre światło i zimno okazują się być nie do zniesienia dla jego niedawno operowanych oczu. Postanawia, że poczeka poniżej Hillary Step i spróbuje zdobyć szczyt innego dnia. Wcześniej obiecał przewodnikowi, że nie będzie próbował zejść sam i poczeka na resztę. Tymczasem Rob dociera na szczyt jako ostatni i natychmiast oświadcza znajdującym się tam wspinaczom, że muszą jak najszybciej wracać. Jest już 4 po południu, a oni według planu dawno powinni już schodzić. Co gorsza, warunki znowu zaczynają się pogarszać. Tymczasem przewodnik Michael, który należy do zespołu Roba, przechodzi obok niemal całkowicie oślepionego Becka. Zauważa, że mężczyzna naprawdę źle widzi i pyta, czy ten potrzebuje pomocy przy zejściu. Beck miał poczekać na Roba, ale uznaje, że może już zacząć schodzić. W końcu Rob na pewno wkrótce ich dogoni. Beck, prowadzony przez Michaela, powoli rusza w drogę powrotną. Jednak lekarz widzi coraz gorzej. Ciągle się potyka i przed upadkiem ratuje go jedynie lina przywiązana do Michaela. Wkrótce docierają do jednego z bardziej wymagających etapów. Z jednej strony zbocze opada prosto w dół, w kierunku Tybetu, z drugiej w stronę Nepalu, zostawiając jedynie wąskie przejście po środku. Wtedy przewodnik Michael zauważa, że zaczyna zbierać się na burzę. Zdaje sobie sprawę, że teraz liczy się każda sekunda. Za chwilę wracamy do tragedii sprzed 30 lat w Himalajach. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24.
1: Radio RMF24.

wieczornym programie radia RMF 24 wracamy do czarnych skrzynek i do jednej z największych tragedii w historii himalaizmu. 49-letni lekarz-patolog z Teksasu, dr Beck Weathers, rezygnuje z ataku szczytowego i próbuje zejść w dół. Marsz utrudnia szalejąca zamieć. Czas ucieka, a wiatr wieje teraz tak mocno, że wspinacze z trudem utrzymują się na nogach. Wkrótce kilku z nich zaczyna tracić siły i musi usiąść, aby odpocząć. Ale zegar tyka, więc inni, lepiej radzący sobie wspinacze, próbują ich podnieść i wspierać w zejściu. Beck i Michael nadal niestrudzenie schodzą w stronę obozu i natrafiają na kilku innych członków grupy, którzy również z trudem poruszają się naprzód. Beck oświadcza wtedy, żeby szli dalej bez niego. W końcu obiecał poczekać na Roba, a poza tym już nie ma sił i musi trochę odpocząć. Michael nie chce się na to zgodzić, ale Beck przekonuje, że to najlepsze wyjście. Poza tym argumentuje, że Rob może zacząć się martwić. Jeżeli nie będzie mógł go znaleźć, będzie go szukać, niepotrzebnie tracąc cenny czas. Dlatego siada i mówi pozostałym, żeby szli dalej. O godzinie 16:30 burza gwałtownie przybiera na sile, a wspinacze zdają sobie sprawę, że są w ogromnym niebezpieczeństwie. Rob wciąż znajduje się w dużej odległości od obozu. Co więcej, Doug, jeden z członków jego grupy, jest w bardzo złym stanie i Rob stara się pomóc mu zejść ze szczytu. Zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że może nie dać rady znieść mężczyzny po stromych klifach ani przez wąskie, śmiertelnie niebezpieczne przejścia. Rob dzwoni do obozu i pyta, czy ktoś mógłby do nich przyjść i dostarczyć butlę z tlenem, który zaczyna im się już kończyć. Kierownik bazy obiecuje, że spróbuje wysłać któregoś z szerpów, ale dotarcie do wspinaczy będzie niezwykle trudnym zadaniem. Nieco niżej, na zboczu góry, pozostali wyczerpani wspinacze również walczą o życie. Burza nadciągnęła w mgnieniu oka i wszystkich zaskoczyła. Himalaiści mają coraz większe problemy z poruszaniem się i co chwilę upadają. Kierownik obozu ponownie dzwoni do Roba i mówi mu, że musi natychmiast zejść, niezależnie od tego, czy zabierze ze sobą Daga, czy nie. Rob nie chce jednak o tym słyszeć. Wtedy kierownik zdaje sobie sprawę, że Rob w żadnym wypadku nie ma zamiaru zostawiać Daga samego. Nadchodzi wieczór. Nad Mount Everestem zapada ciemność, a burza wciąż się nasila. Ci, którym udało się zejść do obozu czwartego, z ulgą wchodzą do smaganych przez wiatr namiotów. Jednak szybko orientują się, jak niewielu z nich udało się wrócić. Jest już godzina 19, a duża część wspinaczy wciąż tkwi na górze, w lodowym piekle. W końcu wiatr staje się tak silny, że himalaiści z różnych zespołów postanawiają usiąść w kręgu i poczekać. Widoczność jest tak ograniczona, że nie wiedzą nawet, gdzie się znajdują. Część z nich zdaje sobie sprawę, że wkrótce całkowicie zabraknie im tlenu. Zaczynają tracić nadzieję, że uda im się jeszcze wrócić. Jest tak zimno, że wkrótce zamarzną na śmierć. Nie wiedzą, że dzieli ich już mniej niż kilometr od obozu czwartego. Jest już pierwsza w nocy. Rosyjski himalaista Anatolij jest coraz bardziej zaniepokojony. Jest jednym z przewodników. Sam wrócił do bazy już około godziny 17. Widział, jak po nim do obozu dotarło jeszcze kilka innych osób, ale to było już jakiś czas temu. Teraz stara się policzyć, ilu jest ludzi w namiotach i z przerażeniem zdaje sobie sprawę, że brakuje aż 19 wspinaczy. Pogoda staje się coraz gorsza. Anatolij wie, że musi coś zrobić. Dlatego, choć wiąże się to z ogromnym ryzykiem, decyduje się wyjść i spróbować odnaleźć zaginionych himalaistów. Śnieg przykrył już niemal cały szczyt i zasypał ślady. Widoczność jest bardzo ograniczona. Wspinacze siedzący w kręgu już niemal całkowicie stracili nadzieję. Jednak w pewnym momencie wydaje im się, że zauważyli w oddali jakieś światło. Po chwili uświadamiają sobie, że jest to latarka i wkrótce staje przed nimi Anatolij.
przewodnik zaczyna od zabrania jednej z kobiet do obozu. Obiecuje też, że wkrótce wróci, by pomóc reszcie. Tymczasem dla wspinaczy, którzy pozostali w kręgu, czas dłuży się niemiłosiernie. Wielu z nich zaczyna nawet wątpić, czy przewodnik rzeczywiście podejmie jeszcze jedną próbę dotarcia do nich. Dlatego, gdy po upływie pół godziny znów widzą Anatolija, napełnia ich ogromny przypływ nadziei. Przewodnik spędzi resztę nocy chodząc między obozem a ocalałymi, ratując jednego po drugim. Niektórzy szerpowie również wyruszyli w górę w poszukiwaniu ocalałych. W pewnym momencie zauważają leżącego na ziemi lekarza Beka, który zatrzymał się, by poczekać na Roba. Jest prawie całkowicie pokryty śniegiem. Jeden z szerpów pochyla się nad mężczyzną i uznaje, że Bek już nie żyje lub jest w tak ciężkim stanie, że nie uda się go uratować. Dlatego nepalscy przewodnicy podejmują trudną decyzję i zostawiają lekarza. Jednak Bek wciąż żyje, choć czuje się tak, jakby go już nie było. Nic nie widzi i nie odczuwa żadnego bólu. Jego ciało jest tak wyziębione, że drży samoistnie, próbując wytworzyć ciepło. Mężczyzna czuje, jakby powoli tonął w gęstej mgle. Jednak nagle, jakby budzi się z przerażającego snu i z niemal nadludzką determinacją wstaje. Musi wrócić. Musi przeżyć. Mijają kolejne godziny. Wspinacze, którzy dotarli już do obozu czwartego, są zmęczeni i wciąż nie rozumieją jeszcze skali rozgrywającej się tragedii. Dopiero o 5 rano w niedzielę, ponad dobę po wyruszeniu wspinaczy na szczyt, mgła i wiatr nieco słabną, a widoczność zaczyna się poprawiać. Wspinacze w obozie rozglądają się dookoła i uświadamiają sobie, jak wielu z ich kolegów wciąż nie powróciło. W bazie dzwoni telefon. To przewodnik Rob. Mówi, że wciąż jest na szczycie i że nie może się już ruszać. Informuje też, że Doug zmarł. Kilku szerpów wyrusza, by ratować Roba. Ale po raz kolejny burza nasila się i szerpowie ledwo stoją na nogach. Przez chwilę dyskutują, co robić. Są już teraz w odległości 100 metrów od miejsca, gdzie znajduje się Rob. Jednak wiatr jest zbyt silny i dotarcie do Nowozelandczyka będzie niemożliwe. Nie mają innego wyboru i wracają do obozu. Do wstrząsającej opowieści o losie Roba Halla wracamy już za chwilę.

0: Radiu RMF24 wracamy do wyprawy na Mount Everest 10 maja 1996 roku. Uwięzieni przez śnieżycę na najwyższej górze świata wspinacze próbują wrócić do obozu. Walczą o życie. Na szczycie południowym został doświadczony nowozelandzki himalaista i przewodnik wypraw wysokogórskich Rob Hall. Kilka osób z bazy komunikuje się z Robem. Mówią mu, że musi spróbować zejść, bo nikt nie da rady do niego dotrzeć. Po południu Rob odpowiada, że nie będzie tego w stanie zrobić. Jego ręce są sztywne i nie może nimi poruszać, nie mówiąc już o utrzymaniu liny podczas schodzenia. O godzinie 18:30 w niedzielę wieczorem żona Roba dzwoni do bazy. Wie, że jej mąż miał podjąć próbę zdobycia szczytu w piątek wieczorem, ale przez całą sobotę nie miała od niego żadnych wiadomości. Kierownik bazy jest zrozpaczony, ale stara się, by żona Roba tego nie usłyszała. Zamiast tego dzwoni do Roba przez radio i mówi mu, że żona chce z nim porozmawiać. Proponuje, że przyłoży telefon do radia, żeby mogli się słyszeć. Rob prosi, żeby chwilę poczekał, bo chce wziąć do ust trochę śniegu, żeby nawilżyć gardło. Kiedy para w końcu może ze sobą porozmawiać, Rob próbuje zrobić wszystko, by uspokoić swoją żonę. Gdy pyta, jak tam twoje nogi? Rob odpowiada spokojnie, że chyba ma lekkie odmrożenia. Rozmawiają jeszcze przez chwilę, a potem Rob kończy rozmowę słowami: śpi dobrze, kochanie. I obiecaj mi, że nie będziesz się zbytnio martwić. Będą to jego ostatnie słowa skierowane do żony. Nie doczeka na nadejście pomocy. Tymczasem Beck zatacza się na śniegu, ale nad ludzkim wysiłkiem posuwa się naprzód. Znów zaczyna mu się robić ciemno przed oczami. Wie, że jego jedyną szansą jest dotarcie do obozu. W pewnym momencie dochodzi do wniosku, że chyba ma halucynację, bo wokół siebie widzi wielkie niebieskie kule. Dopiero gdy jeden z szerpów staje przed nim i patrzy mu prosto w twarz, Beck zdaje sobie sprawę, że to niezwidy. Udało mu się dotrzeć do obozu. Zostaje przeniesiony do jednego z namiotów, gdzie zostaje włożony do śpiwora i otoczony termoforami. Beck ponownie zapada w głęboki sen. Mijają godziny i zapada noc. Gdy Beck znów się budzi, odczuwa ogromne pragnienie. Próbuje wołać, ale jego głos jest zbyt słaby. Jeden z szerpów przechodzi obok jego namiotu i zagląda do środka. Trzyma dzbanek z gorącą herbatą, ale kiedy widzi Becka, cofa się przerażony. Beck chce, żeby wszedł, ale Nepalczyk nie słucha. Mężczyzna nie może się podnieść ani wyjść i nie rozumie, co się dzieje. Wygląda to tak, jakby szerpa się go bał. Po chwili Beck znów zapada w sen. Dopiero później dowiaduje się, że szerpowie są bardzo przesądni i Nepalczyk bał się podejść do człowieka, który wyglądał jak żywy trup. Mijają kolejne godziny i osoby przebywające w obozie czwartym przygotowują się do zejścia na dół. Wciąż nie odnaleziono kilku wspinaczy, ale nie można już dłużej czekać. Ranni muszą jak najszybciej otrzymać pomoc medyczną. W przeciwnym razie nie przeżyją. Kilku członków zespołu Roba przechodzi obok namiotu, w którym leży teraz Beck. Nie wiedzą jednak, kto w nim jest, bo twarz jest zakryta śpiworem. Ponieważ Beck leży w nienaturalnej pozycji, wszyscy uznają, że jest to martwe ciało. Beck po raz kolejny zostaje uznany za umarłego. Wkrótce wspinacze jeden po drugim schodzą z Everestu, by dotrzeć do położonego niżej obozu. W tym momencie Beck odzyskuje przytomność i słyszy, jak pozostali zaczynają się oddalać. Zdaje sobie sprawę, że pewnie uznali go za zmarłego. Próbuje krzyczeć, ale ledwie jest w stanie wydobyć jakikolwiek dźwięk. Na szczęście jeden z himalaistów słyszy słabe wołanie dochodzące z jednego z namiotów i postanawia to sprawdzić. Gdy wchodzi do środka, przeżywa szok i szybko powiadamia pozostałych, że jest jeszcze jeden ocalały. Wiadomość, że Beck żyje, rozchodzi się lotem błyskawicy. Wielu himalaistów nie może w to początkowo uwierzyć. Beck wraz z innymi rannymi zostaje zniesiony na dół. Udało mu się przeżyć. Gdy wspinacze bezpiecznie docierają do dolnego obozu, panuje tam ponura atmosfera. Wszyscy czują ulgę, że zdążyli już wrócić, ale nie mogą przestać myśleć o osobach, którym się to nie udało. Najciężej ranni, wśród których jest dr Beck, zostają przetransportowani helikopterem do szpitala w Katmandu. Ich dłonie i stopy zostają owinięte bandażami, a niektóre części ciała stają się czarne z powodu odmrożenia i będą wymagały amputacji. Wypadek wywołuje ogromne poruszenie na całym świecie. Trudno uwierzyć, że sytuacja mogła potoczyć się tak źle i że życie straciło 8 wspinaczy. Okazuje się również, że liczba ofiar mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie odwaga kilku himalaistów i szerpów. Jednym z bohaterów jest Anatolij, którego działania tej nocy prawdopodobnie uratowały życie co najmniej kilku osobom. Mimo tragedii, mężczyzna nie porzuca swojej pasji. Niestety, rok po tych wydarzeniach Anatolij ginie podczas swojej kolejnej wyprawy w Himalaje. Beck musi poddać się amputacji palców u rąk, nosa i obu stóp. Czuje jednak satysfakcję, że w krytycznej chwili udało mu się znaleźć motywację, by tak desperacko walczyć o życie. W jednym z wywiadów powiedział: charakter definiuje to, co robisz, gdy nikt nie patrzy. A gdy tam byliśmy, wiedzieliśmy, że nikt nie obserwuje naszych działań. Dlatego każdy postępował zgodnie z tym, co jego wewnętrzne, prawdziwe ja uważało za słuszne. Niektórzy wyszli z tego z dumą, a inni prawdopodobnie woleliby, żeby nikt nigdy nie dowiedział się, jak się zachowywali. Mam szczęście, że byłem świadkiem zarówno dobrych, jak i złych czynów. Osoby, które walczyły o innych, które były bezinteresowne, są dla mnie bohaterami. Nawet jeśli nikt nie wie, co zrobiły. Katastrofa z 1996 roku po raz kolejny przypomniała, że choć Mount Everest został już tak wiele razy zdobyty, wyprawa na najwyższy szczyt świata nadal stanowi wielkie wyzwanie i jest obarczona ogromnym ryzykiem. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie na Światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 20. Najświeższe fakty. W RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Część poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w Polsce. Wylądował specjalny samolot. Długa podróż Kołobrzeg - Kraków. Pociąg malczewski ma już 5 godzin opóźnienia. Z bliska przyglądamy się kryzysowi migracyjnemu w Ceucie. Iga Świątek wygrała mecz w 1/16 turnieju w Cincinnati. O tym w faktach sportowych. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował właśnie samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Na pokładzie maszyny miały być 22 osoby, ale jeden z pacjentów zdecydował się na powrót z rodziną. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 osób, głównie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób. 5 godzin opóźnienia ma pociąg malczewski relacji Kołobrzeg-Kraków. Skład stanął w polu w pobliżu stacji Turowo-Pomorskie, chwilę po wyjeździe ze Szczecinka. Jak informuje PKP PLK, przyczyną jest awaria lokomotywy. W tej sprawie dzwonicie do nas na gorącą linię RMF FM.
2: 700 osób, no my jedziemy tym pociągiem IC-8304, no malczewski, no to już mamy prawie 4 godziny opóźnienia. W Warsie jedzenie się kończy, woda jest porozdawana przez różne konduktorską. Konduktorzy robią co

0: zatrzymać 294 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej podczas próby wejścia do Ceuty. Aresztowano też 61 Marokańczyków podejrzanych o ułatwienie prób migracyjnych. Do tej konkretnej próby doszło po gwałtownym wzroście liczby postów w mediach społecznościowych, które wzywały migrantów do przedostania się do Ceuty. W odpowiedzi władze Maroka i Hiszpanii wzmocniły obecność służb w rejonie pogranicza.
1: To są fakty ze szkoły.
2: Ostatnie 2 tygodnie przygotowań do nowego roku szkolnego. W szkołach trwają porządki, pojawiają się nowe pomoce naukowe i podręczniki. Pracujemy bardzo intensywnie, podkreśla dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Łodzi, Elżbieta Jurek.
3: Jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami.
4: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
3: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. W szkołach to także czas na rady pedagogiczne, aby zapoznać nauczycieli z ich planem pracy na najbliższy rok.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Dobry wieczór. Iga Świątek wygrała z Marią Sakkari i awansowała do 4. rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka co prawda przegrała 1. seta z Greczynką 4-6, ale potem nie dała rywalce szans, zwyciężając 2-krotnie 6-1. Maszyna z Raszyna. Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie francuska Diane Paris. W Cincinnati trwa teraz spotkanie Magdaleny French z numerem 2 na świecie, Jeleną Rybakiną. Polka przegrywa 4-5, ale teraz będzie serwować. Opóźnia się mecz Maji Chwanińskiej z Dianą Schneider. Na 90% wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej. Deklaruje w RMF FM świeżo upieczona srebrna medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, Natalia Bukowiecka. Po zdobyciu srebra w biegu na 400 metrów Polka musiała odpuścić występ w sztafecie ze względu na kontuzję uda.
7: Ja też po prostu nie chciałam ryzykować ani swojego zdrowia, ani tego, że czasem mogłoby się zdarzyć, że gdzieś tam nie dobiegnę z tą pałeczką. To jest jednak sztafeta i jakby chciałam, żeby dziewczyny też były sklasyfikowane na miejscu jakimś, więc stwierdziłam, że po prostu tutaj nie mogę ryzykować. No myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też mam nadzieję, że po prostu sobie to odkujemy może w Chorzowie.
6: W Chorzowie i w Katowicach, bo niektóre konkurencje wzorem ubiegłego roku odbędą się na tamtejszym rynku. Memoriał Kamili Skolimowskiej w najbliższy weekend. Kontuzja wykluczyła z kolejnych startów duńskiego kolarza Jonasa Wieningo. Dwukrotny zwycięzca Tour de France w tegorocznej edycji zaliczył na trasie upadek i złamał obojczyk. Turu nie dokończył, a teraz potwierdził, że w związku z tym musiał zakończyć sezon. Nie zobaczymy go więc m.in. we Vuelta Espania i Mistrzostwach Świata w Montrealu.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
1: Część osób, które po wypadku na Węgrzech przetransportowano samolotem do Polski, trafiła do krajowych szpitali. Za chwilę najnowsze informacje w sprawie poszkodowanych. Ponad 800 interwencji musieli podjąć strażacy w związku z burzami i nawałnicami przechodzącymi przez Polskę. Deszcz pokrzyżował też plany tenisistek w Cincinnati, ale o tym już w faktach sportowych. Pięć osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w polskich szpitalach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, rządowy samolot, na pokładzie którego było 21 poszkodowanych, wylądował na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Pozostałe 16 osób nie wymagało hospitalizacji, podała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Wszystkie 21 osób opuściły ten samolot, 5 karetkami do szpitali. Wszystkie pozostałe osoby, tutaj już rodziny najbliżsi czekali. My mieliśmy też do dyspozycji środki transportu, gdyby była taka potrzeba, żeby kogoś z rodziny gdzieś podwieźć, ale nie było takiej potrzeby, ale też byliśmy przygotowani do tego.
3: Czyli to wynikało z tego, że stan tych osób nie był na tyle poważny, żeby trzeba je było aż do Warszawy, tak?
2: Nie, stan nie jest na tyle poważny. Te osoby są i będą hospitalizowane w tych dwóch szpitalach.
1: Na konferencji wojewody podkarpackiej w Jasionce był reporter RMF FM Dominik Smaga. Prawie 830 razy interweniowali już strażacy w całej Polsce w związku z burzami i ulewami. Najnowsze informacje zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Michale. Gdzie sytuacja jest najgorsza?
4: Na Dolnym Śląsku. Tylko tam strażacy wyjeżdżali do ponad 270 zgłoszeń. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach złotoryjskim, legnickim i bolesławieckim. Sporo pracy strażacy mają także na Górnym Śląsku. Silne burze przeszły m.in. nad Katowicami, Rudą Śląską i Chorzowem. W Raciborzu spadł grad o średnicy około 2 cm.
5: W większości interwencje dotyczy usuwania wiatrołomów, przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Odnotowano 3 uszkodzone dachy.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Silny wiatr pozrywał także linie energetyczne. Bez prądu jest kilka tysięcy mieszkańców, m.in. w powiecie miechowskim w Małopolsce oraz

0: tym z poboru, oraz własne technologie wojskowe. To zdaniem byłego szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza podstawa budowy bezpieczeństwa narodowego.
1: Z mojej strony bardzo poważna krytyka klasy politycznej, bo mamy demokrację. A co to znaczy demokracja? To znaczy ludzie nie chcą iść do wojska. Ludzie wolą kupować broń, która może być bezużyteczna. Jak my kupujemy broń od Stanów Zjednoczonych, to jest taka forma okupu za obronę. Chcemy, żeby tu wojska stacjonowały. My zapłacimy, ale sami nie.
0: Jacek Czaputowicz to jeden z gości najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa, naszego dziennikarza Michała Zielińskiego. Tym razem o zbrojeniach. Nowy odcinek jest już dostępny na RMF On i YouTubie RMF24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Mecz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati został przerwany przez opady deszczu. Przystanie 5-4 dla rywalki, ale tenisistki wróciły już na kort i zaraz powinny wznowić grę. Na rozpoczęcie spotkania wciąż czekają Maja Chwalińska i Diana Schneider, a wcześniej do czwartej rundy awansowała Iga Świątek, pokonując w trzech setach Marię Sakkari. Pia Skrzyszowska, nasza srebrna medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, została wybrana członkinią Komisji Zawodniczek Europejskiej Federacji. Wybrały ją zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich krajów.
5: Uważam, że jako zawodniczka będę może miała większy wpływ, będę miała też jakiś w pewien sposób może decyzję do podjęcia, czy większy wpływ na to, jak to powinno wyglądać. Będę łącznikiem pomiędzy zawodnikami a całym sztabem i to też jest ważne przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Chorzowie za 2 lata.
4: W Birmingham Pia zdobyła srebrny medal w biegu na 110 metrów przez płotki, na 100 metrów przez płotki i tym samym skompletowała hat-trick w Mistrzostwach Europy, bo indywidualnie już miała złoto i brąz, a Wielkiej Brytanii dołożyła jeszcze brązowy medal w sztafecie. Usman Sow wraca do Ekstraklasy. 26-letni skrzydłowy po półrocznym pobycie w Brøndby Kopenhaga został nowym zawodnikiem Jagiellonii. Jeszcze na jesieni w ubiegłym sezonie strzelał gole i asysty w Górniku Zabrze. Po transferze do Danii w obu rubrykach 0-0. Białostoczanie wypożyczyli Senegalczyka i zapewnili sobie opcję wykupu. Pewna wygrana Arki Gdynia spuszczą Niepołomice w pierwszej lidze. Arka wygrała 3-0 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. I jeszcze hiszpańska La Liga. Młodzieżowy reprezentant Polski Bright Ede, który niedawno grał jeszcze w Motorze Lublin, zadebiutuje w Deportivo La Coruña. Jego klub właśnie rozpoczyna spotkanie z Elche.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu wspominają osoby, które zginęły w wypadku na Węgrzech.
2: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
1: Kolejny pakiet europejskich sankcji wobec Rosji ma być rekordowy. Co zawiera? W faktach też pytanie, czy to koniec lata? Słynny bociek Krutek odleciał już do ciepłych krajów. Podkarpacie w żałobie po tragedii na Węgrzech. We wczorajszym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
3: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
4: 3 znałam.
2: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
4: Ogromna tragedia, nie wiadomo co mówić i kto zawinił.
3: Szok dla tych, którzy potraciły rodzinę.
5: Jaka tragedia się właśnie stała? Taki smutek jest.
6: To jest tragedia. Po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
1: Usłyszał w siedliskach reporter RMF FM Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych osób. 5 trafiło do szpitali. Nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Z jej wypowiedzi wynika, że liczba objętych sankcjami rosyjskich podmiotów wzrośnie aż o 1/3. Kallas nie zdradza jednak, co dokładnie znajdzie się na nowych listach. Z Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Burginą.
7: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
1: Zapraszam na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24 po 8:00. Gościem Piotra Salaka będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego. Jest to związane z koniecznością zwalczania złotej algi, poinformowały Wody Polskie. W praktyce zakaz oznacza, że nie wolno wchodzić do wody, uprawiać sportów, łowić ryb, poić z wodą zwierząt i używać jej do podlewania roślin. Od soboty z jednej z sekcji kanału Gliwickiego odłowiono ponad 400 kg śniętych ryb.
8: Są i takie fakty.
1: Bociani celebryta, czyli Krutek, który ma swoje gniazdo w Krutyni na Mazurskim, w Mazurskim Parku Krajobrazowym, już leci do ciepłych krajów. Tak, stał się popularny dzięki monitorowaniu jego trasy przez nadajnik GPS.
9: To niemal dokładnie ten sam moment, co w latach poprzednich, ponieważ w ubiegłym roku i przed 2 laty Krutek odleciał dokładnie 15 sierpnia. Dla nas jego podróż jest szczególnie ciekawa, ponieważ dzięki nadajnikowi

0: do naszej zgody.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
3: Wielki transfer Barcelony wisi w powietrzu. Hiszpański mistrz świata Rodri wylądował w stolicy Katalonii. Jutro ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Blaugraną. Dziennikarzom na lotnisku pomocnik powiedział: wszystko już dopięte, czas się brać do prac. Według hiszpańskich mediów Barca zapłaci Manchesterowi City za Rodriego niemal 80 milionów euro. Znacznie mniejsze pieniądze mają otrzymać za medale Mistrzostw Europy w Paryżu pływacy, także złoci medaliści, jak nasza Katarzyna Wasik. Polka komentuje to tak.
4: Nie wiem, czy to jest prawda, że to jest 8 tysięcy złotych za medal, ale moim celem jest na pewno znalezienie partnera. Nie sponsora, który pokaże swoje logo, ale partnera, który zainwestuje we mnie, uwierzy w moją drogę, uwierzy w mój cel.
3: A ten cel to Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata. Mistrzostwa Europy w Paryżu nasi pływacy zakończyli z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justin Kozan. Spotkania naszych tenisistek w Cincinnati znów przerwane przez deszcz. Magdalena Fręch przegrała 1. seta z 2. rakietą świata, Jeleną Rybakiną, i w 2. secie rywalka prowadzi 4-3. Także Maja Chwanińska na razie przegrywa w 1. secie z Rosjanką Dianą Schneider 2-5. Wcześniej awans do 4. rundy turnieju wywalczyła Iga Świątek. Krakowia pożegnała zmarłego dziś wybitnego aktora Jana Frycza, kibica Pasów. Klub napisał w sieci: był jednym z nas, kibicem Krakowi, człowiekiem związanym z naszym klubem. Znany z niezliczonych kreacji filmowych i teatralnych, Jan Frycz zmarł dziś w wieku 72 lat.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się 23, czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Na początek szkody, które poczyniła pogoda w Śląskiem, to zerwane dachy na Opolszczyźnie zalane miejsca. Wspominamy Jana Frycza.
2: To był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robi.
1: Artysta odszedł w wieku 72 lat. Powiemy też o pożarach szalejących w Belgii. Jest 23. Dziewiętnaście dachów domów zostało uszkodzonych podczas burz w Śląskiem. W sumie odnotowano ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej z powiatów gliwickiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Silny wiatr spowodował utrudnienia na torach na odcinku linii Czechowice-Dziedzice-Pszczyna. W Chorzowie spadł grad. Pogoda dała się we znaki także na Opolszczyźnie. Po ulewach z brzegów wystąpił potok Bodzanowski w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W Głuchołazach strażacy interweniowali 35 razy.
3: Tamte ulice były tak chwilowo nieprzejezdne. Chwilowo pojawiło się faktycznie dużo wody. Nawet w przestrzeni internetu bardzo dużo filmików krąży o tym, jak samochody poruszają się. Tam kilka centymetrów wody było na tej ulicy, a to, jak wcześniej wspomniałem, związane jest z tym, że kanalizacja nie była w stanie burzowa przyjąć tak dużej ilości wody, która spadła.
1: Powiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak. Filmy, na których widać ulewę i jej skutki, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Równie ciekawy w garderobie, jak i na scenie. Człowiek tajemnica, artysta. Tak koledzy aktorzy wspominają Jana Frycza. Artysta odszedł w wieku 72 lat. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. O jego niezwykłym kunszcie na antenie RMF 24 tak mówił Cezary Pazura.
2: Każdy sobie wyobraża, jak ma rolę partnerem, jak on to zagra, jak on to powie. On zawsze robił inaczej. To ja tylko dwóch takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. On znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robi.
1: Więcej wspomnień możecie przeczytać na rmf24.pl. Największy w historii pożar w Belgii wciąż nie jest opanowany. Chodzi o pożar torfowisk, które stanowią unikalny rezerwat przyrody. Od piątku ogień strawił już ponad 3000 hektarów unikatowych torfowisk, które są rezerwatem przyrody, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Płomienie są pod kontrolą tam, gdzie mogą dotrzeć wozy strażackie, ale na wschodzie wciąż pozostaje niedostępny front ognia o długości nawet 400 metrów. Z żywiołem walczą belgijskie i europejskie służby, w tym śmigłowce z Holandii, Niemiec i Norwegii oraz dwa szwedzkie samoloty gaśnicze. Ewakuowano mieszkańców z kilku belgijskich wiosek, a także osoby po niemieckiej stronie granicy. Strażacy liczyli na deszcz, ale jak się okazało, opady nie były wystarczające do ugaszenia pożaru. Przyczyna wybuchu ognia nadal nie jest znana.
1: A teraz zarzuty o komercjalizację sztuki. Chcesz zobaczyć tysiącletnią tkaninę z Bayeux? Nic prostszego, wystarczy zarezerwować pokój w luksusowym hotelu w centrum Londynu za jedyne 1000 funtów za noc. W pakiecie łaskawie dostaniecie bilet. Więcej na ten wzbudzający kontrowersję temat wie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Oficjalne wejściówki na wystawę kosztują

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. W Polsce jest już 21 pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Przylecieli specjalnym samolotem. Prawdopodobnie organizowane będą kolejne transporty. W faktach też o kontrolach, które przeprowadzać będzie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie. Powiemy też o sukcesie Mateusza Dobrowolskiego, 17-latka z Legnicy. Wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. 5 z nich trafiło od razu do szpitali. W węgierskich placówkach hospitalizowanych jest nadal 18 osób.
2: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot CASA, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco.
1: Podoba wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Spośród 12 ofiar udało się zidentyfikować 7. Będzie pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech. Zlecił ją Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pismo w tej sprawie zostało wysłane wczoraj do Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzeszowie. O tym, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: W pierwszej kolejności kontrolerzy zweryfikują czas pracy kierowców w tej konkretnej firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym celu m.in. przeanalizują dane z tachografów. Sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. Tempo kontroli zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Materiały są zbierane m.in. właśnie w siedzibie firmy przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
1: Tragiczna akcja nad polskim morzem. W rejonie Darłowa prąd porwał 2 osoby. Ratownicy przystąpili do działań.
4: Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich nasi ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Na miejsce przybył śmigłowiec LPR, którego załoga przejęła prowadzenie RKO. O 20.04 lekarz LPR stwierdził zgon poszkodowanego.
1: Przekazał nam rzecznik SAR Przemysław Soiński.
5: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
1: Pijana kobieta ciągnęła za samochodem psa uwiązanego na łańcuchu w jednej z miejscowości w gminie Nowy Targ na Podhalu. Świadkowie uniemożliwili jej dalszą jazdę i wezwali policję. Poraniony pies został przekazany weterynarzowi. Kobieta trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi jej do 5 lat więzienia. Za jazdę po alkoholu do 3. Nie dla świadczeń socjalnych obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ultraprawicowa partia Reform Nigela Farage'a zapowiada zniesienie zasiłków dla wszystkich obcokrajowców mieszkających na wyspach, w tym Europejczyków. Więcej na ten temat wie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
6: Po dojściu do władzy partia Reform UK zapowiada cięcia budżetowe rzędu 50 miliardów funtów, z czego 21 miliardów miałoby przynieść odebranie zasiłków obcokrajowców. Zapowiedź dotyczy niemal wszystkich form wsparcia socjalnego, w tym dla obywateli Unii Europejskiej ze statusem osoby osiedlonej. Choć najpierw, by zrealizować swój program, partia Nigela Farage'a musiałaby wygrać wybory. Takie deklaracje już teraz wywołują oburzenie. Padają oskarżenia o brak wyobraźni. Ukaranie w ten sposób obywateli Unii Europejskiej mieszkających na wyspach wymagałoby renegocjacji umowy brexitowej, na co Bruksela nie musi się zgodzić.
1: A teraz doniesienia z kortu. Magdalena Fręch przegrała z wiceliderką rankingu tenisistek kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7 w trzeciej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Cincinnati. Wcześniej zwycięstwo odniosła Iga Świątek, która wygrała z Greczynką Marią Sakkari. Mateusz Dobrowolski, 17-latek z Legnicy, został laureatem nagrody Young Courage Award.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Zderzenie osobówki z busem na drodze S61 w Podlaskiem. To wydanie zaczniemy od ważnych wieści dla kierowców. W południowo-wschodniej Polsce wciąż obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. W faktach także wspomnienia zmarłego wczoraj Jana Frycza. Wybitny aktor miał 72 lata. Ostrzegamy kierowców na drodze S61 w Podlaskiem. Na odcinku Ełk-Łomża w pobliżu miejscowości Murawy osobówka zderzyła się z busem. Droga jest zablokowana. W południowo-wschodniej części Polski obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Strażacy w związku z pogodą interweniowali 830 razy. W Śląskiem zerwanych zostało 19 dachów domów. Silne burze przeszły m.in. nad Katowicami, Rudą Śląską i Chorzowem. Tam wystąpił też grad. Na Dolnym Śląsku najwięcej interwencji odnotowano w powiatach złotoryjskim, legnickim i bolesławieckim. Na Opolszczyźnie po ulewach z brzegów wystąpił potok bodzanowski w Rudawie i Bodzanowie.
1: Biorąc pod uwagę to, że dobre kilkanaście dni nie padało na terenie województwa polskiego, ta wysuszona ziemia nie potrafiła po prostu przyjąć tak dużej ilości wody, która spadła, więc ten nawalny deszcz spowodował lokalne podtopienia, można byłoby to w ten sposób nazwać. Stąd taka ilość zgłoszeń i interwencji, szczególnie w powiecie nyskim, a głównie w mieście Głuchołaz.
0: Opowiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak. Ponad 200 interwencji związanych z pogodą odnotowali strażacy w Małopolsce. Sporo pracy mieli w Krakowie i w powiecie chrzanowskim.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim.
0: Przekazał rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Skutki burz i ulew możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Na zegarach 2 minuty po godzinie pierwszej to są fakty w RMF FM. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wrócił na stację paliw. Według nowego obwieszczenia ministra energii dziś za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co wczoraj, 6 zł i 41 groszy. Diesel będzie kosztował 7 zł i 37 groszy. W związku z powrotem rządowego programu wczoraj na stacjach w całym kraju panował duży ruch.
3: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
4: Czyli jest taka ulga w portfelu?
3: Oczywiście, że tak, oczywiście.
5: Pewnie, że różnica jest bardzo duża, tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
4: Czuć różnicę?
6: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
0: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Nie znam nikogo, kto by podważał umiejętności zawodowe Jana Frycza. Był naprawdę wielkim aktorem. Był naprawdę inspirującym aktorem. Tak o Janie Fryczu mówił Jan Englert. Aktor odszedł w wieku 72 lat. Do końca był aktywny zawodowo. Aktorzy, którzy współpracowali z nim na planie, wspominali, że nigdy nie podchodził do roli schematycznie.
7: Wszyscy na planie zamieniali się w widzów, jak oglądali to, co on robi. I chociaż były duble, powtarzało się i za każdym razem był zupełnie, był trochę inny. Zawsze stawał na pozycji, wszystko wydawało się takie samo, ale jednak to było zawsze z dubla na dubel coś więcej. Także z nim pracować to była naprawdę czysta przyjemność.
0: Wspominał na antenie RMF 24 Cezary Pazura. Jego kunszt docenia także Dawid Muszyński, naczelny redaktor na ekranie.pl.
8: Pan Jan Frycz mówił dość otwarcie, że nie ma małych ról. Są tylko ludzie, którym nie chce się nad nimi pracować. Że z każdego można coś wyciągnąć, znaleźć to jedno ziarenko, na którym można zbudować coś nowego. Ta myśl, która łączyła wszystkie produkcje z nim.
0: Wspomnienia o Janie Fryczu publikujemy na rmf24.pl.
9: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
0: Sobotnia defilada z okazji Święta Wojska Polskiego została upolityczniona przez Donalda Tuska. Tak mówił na antenie RMF FM były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Oświadczył też, że Polska nie powinna przekazać Ukrainie pocisków do wyrzutni Patriot, bo to towar deficytowy. Posłuchajcie fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
10: naszym warszawskim studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister Brony. Raz jeszcze dzień dobry, panie przewodniczący.
11: Dobry.
10: Panie przewodniczący, wróćmy do tego, co się działo w sobotę. W sobotę przed południem, wczesnym popołudniem, czyli mówię o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. To musiała być polityczna defilada?
11: No tak chciał Donald Tusk, tak próbował narzucić.
10: Jak słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, to też miałem takie wrażenie, że też tego chciał.
11: A nie widział pan tych banerów, safę?
10: Ale też słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, pan słuchał prezydenta?
11: Ale to była odpowiedź. Proszę pana, kiedy wchodziłem na trybunę na defiladzie, to nawet wykleili część Wisłostrady, asfaltu. Wykleili tą folią taką.
10: A to powinno być święto, które nas powinno jednoczyć?
11: No ale to proszę pytać Donalda Tuska, dlaczego próbował przekształcić Święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną, przy czym cała ta pożyczka SAFE nie jest dobrym
10: rozwiązaniem. Dlaczego pan mówi SAFE, a nie SAFE?
11: No tak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Skrót ten

0: Nie potrzebni, to nie przeszkadzało.
1: Niepotrzebni nam są Niemcy. Wystarczą Stany Zjednoczone.
0: Amerykanie mówią, że sami wskazują na niemiecki przemysł, że mogłoby dojść na przykład do takiego połączenia. Część robią Niemcy, część robią Polacy.
1: No jeśli szefem polskiego rządu jest polityk Donald Tusk, który jest antyamerykański, to ja się nie dziwię. A jest proniemiecki, to ja się nie dziwię, że Amerykanie tak mówią.
0: Panie ministrze, panie przewodniczący, porozmawiamy chwilę jeszcze o tej defiladzie, o tym, co się dzieje wokół Wojska Polskiego. Dlaczego pan uważa, że program SAFE jest zagrożeniem? Skoro minister Obrony Narodowej mówi, 89% środków będzie inwestowanych i jest inwestowanych w polski przemysł zbrojeniowy.
1: Taką poprawkę chcieliśmy złożyć do ustawy i koalicja 13 grudnia taką poprawkę odrzuciła, wie pan?
0: Ale jaką poprawkę?
1: No taką, żeby było zapisane ustawowo, że 89% z tych pieniędzy zostanie wykorzystanych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: Ale odrzucili. Minister mówi, podaje twarde dane podczas przemówienia. To uważa pan, że się teraz
1: To dlaczego nie chciał się zgodzić?
0: Się z prawdą?
1: Dlaczego się nie chciał zgodzić na taką poprawkę? Dlaczego?
0: Ale pańskim zdaniem to jest nieprawda, że to trafia do Stalowej Woli, do Skarżyska Kamiennej, do Pionek.
1: Proszę pana, to jest tak, że kiedy obejmowaliśmy władzę w 2015, wie pan, jakie były przychody huty Stalowa Wola? 150 milionów. A wie pan, jakie były przychody huty Stalowa Wola w 2023 roku? Ponad 2 miliardy złotych. No i to jest różnica.
0: Ale dzisiaj pieniądze z SAFE pomagają uzbrajać polską armię. Pan się z tym nie zgadza.
1: Nie możemy zamykać naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy. To
0: tak
1: jest
0: mówi
1: cytat
0: Karol Nawrocki.
1: Z pana prezydenta, z wystąpienia. I ono daje istotę, tak. Klucze do tego sejfu są w Brukseli i w Berlinie.
0: Ale nasze sojusze to jest również powiązanie z Europą, powiązanie z innymi krajami. To co, nie powinniśmy zawierać żadnych sojuszów w takim razie, pańskim zdaniem?
1: Powinniśmy. Mamy taki sojusz. To jest sojusz północnoatlantycki. Wzmocniony świetnymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. One byłyby bardzo dobre, gdyby był inny rząd, gdyby był rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: Północnoatlantyckiego przystępują do programu SAFE, który ma pomóc temu, żeby Europa mogła sama odpowiadać za własne bezpieczeństwo. Pamięta pan, kto mówił o tych słowach?
1: Warunkowość, panie redaktorze, warunkowość podważa całą tą ideę. Ale warunkowość, czyli z powodów politycznych Unia Europejska, Bruksela, Berlin mogą nam w każdej chwili wstrzymać transzę tego kredytu.
0: A na razie nikt nie wstrzymuje, na razie pieniądze płyną do Polski.
1: No bo na razie mamy w Warszawie rząd, który jest proniemiecki, ale dajmy na to, że będzie zmieni się rząd na propolski i taki, który bardzo dobrze współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Wstrzymają. Albo powiedzą, że nie przyjmujemy migrantów, w związku z tym wstrzymają. Albo powiedzą, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami polityki, religii klimatycznej. Wstrzymają. Albo, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami ideologii LGBT. Wstrzymają.
0: Legion Europejski to jest siła, która może uzupełniać siły NATO. To jest też pomysł Radosława Sikorskiego. Podoba się to panu?
1: Nie, dlatego, że jest konkurencyjny wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Wyraźnie to zaznacza szef polskiej dyplomacji, że to nie ma nic wspólnego z konkurencją.
1: Słowa, ale czyny są
0: słowa
1: zupełnie
0: przeciwko
1: inne.
0: Przeciwko słowu, panie przewodniczący.
1: Nie, no doświadczenia historyczne. W czasie II wojny światowej był taki Legion Europejski. Wyginął na wschodzie.
0: No nie, ale nie porównujmy jednego do drugiego, panie przewodniczący. No,
1: albo porównania historyczne przytaczamy, albo rzeczywiście tylko mówimy. No, przecież znamy historię. Pan redaktor też zna historię, prawda? Specjalizuje się pan redaktor, oprócz tego, że jest dziennikarzem, jest także historykiem. Wiemy, jakie są doświadczenia historyczne. Nic się nie zmieniło. Leżymy między Niemcami a Rosją. Polska
0: nie jako
1: leży
0: konkurencja,
1: między Niemcami
0: ale jako
1: Rosją.
0: Uzupełnienie sił NATO. Nie przydałby się taki oddział, taka brygada w sile brygady, tak mówi o tym Radosław Sikorski.
1: Trzeba koncentrować swoją uwagę, zasoby finansowe na wzmacnianiu polskiego wojska.
0: A to niby doświadczenia
1: historyczne.
0: A to by nie wzmacniało naszej obronności?
1: Ależ oczywiście, że nie.
0: Najbardziej doświadczeni żołnierze w Europie dzisiaj to są Ukraińcy. Mogliby wstępować do takiego Legionu
1: Europejskiego. Pamiętajmy, że mamy oprócz wspólnych interesów, mamy też różne interesy. Wojsko Polskie powinno stanowić podstawę bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wojsko Polskie, nie żadne Legiony Europejskie.
0: Sam Donald Trump mówi, że sama Europa powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo konwencjonalne, własnymi możliwościami, własnymi siłami.
1: No dlatego, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zwiększyliśmy liczebnie Wojsko Polskie z 95 tysięcy do ponad 200 tysięcy. Dlatego ustanowiliśmy obronę na granicy, a nie dopiero na linii Wisły. Dlatego przezbroiliśmy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt amerykański i koreański. Europejski nie jest tej klasy, co amerykański i koreański.
0: Dobrze, że pan wspomniał o koreańskim sprzęcie. To ile była oprocentowana ta pożyczka, którą pan wziął
1: w Korei? To była komercyjna pożyczka, a nie polityczna, jak w przypadku SAFE.
0: Komercyjna, czyli ile oprocentowana, panie przewodniczący?
1: Ale takie są warunki. Komercyjny kredyt.

0: Kredyt nie zostanie nam wstrzymany, dlatego że nie chcemy przyjmować migrantów.
1: No dobrze, ale musimy za niego zapłacić. Ile w takim razie? Pan potrafi powiedzieć, czy nie?
0: Pożyczkę negocjował Bank Gospodarstwa Krajowego.
1: No, ale przecież pan się musiał pod tym podpisać.
0: Nie ja się podpisywałem, tylko Bank Gospodarstwa Krajowego. Na tym też różnica
1: polega.
0: Chce
1: pan powiedzieć, że pan kupował koreański sprzęt, nie wiedząc, jak będzie oprocentowana pożyczka
0: pana,
1: z Banku Gospodarstwa Krajowego?
0: Instrumenty finansowe powinny należeć do finansistów. Władysław Kosiniak-Kamysz nie zna się na finansach publicznych, a podpisywał tą pożyczkę.
1: No, ale przed chwilą pan powiedział, że to Bank Gospodarstwa Krajowego brał koreańską pożyczkę, czyli pan też nie w gruncie rzeczy nie uczestniczył w tych negocjacjach finansowych, tak?
0: I proszę pana, widzi pan, mamy tutaj dowód tego, że SAFE jest działaniem politycznym, bo SAFE zostało podpisane nie przez Donalda Tuska, który ucieka od odpowiedzialności, tylko wystawił Władysława Kosiniaka-Kamysza, a ten podpisuje wszystko.
2: Tak mówił na naszej antenie wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. W Zaporożu zginęły dwie osoby. Czy były już minister Maciej Berek ma szansę zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Odpowiedź na to pytanie zna dziennikarz RMF FM. Wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. 5 z nich trafiło od razu do szpitali. W węgierskich placówkach hospitalizowanych jest nadal 18 osób. W wypadku zginęło 12 osób.
1: 7 osób zostało już zidentyfikowanych. Rodziny oficjalnie otrzymały już dokumenty i potwierdzenie. W przypadku pozostałych jeszcze czekamy na dokumentację. Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku dwóch rodzin jutro kogoś z rodziny zawieźć celem identyfikacji zwłok, to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i z tłumaczem, żeby maksymalnie pomóc tym rodzinom.
0: Podała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dwie osoby zginęły w ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy, poinformował szef